PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i pięknie, pięknie jest, a pięknie jeszcze bardziej będzie. Mamy nadzieję, że tego deszczu, przynajmniej z punktu widzenia kierowców, będzie dzisiaj sporo mniej, ale oczywiście już sprawdzę to dla was za chwilę. Na początek powiem, że już słońce jest z nami od prawie półtorej godziny i to jest właśnie ta piękna rzecz o poranku. 4:39 wschód słońca, 20:27 to zachód słońca, co oznacza, że ten dzień będzie, lekko licząc, trwał już prawie 16 godzin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie najcieplej, przynajmniej nie wszędzie, bo na przykład w Jeleniej Górze 1 stopień powyżej zera, a właściwie to prawie 1 stopień, bo brakuje jeszcze 0,3. Najcieplej z kolei w Przemyślu 12,5 stopnia. Jeśli chodzi o centralną Polskę, około 10 stopni w Warszawie, 9 w Łodzi, 10,5 w Kielcach, 5 na przykład w Bydgoszczy. Jeśli chodzi o północ kraju, dosyć ciepło, zwłaszcza na Pomorzu Środkowym, 8 stopni w Helu, 6 mniej więcej w Koszalinie i 4 stopnie w Świnoujściu.

0: W Szczecinie za to 2,5 stopnia, więc tutaj nieco chłodniej. I jeśli chodzi o to, co dzisiaj maksymalnie zobaczymy na termometrach, to będzie to nawet 23-20 stopni na krańcach wschodnich, od 15 do 18 na przeważającym obszarze kraju, a jeśli chodzi o pas od Śląska i Małopolski po Warmii, Mazury i Podlasie na Wybrzeżu, to tutaj od 10 do 14 stopni, natomiast najchłodniej miejscami na południu Śląska i Małopolski około 8 stopni, czyli po prostu na Podhalu i w Beskidzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, miejscami porwisty, co oznacza, że będzie dość chłodny. No i jeszcze taka notacja, jeszcze, że w czasie burz porywy wiatru mogą sięgnąć 60 km na godzinę, jeśli chodzi o prędkość. I gdzie te burze? Burze będą dzisiaj. Gdzie te burze? Wysoko w Tatrach. O właśnie, na krańcach wschodnich możliwe są burze, w których suma opadów wyniesie do 10 litrów na metr kwadratowy. Jeśli chodzi o to, co dziś nam pogoda przyniesie, to jednak spore zachmurzenie, ale też na wschodzie będzie też sporo przejaśnień. We wschodniej połowie kraju dzisiaj najwięcej opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i wtedy suma opadów do 10 litrów na metr kwadratowy. No i jeszcze muszę to powiedzieć, chociaż nie chcę. Wysoko w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. I oczywiście sprawdzamy także ciśnienie. W Warszawie w południe ma wynieść 999 hektopaskali, więc mało, ale ma rosnąć, a już sprawdzam, ile jest teraz. 998, więc ta południowa wartość ciśnienia już prawie została osiągnięta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i już prawie 3 minuty po godzinie 6:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mój głos jeszcze jednak trochę zdarty. Przyjmowaliśmy gości do późna w ramach Nocy Muzeów w Polskim Radiu w ogóle, ale w Polskim Radiu Kierowców też. Ale to nie znaczy, że humor zły, a wręcz przeciwnie. Naładowaliście nas swoją energią, więc jedziemy. Ewa Mierzejewska, to niedzielny rozrusznik. Zapraszam.

0: Yeah.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: nami, z naszymi słuchaczami. To jest w ogóle niesamowity przywilej i jeśli tylko mogę, to często i chętnie z tego bardzo korzystam. Zresztą z tego, co wiem, jak wychodziłam po 22, to działo się do pierwszej, bo jeszcze słuchałam w trakcie powrotu do domu, więc no cieszymy się, bardzo się cieszymy. Ja jestem wzruszona, że tylu z was zdecydowało się wpaść do naszego studia, zwłaszcza, że ono jest takie troszeczkę schowane, to raz, dwa, że niezbyt duże, więc było tłoczno, ale było bardzo, bardzo fajnie. No cudnie, cudnie. I teraz na drogach, cudnie?
1: Cudnie na drogach, rzeczywiście nic się niepokojącego nie dzieje. Informacje od drogowców o zakończonych problemach, więc oby jak najdłużej taka spokojna sytuacja nam się utrzymała.
0: I jak to wygląda w szczegółach i w przybliżeniu, o tym już teraz w pierwszym dziś serwisie PRK Polskiego Radia Kierowców, oczywiście drogowym. Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i właściwie o tej porze głównie kronikarski obowiązek, czyli sprawdzamy, gdzie już zakończyły się problemy. Między innymi płynnie możecie jechać S6 między węzłami Słupsk-Zachód i Słupsk-Południe. Wcześniej na tej trasie zdarzyły się dwa pojazdy osobowe, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana. Był zajęty jeden pas do Gdańska. To na szczęście już za nami. Tak samo jak kłopoty, które występowały między Glinojeckiem a Ciechanowem na Krajowej 60. To po tym, jak zdarzyły się ciężarówka z samochodem osobowym. Jechaliśmy jednym pasem na zmianę, teraz już wszystkimi pasami da się tam przejechać. Rozpoczyna się tymczasem budowa drogi ekspresowej S16 Knyszyn-Krynice. To w województwie podlaskim. Wykonawca przejął plac budowy, no a w związku z tym będą zmiany w organizacji ruchu. Prace mają potrwać 2 lata. Co powstanie w tym miejscu i jakie będą utrudnienia? Mówi o tym Wojciech Szubzda z Polskiego Radia Białystok.
3: W związku z pracami na drodze krajowej nr 65, która przebiega równolegle do inwestycji, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Drogowcy budują kolejne wjazdy na budowę i w tych miejscach trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. Na razie główne prace są prowadzone na poboczach, drogowcy karczują działki przejęte od lasów państwowych i prywatnych właścicieli. Nowa droga ekspresowa w Podlaskiem będzie miała prawie 8,5 km długości. Powstanie w standardzie 2 jezdni po 2 pasy ruchu z pasem awaryjnym. Powstający odcinek trasy S16 zaczyna się rondem na drodze krajowej nr 65, około 3 km na południe od Knyszyna. Później droga będzie poprowadzona na południe i w okolicach Krynic połączy się z trasą ekspresową S19.
1: Droga S16 ma być gotowa za 2 lata.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: 11 minut po godzinie 6. Patryk Bedyński ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Był też w studiu w nocy. Wyspany?
1: No tak średnio bym powiedział, średnio. Cytując klasyka. Tak średnio, ale warto było. Zdecydowanie warto.
0: Ja też tak uważam. Uważam w ogóle, że spotkania z wami

Katy Perry za nami. Już pierwsze pozdrowienia są w aplikacji Perka Polskiego Radia Kierowców. Witam pani Ewo, ja z moim ulubionym radiem już dobrych kilkanaście godzin. Hech, trasa z Gorzelec, Pruszcz Gdański. Byłem na miejscu już około trzeciej, ale chyba nadmiar kawy spowodował, że chęć do snu odeszła.

0: Trzeba by popracować nad zasięgiem. Wiemy o tym, oczywiście pracujemy nad tym. Ale właśnie tutaj nasz słuchacz napisał, Robert, że musi się wspomagać aplikacją PRK Polskiego Radia Kierowców, do czego oczywiście zachęcamy. Pozdrawiam moje radio z Pszczółek koło Pruszcza Gdańskiego. Robert Skorolli napisał. Robercie, drogi, taką mam jedną prośbę. Już mówiłam to 1000 razy, ale jeszcze powtórzę. Ewa jestem. Po co ta pani z przodu? Naprawdę, naprawdę nie wiem. Dzień dobry wszystkim w ten niedzielny poranek. Życzę miłego dnia i bezpiecznych podróży do celu. Pozdrawiam z Niderlandów. Kapelan, bardzo dziękujemy. Życzymy wam wszystkim także miłego dnia. No i jeszcze wspominamy to wszystko, co działo się w nocy. No i okazuje się, że już to policzono pewnie takimi tradycyjnymi kilkaczami. Tutaj pozdro dla kumatych z Motoretro, bo wczoraj były zagadki związane z dźwiękami i właśnie były takie klikacze dziwne. Zresztą bardzo to było zabawne. Prawie 1000 osób w każdym razie odwiedziło Polskie Radio w noc muzeów. Słuchacze oprowadzani byli przez przewodników i mogli zobaczyć studia emisyjne 1, 2, 4 Polskiego Radia 24, Radia Kierowców oczywiście, a także Polskiego Radia Dzieciom i przyjrzeć się, jak realizowane są programy.
1: Mieszkamy tutaj niedaleko i zawsze przyjeżdżamy obok, a dzisiaj w końcu mieliśmy szansę zwiedzić w środku.
2: I co największe wrażenie zrobiło?
1: Studia na pewno, zobaczyć na żywo audycję, to na pewno było bardzo ciekawe. No i syn mógł w radiu dla dzieci pozdrowić.
3: Mamę i siostrę.
4: Miły czas spędzony w radiu, naprawdę bardzo fajna wycieczka. Pierwszy raz jestem w Polskim Radiu, pomimo że w Warszawie mieszkam prawie 30 lat.
5: Super atmosfera, no i organizacja. Jak to działa, jak się tworzy ten program?
6: Fajnie było, wszystko mi się podoba.
7: No super, nie spodziewałem się. Jestem po prostu mile zaskoczony, że obejrzałem tyle studiów radiowych. Widziałem nawet, gdzie pracuje Czyjarek, Sława Wieńczycka. Słucham Jedynki i tak samo Radio Kierowców.
8: Chyba Dwójka była takim przyjemnym, ciepłym miejscem.
9: Studio. 4.
10: Najfajniejszy DJ. Polskie Radio dzieciom było bardzo miło też. I dzieciom się bardzo podobało.
0: A duże wrażenie na zwiedzających zrobiło też radiowe archiwum, które oczywiście absolutnie nigdy poza takim wyjątkowym wydarzeniem nie jest dostępne dla postronnych osób.
11: W tym miejscu znajdują się najstarsze płyty, czy właściwie w ogóle płyty szelakowe, decelitowe i winylowe. To jest jedna z płyt szelakowych, widzą Państwo numer 15. Na tej płycie jest nagrane jedno z przemówień Stefana Starzyńskiego z 1939 roku.
12: Archiwum było niesamowite, bardzo duże wrażenie robi. Pełne taśm z zapisami z stylu lat.
4: Archiwum największe wrażenie na mnie zrobiło po prostu, że dużo było właśnie takich rzeczy gdzieś tam przechowywanych przez 100 lat. Nie wiedziałem, że jest tak mocno rozbudowane, że tego po prostu bardzo dużo jest.
13: W ogóle nie miałam wyobrażenia, że tu się mieści archiwum i takie piękne pamiątki przypominające dawne czasy.
0: No zazdroszczę zwłaszcza tym, którzy do archiwum dotarli, bo muszę przyznać, że jak pracuję tu no dużo lat, to jeszcze tam nie byłam, ale na drobie, obiecuję. Chętni mogli wziąć udział także w internetywnej grze w wirtualnej rzeczywistości Audionauci, która w nowoczesny sposób przybliża niepowtarzalne właśnie archiwalne zasoby Polskiego Radia. Uczestnicy w specjalnych goglach i z joystickami w rękach wcielali się w rolę kosmonautów, poszukując ukrytych dźwięków i historycznych nagrań. W studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana, które także mieści się w naszym budynku przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie, można było także posłuchać koncertów między innymi Marty Zalewskiej i Damiana Sikorskiego, który zresztą jest dziennikarzem Jedynki i Czwórki. No i to za nami. Natomiast chciałam powiedzieć, że już niebawem, bo dosłownie za niespełna 2 tygodnie już to będzie 30 maja, czyli w sobotę, będzie można odwiedzić nasz parking i przejechać się samochodami elektrycznymi, hybrydowymi, europejskimi, chińskimi i o tym będziemy mówić. Na to wydarzenie będziemy zapraszać dzisiaj już po godzinie 9. Zobaczymy, jakie atrakcje przygotowali nasi dziennikarze właśnie, którzy się tą motoryzacją elektryczną, nową mobilnością zajmują. A druga sprawa to my wyjdziemy już niebawem także do was w czasie pikniku naukowego i to będzie już 13 czerwca, bo przypominam po raz 29 Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik razem organizują to niesamowite naukowe wydarzenie. Tam będziemy, tam będą oczywiście jak to u nas na stoisku zawsze pojazdy, więc już was zachęcam, żeby no właśnie, żeby zarezerwować sobie te z kolei sobotę 13 czerwca, by wpaść na piknik naukowy na Błonia Stadionu Narodowego.

0: pół godzinki zostało do godziny 7:00. Oczywiście u nas i tylko u nas co 20 minut najświeższe informacje drogowe i kolejny serwis już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przyglądamy się drogowym planom i mamy informację, że wojewoda śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację przebudowy fragmentu 46 drogi na wschód od Częstochowy. Chodzi o odcinek Ślęzany-Lelów o długości ponad 3,5 km. Szerzej patrząc, to odcinek, który leży na trasie z Częstochowy do Szczekocin. Prace budowlane ruszą po wyłonieniu wykonawcy w przetargu i zakończą się do 2028 roku. Krajowa 46 ma też zyskać w najbliższym czasie nowy wylot z Częstochowy w kierunku wschodnim. A rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na modernizację ponad 9-kilometrowego odcinka drogi 73 między Pilznem a Brzostkiem. Inwestycja zakłada przebudowę 10

0: skrzyżowań, a także 21 przepustów. Wzdłuż trasy ma powstać ponad 13 km dróg pieszo-rowerowych oraz 17 zatok autobusowych. W ramach prac przewidziano też rozbiórkę starej konstrukcji i budowę nowego mostu nad rzeką Słotówką w miejscowości Bielowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry, jak miło słyszeć w głośnikach znajome głosy. Od rana znakiem tego moja dzisiejsza podróż będzie jeszcze lepsza. A dziś jadę do, i tu jest wierszyk. Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wierzynek, a kwiaciarki czekają na cud. Kto zgadnie, co to za miasto? No ja nie wiem. Wiesz, Patryk?
0: Nie wiem, choć się domyślam. Tam chyba nazwa restauracji padła, która mi się z jednym miastem kojarzy. Bardzo
2: charakterystyczna. No dobra, no to na razie się jeszcze pobawmy i sprawdźmy potem, czy rzeczywiście trafiłeś. Może nasi słuchacze wiedzą. Miłego poranka i dnia dla wszystkich życzy nam Bartłomiej. Dziękujemy. Oczywiście też życzymy tego samego i Bartłomieju drogi. Wydaje mi się, że to ty wysłałeś nam tą piękną kulę dyskotekową, która już wisi w naszym studiu jako najnowszy dodatek do miłych prezentów od was, które nam czasami przysyłacie. Tak mi się wydaje. Akurat dopiero wczoraj otworzyliśmy z Kubą, no bo było zaadresowane do, no, do po prostu panów z poranka. I akurat Kuba wczoraj zauważył właśnie tę paczkę. Otworzyliśmy, powiesiliśmy od razu komisyjnie. No i też no, bardzo pasowało to na przywitanie naszych słuchaczy, którzy się pojawili dziś w nocy, w czasie Nocy Muzeów w naszym studiu. Dziękujemy, pozdrawiamy. No i oczywiście dla was wszystkich miłego dnia. We'll be right back.

0: ja wolę, by to było tylko nasz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zawsze jak jestem z wami w niedzielę rano, to nie ukrywam, że przeglądam newsy ze świata motorsportu, czy to formułę, czy to rundę mistrzostw wyścigów samochodowych europejskich i właśnie te newsy, zresztą bardzo dobre, mamy dzisiaj dla was. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodaczek w Skodzie Family RS Rally 2 wygrali Rajd Nykoping, czyli drugą rundę, rundę mistrzostw Szwecji i krajów nordyckich, a dla Polaków solidny trening przed kolejnym rajdem Mistrzostw Europy. No i co? No nie trudno się nie dziwić, że Miko Marczyk jest zadowolony z jazdy.
1: Blisko 70 km odcinków specjalnych. Wczoraj rozpoczęliśmy rywalizację w pełnej ulewie. Dzisiaj rano zaczynaliśmy w błocie, potem po takiej nawierzchni przesychającej, a ostatnie odcinki specjalne już po suchym. Te trasy to jedyne w swoim rodzaju odcinki specjalne. Dobrze jest tutaj trenować, bo nie znaleźlibyśmy takich dróg o takiej przyczepności w Polsce. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, zważając na to, jak długa była przerwa i wykorzystaliśmy ten kilometraż maksymalnie. Po 10 odcinkach specjalnych po sumie czasów zajęliśmy pierwsze miejsce, więc to mnie satysfakcjonuje. Natomiast prawda jest taka, że najważniejsze w przyszłym tygodniu, czyli druga runda Mistrzostw Europy, rajd Skandynawii, na której chciałbym, żebyśmy zachowali tą formę z ostatniego odcinka tego rajdu i bezawaryjnie przejechali do mety.
0: Czwarte miejsce zajęli Jakub Matulka z Damianem Sytym, również w tym samym samochodzie, czyli Skoda Fabia RS Rally 2. Dla nich także było to przygotowanie do królewskiego rajdu Skandynawii. Matulka popełnił kilka błędów, ale w sumie jest zadowolony.
2: To był dobry rajd, dobry trening przed Mistrzostwami Europy.

0: Różna pogoda, deszcz, warunki też przesychające, sucho, także mieliśmy okazję naprawdę potestować w różnych warunkach. Sprawdziliśmy ustawienie, nabraliśmy trochę pewności, sprawdziliśmy też różne opcje oponiarskie. Straciliśmy też trochę czasu przez kapcie, z mojej winy, zahaczyliśmy jakieś ostre kamienie i tak naprawdę od razu mieliśmy kapcia, także to też jest jakaś lekcja, o której musimy pamiętać w przyszłym tygodniu. Teraz chwilę odpoczynku, jeszcze test już w okolicach Karlstadt i zaczynamy drugą rundę Mistrzostw Europy.
1: No i jeśli chodzi właśnie o ten królewski rajd Skandynawii, czyli drugą rundę Mistrzostw Europy, to rozpocznie się ona 29 maja. W związku z tym będzie chwila przerwy akurat na F1, dlatego że w przyszły weekend Grand Prix Kanady w Montrealu na Circuit Gilles Villeneuve na pewno będzie dużo emocji i oczywiście będziemy o tym mówić także w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Hej!
2: Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle klnę, chodzę coraz wolniej, mówią, że to problem. Dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę, ile chcę mieć tatuaży. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze.

0: Mam nadzieję, że udało wam nam się was w ciągu tej godziny obudzić, ale jeśli nie, no to polecamy swoje usługi do godziny 11 i oczywiście także mamy taką ważniejszą funkcję i zadanie, i to jest poprowadzić was przez trasę tak, byście mogli bez problemu dotrzeć do celu. Zachęcamy was także do tego, byście pytali o swoje trasy. My sprawdzimy po pierwsze, czy nie ma tam żadnych utrudnień, a po drugie, dziś bardzo ważne jest to, że jeszcze na południu sporo deszczu i na wschodzie, więc będziemy też sprawdzać, jak tam warunki pogodowe się szykują na waszej trasie. Mamy takie możliwości i oczywiście bardzo chętnie to zrobimy. A już teraz wyjeżdżamy na trasy z Patrykiem Bedlińskim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tym razem drogowy raport zaczynamy od informacji z autostrady A2, na której pojawiły się kłopoty między węzłami Poznań Zachód i Bóg. Na 148 kilometrze pojazd osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału. Zablokowany jest przez to jeden pas w kierunku Świecka na A2 między węzłami Poznań Zachód i Bóg. Nocą zakończyły się problemy na 60 między Glinojeckiem a Ciechanowem w okolicach miejscowości Huta. W wyniku obrażeń po tym wypadku niestety śmierć poniosły dwie osoby. Zdarzyły się ciężarówka i samochód osobowy, a trasa jest już w pełni przejezdna. Zbliża się remont drogi do Morskiego Oka. Jeżeli pozwoli pogoda, drogowcy rozpoczną pracę jutro. Będą utrudnienia i czasowe zamknięcia trasy.

0: Roboty potrwają do 19 czerwca. W tym czasie nie będą kursować fasiągi, czyli pojazdy konne, ani elektryczne busy. Pod koniec maja wykonawca planuje także całkowite zamknięcie drogi dla pieszych, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Wykonawca w okresie od 25 do 30 maja planuje asfaltowanie tej drogi i całkowite zamknięcie dla wszystkich, dla ruchu pieszego, kołowego. Jak ktoś będzie chciał iść do Morskiego Oka, no to zajmie mu to przynajmniej 2-3 godziny więcej, bo będzie mógł przejść od Wiktorówek szlakiem do Wodogrzmotów i następnie już tak normalnie drogą do Morskiego Oka.
0: Prace obejmą odcinek od ronda na Łysej Polanie do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Łysej Polanie ma być otwarty w trakcie remontu, natomiast parking na Palenicy Białczańskiej może być czasami zamykany. To zależy od wykonawcy, a turyści proszeni są o sprawdzanie bieżących komunikatów na stronie parku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A gdyby ktoś nie pamiętał, jak się z nami skontaktować, no to oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Można pisać, można się nagrywać, można dzwonić 22 53 55 13 11 11.

0: Prawie siódma, dochodzi siódma, 15 sekund zostało. Najcieplejsze miasto w Polsce był Przemyśl, jest Zamość, 12,7. Najchłodniejsza nadal Jelenia Góra i tu temperatura nieco spadła, zaledwie pół stopnia powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co pogoda przyniesie nam dziś? Wciąż opady deszczu. Tutaj mamy jeszcze ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu wydanymi dla górskich części województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, więc tutaj to będzie Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, będzie to Podhale, a także część Bieszczad lub Bieszczadów, można używać obu form, przypominam. To ostrzeżenie jeszcze obowiązuje. Sprawdzam, gdzie pada o siódmej i pada głównie na wschodzie, czyli to, co zapowiadali synoptycy, już się sprawdza. Te opady mogą być o natężeniu umiarkowanym, czyli raczej nie ulewy, ale możliwe także burze i tutaj od wschodu te chmury deszczowe dzisiaj do nas przychodzą, więc pada na Lubelszczyźnie dosyć intensywnie, w tej chwili pada na Podlasiu, także między Białymstokiem a Suwałkami są komórki burzowe, także na wschód Mazowsza te chmury deszczowe już naszły i będą się przesuwać w głąb kraju. Pada także w województwie śląskim, w województwie małopolskim, także na Podhalu, tam właśnie także możliwe burze. No i przelotne opady już tutaj widzę w województwie świętokrzyskim. W ciągu dnia, tak jak wspominałam, te chmury deszczowe od wschodu będą przechodzić do centralnej Polski, ale będą też zanikać.

0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie zobaczymy 20-23 stopni na wschodzie i to jest bardzo dobra informacja dla tych, którzy wymarzli w ostatnim czasie i po prostu no, chcieliby tego, no właśnie, ze słońcem będzie kiepsko, bo raczej zachmurzenie, ale no przynajmniej będzie ciepło. Temperatura maksymalna w pasie od Śląska i Małopolski po Warmii, Mazurę i Podlasie i na Wybrzeżu od 10 do 14 stopni, a na znacznym obszarze kraju cieplej od 15 do 18. O maksymalnej temperaturze już mówiłam, będzie jeszcze miejscami na południu Śląska i Małopolski, czyli po prostu w górach około 8 stopni Celsjusza. No i sprawdzamy na koniec jeszcze ciśnienie. Nie powala na razie swoją wartością i wysokością 999 hektopaskali. Będzie do południa i po południu. Ta dobra informacja jest taka, że będzie rosło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 7:00 tu PRK Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Ja nazywam się Ewa Mierzejewska, jadą ze mną także Patryk Bedliński i Mateusz Dziękoński i w takim składzie razem z wami, mam nadzieję, będziemy w rozruszniku do godziny 11:00 w PRK w Polskim Radio Kierowców. Dzień dobry.

0: A my staramy się dla was przeskakiwać wszystkie utrudnienia i tak was kierować, byście do swojego celu, do swojego miejsca podróży dotarli bez żadnych problemów. Oczywiście to jest dzisiaj dość wymagające, zwłaszcza na wschodzie kraju, ze względu na trudne warunki atmosferyczne. No dobrze, chociaż że nie wieje jakoś bardzo, natomiast w burzach rzeczywiście te porywy wiatru mogą być do 60 km na godzinę. No i niestety tych opadów dość sporo i przypominam, idą od wschodu kraju. Jak wygląda sytuacja na drogach, bo chyba, Patryku, natężenie ruchu oczywiście małe.
1: Tak, to prawda, rzeczywiście bardzo mało samochodów o tej porze, ale są już pewne utrudnienia, są też zapowiedzi utrudnień, które dziś chociażby na ulicach Warszawy mogą się pojawić, a zatem trzymamy rękę na drogowym pulsie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najnowsze wieści są takie, że na A2 mamy problemy między Poznaniem a Bukiem na trasie do Świecka. 148 km autostrady A2 to miejsce, gdzie pojazd osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecka. Motocykliści będą jechać, a kierowcy uważać na utrudnienia. Dziś przez Warszawę przejadą motocykliści w eleganckich strojach. To uczestnicy charytatywnej akcji The Distinguished Gentleman's Ride. Spotkają się w centrum praskim Koneser, a stamtąd o godzinie 11.45 wyruszą na trasę m.in. ulicą Markowską, Targową, Aleją Solidarności, Wisłostradą, ulicą Łazienkowską, Myśliwiecką, Aleją Jana Pawła.

0: ale także na trasie pojawi się Tamka, Jagiellońska czy Ząbkowska. Parada ma się zakończyć na placu Konesera około 13:30. I przypominamy jeszcze o pracach drogowych, które dopiero są w planach. Wojewoda śląski zezwolił na przebudowę fragmentu Krajowej 46 na wschód od Częstochowy. Chodzi o odcinek Ślęzany-Lelów o długości ponad 3,5 km. To trasa z Częstochowy do Szczekocin, patrząc nieco szerzej. Prace budowlane mają ruszyć po wyłonieniu wykonawcy w przetargu, a zakończą się do 2028 roku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: No i mam nadzieję, że tego swojego wyboru nie będzie żałował Robert Lewandowski, który wczoraj gruchnęła właściwie wieść, ale no, tak myślę sobie, że ktoś, kto śledzi newsy ze świata piłki nożnej, nie jest zaskoczony, bo już od kilku miesięcy były takie spekulacje. Zresztą Robert Lewandowski otwarcie mówił o tym, że no właśnie, że to jego koniec w Barce. Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. To już jest oficjalna informacja. Kapitan reprezentacji Polski poinformował w mediach społecznościowych, że po czterech sezonach odejdzie z katalońskiego klubu, a dziś rozegra swój ostatni mecz na stadionie Camp Nou. 37-letni napastnik powiedział, że odchodzi z poczuciem spełnienia.
1: After four years full of challenges and hard work.
0: Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. Cztery sezony, trzy mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi.
1: Katalonia is my place on earth.
0: No i to jest oczywiście ten fragment właśnie tej wypowiedzi, którą zamieścił Lewy w swoich mediach społecznościowych. FC Barcelona podziękowała Polakowi za gole, walkę i sukcesy. Słowa uznania przekazał także trener Dumy Katalonii Hansi Flick. Niemiec podkreśla profesjonalizm i klasę polskiego napastnika. Pracowałem z Robertem 5 lat i przez ten czas zdobyliśmy 9 tytułów. Praca z nim była dla mnie przywilejem. To profesjonalista i wzór dla młodych piłkarzy, dlatego ciągle gra na tak wysokim poziomie. Dziennikarze sportowi podkreślają, że tej decyzji można było się spodziewać. Według Tadeusza Musiała z Polskiego Radia Katowice, Robert Lewandowski przechodził do Barcelony jako gwiazda, a odchodzi jako legenda tego klubu.
2: Statystyki mówią same za siebie. To był człowiek, na którego można było stawiać. Kiedy pojawił się na boisku, to piłka go szukała. Kiedy miał okazje strzeleckie, to wykorzystywał te szanse. No i to sprawiało oczywiście, że bilans bramkowy rósł. Przebił niejedną gwiazdę La Liga, niejedną gwiazdę Barcelony. Zapisał się na stałe w historii tego klubu i wydaje mi się, że jeżeli zostanie z czegoś zapamiętany, to nie z tych ostatnich tygodni, kiedy mówiło się o jego odejściu, o tych fantastycznych...

0: fantastycznych wyczynach, które robił i o tych rekordach.
1: Tak jak wspominałam, hiszpańskie i ogólnie światowe media, także polskie, od kilku miesięcy informowały o możliwym zakończeniu kariery przez Polaka w Barcelonie. W barwach katalońskiego klubu strzelił ponad 100 goli, a według doniesień medialnych otrzymał oferty między innymi ze Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Są zresztą takie spekulacje, że jednak właśnie Arabia Saudyjska będzie kolejnym miejscem gry i mieszkania też Roberta Lewandowskiego. Zdaniem Roberta Błońskiego z TVP Sport oferta z Arabii może opiewać nawet na 90 milionów euro za sezon.
2: Dla tamtejszych szejków sprowadzenie Lewandowskiego byłoby czymś porównywalnym tylko i wyłącznie z przyjściem Cristiano Ronaldo, bo nawet Karim Benzema nie wzbudziłby takich emocji, jakie wzbudzi i wywoła tam kapitan naszej reprezentacji. Ta oferta myślę, że jest jak najbardziej prawdopodobna, ale też pamiętajmy, że oni nie sprowadzają piłkarskiego emeryta, tylko sprowadzają piłkarza będącego w znakomitej formie, będącego jednym z czołowych, najlepszych napastników świata.
1: Do końca sezonu FC Barcelona rozegra jeszcze dwa spotkania, a dzisiejszy mecz na Camp Nou będzie ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością w bordowo-granatowych barwach.

0: mam nadzieję, że słuchając nas, wam nie brakuje informacji na temat sytuacji na drogach. I właśnie kolejna u nas już teraz, Patryk Bedniński w serwisie drogowym w PRK.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trzeba wyjątkowo uważać jadąca dwójką między Poznaniem a Bukiem. Na odcinku od węzła Poznań-Zachód do węzła Buk na 148 km pojazd osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału. Zablokowany jest jeden pas w kierunku zachodnim, czyli między innymi do Świecka. Trzeba też uważać na utrudnienia związane z budową czterowlotowego ronda w miejscowości Węgry między Opolem a Kluczborkiem, a także z remontem kilometrowego odcinka obwodnicy Grabina w ciągu drogi 46. To samo województwo. Zmotoryzowani jadący przez miejsca prowadzenia prac muszą przygotować kipiątki. W rejonie budowanego ronda będzie obowiązywał ruch wahadłowy. I jeszcze odnotujmy, że za nami już problemy po wypadku między Glinojeckiem a Ciechanowem na odcinku drogi numer 60. W wyniku zderzenia samochodu ciężarowego z autem osobowym niestety śmierć poniosły dwie osoby. Wcześniej jechaliśmy i tylko jednym pasem, teraz już w normalny sposób.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachęcamy was także, by w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców nagrywać albo pisać o tym, jakie warunki na waszych trasach, no bo to jest oczywiście takie bardzo, takie koło, to znaczy wy informujecie, my przekazujemy i dzięki temu ktoś do nas następny napisze właśnie albo nagra się, w związku z tym przez to wiecie, jak wyglądają warunki na różnych trasach w kraju.
3: Tego

Znanymi także występ eurowizyjny naszej, nie wiem jak to nazwać, konkurentki. Chciałam powiedzieć zawodniczki, ale to nie ta, kategoria. Alicji Szemplińskiej w każdym razie na ten utwór i na jego wykonanie na finale czekało wielu polskich fanów. No i właśnie, ponieważ nasza piosenka i nasza piosenkarka przeszła kwalifikacje i półfinały, wystąpiła w wielkim finale konkursu piosenki Eurowizji. Reprezentantka Polski zaśpiewała utwór Prey i pojawiła się na scenie jako 18. uczestniczka wczorajszego wieczornego koncertu. No i zaprezentowała się bardzo dobrze. Zaprezentowała mocny wokal i emocjonalną interpretację swojego utworu.

0: Dziękuję.
1: Występ Alicji Szemplińskiej został dobrze przyjęty przez publiczność zgromadzoną w hali. Przypomnijmy, w wiedeńskiej Wiener Stadthalle w finale rywalizowało 25 wykonawców. Wygrała Bułgaria z utworem Bangaranga. A w końcu Alicja Szemplińska zajęła ostatecznie 12 miejsce w muzycznych zmaganiach organizowanych przez Europejską Unię Nadawców, przebijając Justynę Staczkowską, która w zeszłym roku była 14. I jeśli chodzi o drugie miejsce, przede wszystkim dzięki głosowaniu publiczności zajął Noam Betan, wokalista z Izraela. Został wybuczany podczas występu. Głośne były również protesty w Wiener Stadthalle, gdy podano bardzo wysoką liczbę głosów telefonicznych dla Izraela. Dopuszczenie tego kraju do uczestnictwa w imprezie spowodowało wycofanie się z właśnie tej konkurencji 5 państw i protesty na ulicach Wiednia, także w czasie Eurowizyjnego tygodnia. Chodzi tu oczywiście o zaangażowanie tego kraju w konflikt w Iranie, to po pierwsze, a po drugie w sytuację w strefie Gazy. Brawurowe wykonanie Prey dało Alicji Szemplińskiej według gremiów eksperckich 7 miejsce wśród finałowej 25. Maksymalne 12 punktów przyznały Polsce jury z Litwy, Niemiec, Austrii i Belgii. Doliczenie głosów SMS-owych przesunęło Polkę na 12. pozycję, ale piosenkarka już w pierwszych komentarzach zbierała dużo pozytywnych opinii na temat jakości swojego występu.

0: Na S8 161 km Lemoniadowo cisza, spokój, fura pierwsza klasa, radyjko, gra jeszcze tylko autostopowiczka na pogaduchę i będzie super, napisał Bartłomiej. Dziękujemy za ten raport drogowy. Oczywiście zachęcamy Was, byście dzielili się wrażeniami ze swojej trasy. W ten sposób zapomniałam jeszcze dodać, że to koło się po prostu zwyczajnie kręci. Wy nam, my przekazujemy i potem ktoś do nas i tak właśnie to wszystko idzie. I dzięki temu myślę, że jest jesteśmy na trasie nie dość, że lepiej poinformowani, to jeszcze bezpieczniejsi. Jak wygląda sytuacja na 8 minut przed godziną 8 na trasach? O tym już teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trzeba wyjątkowo uważać jadąc A2 na zachód od Poznania. Między węzłem Poznań-Zachód a węzłem Bóg na 148 km osobówka uderzyła w bariery na pasie rozdziału. Zablokowany jest przez to jeden pas na trasie do Świecka. Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na odnowę ponad 9-kilometrowego odcinka drogi numer 73 między Pilznem a Brzostkiem.

0: Chodzi o przebudowę 10 skrzyżowań oraz 21 przepustów. Wzdłuż trasy powstanie ponad 13 km dróg pieszo-rowerowych oraz 17 zatok autobusowych. W ramach prac przewidziano rozbiórkę starej konstrukcji i budowę nowego mostu nad rzeką Słotówką w miejscowości Bielowy. Na odcinkach o gęstej zabudowie, gdzie niemożliwe było wybudowanie dodatkowych jezdni, zaplanowano tzw. pas wielofunkcyjny o szerokości 3,5 metra. Ma on ułatwić skręcanie w lewo i poprawić płynność ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: To była reklama.

0: i już dojechaliśmy tym sposobem do 8. Jej temperatura się podnosi. Oczywiście nie może tak, jakbyśmy chcieli, ale w Jeleniej Górze podskoczyła do 2 stopni powyżej zera i to najcieplejsze miasto w Polsce, najchłodniejsze miasto w Polsce o tej porze. Najcieplejsze Zamość, tu prawie 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Te dobre informacje, zwłaszcza dla sadowników, są takie, że już dzisiaj nie było przymrozków, więc w zasadzie stare prawdy ludowe sprawdzają się, czyli po zimnej Zoście, czyli po imieninach Zofii 15 już i po ogrodnikach już idzie ku lepszemu. No i rzeczywiście jest chłodno miejscami, tak jak wspominałam, 2 stopnie w Karkonoszach, ale nie poniżej zera i ta temperatura nie spadła i będzie tylko rosła. Jeśli chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne, to mamy takie. Są to ostrzeżenia 1 stopnia, czyli najniższego przed intensywnymi opadami deszczu i one obowiązują dla południowych części południowych naszych województw, czyli województwa śląskiego, małopolskiego i części Podkarpacia. Tam intensywniejsze opady, chociaż i tak zapowiadane są raczej o natężeniu umiarkowanym. No i rzeczywiście pada. Pada na wschodzie kraju, między innymi na Lubelszczyźnie, pada także na Podlasiu i na Suwalszczyźnie i w części Podkarpacia i w części województwa świętokrzyskiego i te opady będą przechodzić w głąb kraju, ale też, co dobrą informacją jest dla kierowców, będą także zanikać. Możliwe burze, w tych burzach wiatr wtedy w porywach do 60 km na godzinę. Dzisiaj sporo chmur, raczej przejaśnienia będą się zdarzyć niż pełne słońce, no i trzeba się do tego przyzwyczaić przynajmniej dzisiaj. Na termometrach zacznijmy od najwyższej temperatury 20-23 stopnie na krańcach wschodnich, 15-18 na przeważającym obszarze kraju i od 10 do 14 na Śląsku, w Małopolsce, na Warmii, Mazurach i na Podlasiu, czyli tam, gdzie pada, jest nieco chłodniej i w ogóle bardzo chłodno, 8 stopni max na południu Śląska i Małopolski, czyli właśnie tam, gdzie góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali i będzie rosło po południu. No i mam nadzieję, że również z ciśnieniem będzie rósł wasz dobry humor. 2 minuty po godzinie 8. Ewa Mierzejewska, zapraszam.

0: Równiutko 10 minut po godzinie 8, więc sprawdzamy i czas wyjechać i sprawdzić, jak prezentują się nasze drogi w niedzielę tuż po godzinie 8.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Będzie remont drogi do Morskiego Oka. Drogowcy rozpoczną pracę jutro, o ile dopisze im pogoda. Trzeba przygotować się na utrudnienia, w tym na czasowe zamknięcia trasy. Roboty mają trwać do 19 czerwca. W tym czasie nie będą kursować pojazdy konne, tak zwane fasiągi, ani elektryczne autobusy. Pod koniec maja wykonawca planuje także całkowite zamknięcie drogi dla pieszych, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Wykonawca w okresie od 25 do 30 maja planuje asfaltowanie tej drogi i całkowite zamknięcie dla wszystkich, dla ruchu pieszego, kołowego. Jak ktoś będzie chciał iść do Morskiego Oka, no to zajmie mu to przynajmniej 2-3 godziny więcej, bo będzie mógł przejść od Wiktorówek szlakiem do Wodogrzmotów i następnie już tak normalnie drogą do Morskiego Oka.
2: Drogowe utrudnienia możliwe też na drodze 46 na wschód od Częstochowy. Wojewoda śląski zezwolił na przebudowę fragmentu krajowej 46. Chodzi o odcinek Ślęzany-Lelów o długości ponad 3,5 km. Prace budowlane ruszą dopiero po wyłonieniu wykonawcy w przetargu, a zakończą się do 2028 roku. Gdybyście jechali A2 na zachód od Poznania, to trzeba przygotować się na kłopoty. Między węzłem Poznań-Zachód a węzłem Bóg na 148 km pojazd osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału. Zablokowany jest przez to jeden z pasów w kierunku Świecka.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy

0: Gdy kryzys, Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

Jeśli chodzi o sytuację na trasach, sprawdzamy ją u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, średnio co 20 minut i to jest, jesteśmy jedyną stacją w polskim eterze, która robi to tak często i między 6 a 22. Jeśli chodzi o to, co przed nami, to na pewno po 9 zaprosimy Was na wydarzenie organizowane przez Polskie Radio Kierowców już po raz drugi, czyli tak zwany Zielony Weekend. On jest zielonym weekendem zwany, ale odbywa się w sobotę i tym razem w majową sobotę i tym razem będzie to 30 maja, czyli ostatnia sobota właśnie tego miesiąca. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, zwłaszcza, że to event plenerowy. To wydarzenie na parkingu Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie i już zapraszam Was na to wydarzenie. Jeśli interesujecie się nową mobilnością, jeśli zastanawiacie się nad małym samochodem miejskim, na przykład hybrydowym albo elektrycznym, no to można będzie u nas takimi samochodami się przejechać. No właściwie nie będziemy jeździć po parkingu, tylko będzie można wyjechać za parking w jakiejś takiej, nie pamiętam już, chyba 10-kilometrowej odległości od naszego parkingu. Można się przejechać, można zobaczyć, z czym to się je, jak taki samochód wygląda w środku, jak przyspiesza, jak się zachowuje na trasie. To jest, uważam, świetna okazja do tego, żeby przekonać się samemu, czy rzeczywiście to jest coś, co sprawdziłoby się u Was. I zaglądam na naszą stronę, na stronę radiokierowców.pl, bo tutaj masa ciekawych artykułów i właśnie a propos nowej mobilności zwrócił uwagę moją artykuł o tym, że powstanie i powstaje już polski samochód elektryczny z Jaworzna. Wszyscy pamiętamy te szumne zapowiedzi sprzed kilku lat dotyczące, ile to było? 1 000 000 samochodów elektrycznych do 2025. Z tego co pamiętam roku oczywiście to się nie stało. Chodziło o projekt Izery, ale w Jaworznie w województwie śląskim powstanie hub elektromobilności. Pierwszy samochód elektryczny z linii produkcyjnej ma zjechać w 2029 roku. Ewidentnie spuszczamy z tonu, tak mówił w radiowej jedynce Piotr Szypulski, dziennikarz Autoświat, który odnosił się oczywiście do wcześniejszych zapowiedzi o właśnie milionie aut elektrycznych na polskich trasach. Przyznał jednocześnie, że obecny plan jest bardziej realistyczny niż projekt Izery. No a o tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właśnie informuje, podpisując umowę inwestycyjną z Electromobility Poland, EMP, dotyczącą finansowania projektu polskiego hubu elektromobilności w Jaworznie. Finansowanie w wysokości 4,5 miliarda złotych będzie pochodzić ze środków KPO. Projekt ma pozwolić na stworzenie nowoczesnej fabryki aut elektrycznych, rozwijanie krajowych kompetencji technologicznych i zwiększenie udziału polskich i europejskich dostawców w łańcuchu produkcji. Za 3 lata po drogach mają jeździć pierwsze polskie samochody elektryczne. Spółka chce produkować 100 tysięcy samochodów rocznie. W projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland. 100 tysięcy to już w tej chwili nie są takie oczywiście gigantyczne liczby, mówił gość radiowej jedynki, wskazał, czyli dziennikarz Autoświat. Przypominam, wskazał, że są firmy, które mają znacznie większą produkcję nawet pojedynczych modeli, a od debiutu Electromobility Poland minęło już 10 lat i spółka, patrząc w kalendarium, ma większe doświadczenie w motoryzacji niż wspomniany tajwański Foxconn. Tutaj ekspert uważa, że w tym projekcie jest więcej substancji niż w przypadku Izery, ale ewidentnie no właśnie te zapowiedzi są mniej szumne i bardziej ostrożne niż ten 1 000 000 samochodów elektrycznych. No właśnie w 2025 roku nie ma ich aż tylu oczywiście i nie są polskiej produkcji.

tego co wiem, około 120-140 tysięcy samochodów elektrycznych jeździ po naszych trasach w roku 2026 i to tylko za sprawą po prostu zwyczajnych konsumentów, którzy postanowili takie samochody kupić. Będziemy oczywiście się przyglądać tej sprawie. Gdybyście chcieli przeczytać więcej na ten temat, większa i głębsza analiza właśnie tej wiadomości o tym, że w Jaworznie, w województwie śląskim, a przypomnijmy, w województwie śląskim przecież są ogromne tradycje i też ogromne know-how zdobyte przez wiele dziesiąt lat już a propos produkcji samochodów no właśnie dla koncernów kiedyś europejskich, dzisiaj także chińskich, a oczywiście chodzi o to, że ta branża automotive ma tam bardzo wiele fabryk, miała jeszcze więcej, no ale to jest oczywiście temat na zupełnie inną dyskusję. Czy będą powstawały polskie samochody elektryczne, jak się ten samochód będzie nazywał, tego jeszcze nie wiemy, ale oczywiście będziemy się tej sprawie przyglądać i możecie u nas liczyć na informacje.

0: Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jest punktualnie 8:30. Patryk Bedliński, serwis drogowy u nas już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Uważajcie na drogowe problemy na A2 między Poznaniem a Bukiem. Jadąc w kierunku Świecka napotkacie zwężenie, bo samochód osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału na 148 kilometrze. Zajęty jest jeden z pasów A2 w kierunku Świecka między węzłami Poznań, Zachód i Buk. A dziś przez Warszawę przejadą elegancko ubrani wielbiciele jednośladów. Będą to uczestnicy akcji charytatywnej The Distinguished Gentleman's Ride. Spotkają się na Pradze i o 11:45 wyruszą na trasę m.in. ulicą Markowską, Targową, Aleją Solidarności, Wisłostradą, ulicą Łazienkowską, Myśliwiecką, Aleją Jana Pawła, ale także Świętokrzyską czy Ząbkowską. Parada zakończy się na placu Konesera. Około godziny 13:30 trzeba uważać na utrudnienia. Za 2 lata ma być gotowa droga ekspresowa S16 na odcinku Knyszyn-Krynica w województwie podlaskim. Wykonawca przejął plac budowy, a w związku z tym szykują się zmiany w organizacji ruchu. Temat zgłębił nasz podlaski reporter.
3: W związku z pracami na drodze krajowej nr 65, która przebiega równolegle do inwestycji, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Drogowcy budują kolejne wjazdy na budowę i w tych miejscach trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. Na razie główne prace są prowadzone na poboczach. Drogowcy karczują działki przejęte od Lasów Państwowych i prywatnych właścicieli. Nowa droga ekspresowa w Podlaskiem będzie miała prawie 8,5 km długości. Powstanie w standardzie 2 jezdni po 2 pasy ruchu z pasem awaryjnym. Powstający odcinek trasy S16 zaczyna się rondem na drodze krajowej nr 65, około 3 km na południe od Knyszyna. Później droga będzie poprowadzona na południe i w okolicach Krynic połączy się z trasą ekspresową S19.
2: O czym informował Wojciech Szubzda z Polskiego Radia Białystok.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdybyście ruszali właśnie w trasę, to koniecznie dajcie nam znać, skąd, dokąd się wybieracie, co dzisiaj planujecie w ogóle. No bo wiem, że pogoda dzisiaj pokrzyżowała plany wielu z was, no przez to właśnie, że zrobiło się deszczowo i dość chłodno. Ale jeśli coś planujecie, jakiś wyjazd, wiem, że jest sezon, oczywiście w

cudzysłowie sezon komunijny, no to koniecznie dajcie nam znać, skąd dokąd się wybieracie, a my sprawdzimy i zapewnimy was, czy żadnych niespodzianek po drodze nie ma. Sprawdzimy też pogodę. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców także do dyspozycji w tej sprawie. Można pisać, można się nagrywać.

20 minut zostało do godziny 9. Sprawdzamy oczywiście, co na trasach dość intensywnie. Jest spokojnie, natężenie ruchu jest małe. Ja przypominam także o tym, że te trudne warunki atmosferyczne, czyli deszcz, towarzyszą także i dziś wam, jeśli poruszacie się po wschodniej części kraju. W tej chwili pada, już patrzę, gdzie te opady się w ciągu ostatniej godziny przesunęły. Już mamy prawie przed 9:00, w związku z tym cały czas województwo śląskie i małopolskie pod deszczem dość intensywnym. Mamy także przelotne opady w takim pasie na Opolszczyźnie, w środkowej części województwa, województwo łódzkie z przelotnymi opadami, świętokrzyskie również, mazowieckie, zwłaszcza na południu województwa, a także w północnej części, bo tutaj z kolei te opady nadchodzą z nad Podlasia i Suwalszczyzny i także na Warmii i Mazurach we wschodniej części pada. Już poprawiła się sytuacja na Lubelszczyźnie, bo tylko jeszcze na północ od Lublina pada i praktycznie całe Podkarpacie już także bez opadów, co oznacza, że te prognozy synoptyków sprawdzają się i te opady przenoszą się w głąb kraju i będą stopniowo w drugiej części dnia zanikać. To, że one zanikną, to nie oznacza, że wyjdzie słońce, chociaż oczywiście dzisiaj możliwe są przelotne przejaśnienia, tak chciałam powiedzieć, i faktycznie one będą przelotne, czyli przez trochę słońce będzie zachodzić za chmury i to raczej przejaśnienia, a nie właśnie to, co mówimy wtedy, kiedy słońce pojawi się na dłużej, czyli rozpogodzenia, dosyć ciepło i to jest ta dobra informacja, nawet 23 stopnie. Jak będą wyglądać kolejne dni? No ma być coraz ładniej i coraz cieplej. Oczywiście więcej informacji pogodowych u nas w każdej godzinie na sam jej początek. I tak będzie za minut 18, a już za minut niespełna 8 ponownie wyjedziemy na trasy i sprawdzimy, czy nic tam niepokojącego się nie pojawiło.

0: 10 minut zostało do godziny 9. Podaję te informację godzinową dla tych, którzy jednak gdzieś muszą być na czas. Ale tak, poza tym to leniwa niedzielka i leniwa również na drogach, Patryku.
1: Tak, to prawda. Jedno utrudnienie na dwójce. Tyle wiemy od drogowców o poranku. Korków nie widać, no ale są prace drogowe. Niektóre już trwają, niektóre planowane, a zatem przyglądamy się i spisujemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Uwaga na A2 między węzłami Poznań Zachód i Buk. Na jezdni do Świecka mamy zablokowany jeden z pasów po tym, jak pojazd osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału. To 148 km A2 jezdnia do Świecka, trasa między Poznaniem a Bukiem. Od jutra do piątku 22 maja na drogach krajowych nr 12 i 74 będą prowadzone naprawy nawierzchni. Kierowcy muszą więc liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Na drodze 74 pracami będzie objęty 29-kilometrowy odcinek od granic Sulejowa do Grębenic. Ruchem będą tam kierowały sygnalizatory świetlne. W razie potrzeby może też pojawić się osoba, która ręcznie pokieruje pojazdy. Limit prędkości będzie wynosił 60 km/h, a zmotoryzowanych ma też obowiązywać zakaz wyprzedzania. W podobny sposób roboty będą realizowane na 20-kilometrowym odcinku Krajowej 12 między Klinami i Strzelcami. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku ekipy remontowe będą pracowały w godzinach od 7 do 16. Ten rodzaj prac wymaga bezdeszczowej aury, zatem w przypadku załamania pogody drogowcy zastrzegają sobie możliwość przerwania prac i przeprowadzenia ich w innym terminie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli dopiero otwieracie oko, jeszcze może pierwsza kawa, a może herbatka i jeszcze nie do końca wiecie, na jakim świecie żyjecie i zastanawiacie się, jaka będzie dziś pogoda, to zapraszam za 8 minut najświeższa prognoza u nas.

0: No i mamy tutaj taką informację od naszego słuchacza Jacka. Dzień dobry, wstałem dziś wcześniej, dzięki moim psom mokrym i ponurym, bladym świtem zjadłem niedzielne śniadanie i patrzę przez okno, czytam termometry i odechciewa mi się wszystkiego. Połowa maja i co to za pogoda? Także jako well-dressed, undressed gentleman biorę kubek ciepłej kawy Radejko i wracam do łóżka. Drogę znam. Pozdrowienia od Jacka. To a propos tego, o czym mówił Patryk Bedliński. Tam było chyba well-dressed gentleman, impreza motoryzacyjna zresztą. Tak, tak właśnie jest i Jacku, zgadzam się z tobą absolutnie w całej rozciągłości, ale mogę ci obiecać, że od poniedziałku będzie lepiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i oczywiście sprawdzamy to, co na razie dziś i teraz, a konkretnie chodzi o to, że najcieplej nadal na wschodzie kraju i tutaj mamy temperaturę, już sprawdzam, czy coś się zmieniło w ciągu ostatniej godziny dramatycznie. 13,3 w Terespolu tutaj najcieplej w tej chwili. Terespol jako pierwszy raz dzisiaj jest na szczycie tej listy, Zakopane. Najchłodniejsze tutaj 4 stopnie niespełna. Zmniejszył się nieco obraz i obszar, którym objęty jest, który objęty jest ostrzeżeniami meteorologicznymi pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami. W tej chwili to już tylko fragment województwa śląskiego i małopolskiego. Oczywiście ten południowy, czyli ten górzysty. Poza tym, no właśnie, zapowiadamy na wschodzie te opady deszczu. W tej chwili one bardziej się przeniosły do centralnej Polski, ale idą od wschodu w takim pasie od północy do południa i w ciągu dnia im bliżej centralnej Polski, tym będą drobniejsze i będą zanikać. Na termometrach dziś maksymalnie 23 stopnie na wschodzie, więc dosyć ciepło. Jacku, wytrzymaj to. A jeśli chodzi o centralną Polskę, to od 15 do 18 chłodniej na północy i na wschodzie. Na wschodzie miejscami nawet 8 stopni. No i ciśnienie na koniec sprawdzamy, no bo będzie przelotnie padać, to już mówiłam. Będzie raczej pochmurno na termometrach około 1000 hektopaskali w tej chwili na barometrach, a po południu to ciśnienie ma rosnąć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty już po godzinie 9:00. Tu oczywiście nadal PRK Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Ten rozrusznik w odsłonie niedzielnej jest poświęcony między innymi nowej mobilności i o tej elektromobilności będziemy mówić do godziny 10:00.

0: całkiem sporo. Ewa Mierzejewska, dzień dobry i zapraszam.
1: What a drag it is, the shape I'm in.

0: 9:10 już na termometrach, na zegarach, nie tylko u nas. O tych termometrach dzisiaj dużo, bo jakoś ja też się nie mogę pogodzić z tym, że tak chłodno jest w tej chwili. A już przecież połowa maja za nami. Ale zimna Zośka, Pankracy, Bonifacy, Serwacy, czy jak oni tam się nazywali, zimni ogrodnicy też za nami, co oznacza, że powinno być cieplej. Jak jest na drogach? O tym już teraz w serwisie drogowym w Perka w Polskim Radiu Kierowców. Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Osobówka uderzyła w bariery na pasie rozdziału przy A2 między węzłami Poznań Zachód i Buk. To jest 148 km i trasa do Świecka. Mamy zablokowany jeden z pasów właśnie w tym zachodnim kierunku. Uwaga też na utrudnienia związane z budową czterowlotowego ronda w miejscowości Węgry. To między Opolem a Kluczborkiem. Na drodze 45 w rejonie budowanego ronda będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Utrudnienia są też związane z remontem kilometrowego odcinka obwodnicy Grabina w ciągu drogi 46. Miejscowość Grabin leży między Nysą a Niemodlinem. Na obwodnicy trzeba wymienić dwie warstwy nawierzchni. Prace potrwają do końca czerwca tego roku. W trakcie remontu kierowcy i tutaj będą jechać wahadłowo. Zbliża się także remont drogi do Morskiego Oka. Jeżeli pozwoli pogoda, drogowcy rozpoczną pracę jutro. Będą utrudnienia i czasowe zamknięcia trasy, a roboty potrwają do 19 czerwca. W tym czasie nie będą kursować pojazdy konne ani elektryczne busy. Pod koniec maja wykonawca chce także całkowicie zamknąć drogę dla pieszych, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Wykonawca w okresie od 25 do 30 maja planuje asfaltowanie tej drogi i całkowite zamknięcie dla wszystkich, dla ruchu pieszego, kołowego. Jak ktoś będzie chciał iść do Morskiego Oka, no to zajmie mu to przynajmniej 2-3 godziny więcej, bo będzie mógł przejść od Wiktorówek szlakiem do Wodogrzmotów i następnie już tak normalnie drogą do Morskiego Oka.
2: Prace obejmą odcinek od ronda na Łysej Polanie do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Łysej Polanie ma być otwarty w trakcie remontu, natomiast parking na Palenicy Białczańskiej może być czasami zamykany. To zależy od wykonawcy. A turyści proszeni są o sprawdzanie bieżących komunikatów na stronie parku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie.

0: Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

Za nami rekordowa, bo pierwsza w sumie jest ta o tak dużym zasięgu, Noc Muzeów. Ponad 1000 osób odwiedziło ubiegłej nocy i ubiegłego wieczoru Polskie Radio, między innymi Polskie Radio Kierowców. Wiem, byłam, widziałam te tłumy i te kolejki, bardzo mi się buzia cieszyła, muszę powiedzieć. No i otworzyliśmy się wczoraj i otwieramy się również 30 maja, a konkretnie

0: otwieramy nasz parking, ale no nie będzie to puste, nie będzie pusty absolutnie, tylko będą samochody elektryczne, samochody hybrydowe, a to wszystko za sprawą drugiego już organizowanego przez PRK Polskie Radio Kierowców Zielonego Weekendu. No i współodpowiedzialny za to całe zielone zamieszanie Paweł Kasperek razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Będzie jeszcze oczywiście Robert Kilen, ale Robert jeszcze dzisiaj chwilowo na urlopie, jutro już będzie, więc dla tych zainteresowanych, którzy czekają i tęsknią, to meldujemy, że będzie jutro. Paweł, co w tym roku przygotowaliście dla naszych słuchaczy?
1: Same fajne rzeczy i same jakże mocno elektryczne, ale tak jak wspomniałaś, też hybrydowe, z tym tylko, że ja do tych samochodów dodałbym jeszcze pojazdy, bo o ile w zeszłym roku podczas pierwszej edycji można było jeździć, testować, dotykać, rozmawiać tylko o samochodach, to w tym roku rozszerzyliśmy też tę kategorię o pojazdy, czyli taką mikromobilność miejską. To będą minikary, ale także będą trójkołowce, będą jakieś skutery elektryczne. Także myślę, że będzie naprawdę bardzo atrakcyjnie.
0: No i właśnie, będzie się na pewno dużo działo na naszym parkingu. Część oczywiście całego tego wydarzenia to jest to, o czym już wspominałam, czyli że będzie można przejechać się tym autem, wyjechać za parking Polskiego Radia i sprawdzić, co to tak naprawdę jest elektromobilność, bo my się tutaj mierzymy, odkąd Polskie Radio Kierowców istnieje, z tym, że jest dużo niedopowiedzeń, stereotypów, jakichś tam takich sytuacji obiegowych opinii, które ludzie mają na temat samochodów elektrycznych, ale jak zapytasz, a słuchaj, a jechałeś, a widziałeś, to najczęściej odpowiedź pada, że nie. Więc to jest właśnie takie wydarzenie, które ma właśnie te stereotypy trochę rozwiać, ale też myślę sobie, że empirycznie przez doświadczenie najłatwiej nam jest sprawdzić, czy to w ogóle coś jest dla nas.
1: Otóż to, bo to jest najważniejsze, żeby wsiąść i się przejechać, bo najwięcej negatywnych opinii na temat samochodów elektrycznych mają ci, którzy nigdy nie jeździli. No i to jest i chcielibyśmy no po prostu, żeby ludzie mogli te swoje negatywne podejście nieco odczarować, ale to też jest bardzo fajny event dla osób tych, którzy na co dzień jeżdżą samochodami elektrycznymi, no bo zazwyczaj jest tak, że jeździmy jednym samochodem, a tutaj, jeżeli będziemy mieli dostępnych kilka, a nawet kilkanaście modeli, to też będzie doskonała okazja do tego,
0: żeby
1: porównać ze swoim. Być może rozważyć zamianę za jakiś czas.
0: Albo na przykład drugie, mniejsze auto, albo wręcz przeciwnie, większe, a może jakąś hybrydę na trasę. No, możliwości będzie mnóstwo, więc zapraszamy wszystkich bardzo aktywnie. Wiem, że jeszcze tutaj kto i czym przyjedzie dokładnie, to nie wiemy, ale mniej więcej rząd wielkości, ile to będzie samochodów, to wiemy?
1: Od kilkunastu do kilkudziesięciu. W tej chwili jeszcze trwają rozmowy i to się cały czas zmienia, to cały czas rotuje, bo chętnych partnerów, którzy chcieliby pokazać te swoje auta czy pojazdy, rzeczywiście przybywa. Ja jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że nawet na parkingu będzie dostępny polski, co bardzo ważne, samochód elektryczny, ale dostawczy.
0: Tak.
1: I to jest też bardzo fajne, żeby zobaczyć, jak w jakim kierunku ta polska myśl...
0: A on już jest jeździ, czy to na razie prototyp?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że to jest coś więcej niż prototyp, bo prototypy zazwyczaj nie są samochodami jeżdżącymi, tylko bardziej demonstracyjne, czy koncept kary, a tutaj mamy auta, które już jeżdżą, one poruszają się po tych polskich drogach, no z tym tylko, że nie ma, ja tutaj nie chciałbym wszystkiego zdradzać, ale nie ma jeszcze finansowania na seryjną produkcję, no i nie ma fabryki, ale no możemy zobaczyć, że to nie jest pudełko.
0: A to jest duże auto, to jest bus?
1: Tak, czy to jest bus i w ogóle jak on wygląda.
0: Ja mogę się nad tym
1: rozpływać, dlatego że to jest zupełnie inny koncept niż mamy do czynienia z busami, które poruszają się na co dzień po drogach, bo to jest zupełnie inna bryła. Porównałbym ją może nieco do amerykańskich busów elektrycznych, które z kolei gdzieś tam zakupiła jedna z największych firm z e-commerce na świecie.
0: To jest oczywiście to, co pokażemy, czym będzie można się przejechać. To jest jedna część odsłony naszego zielonego weekendu PRK Polskiego Radia Kierowców, ale będą też oczywiście rozmowy z ekspertami w innej zupełnie odsłonie niż w zeszłym roku i o tym po serwisie drogowym. Zostańcie z nami.

0: Nasz słuchacz Bartłomiej jest w trasie i cyk na A1 przeskoczył. Trochę więcej aut i na zjeździe 32 Częstochowa Wieluń przekropiło. No i rzeczywiście tak jest, że te przelotne opady deszczu występują także w województwie łódzkim, także w mazowieckim, no i także na południu kraju. Natomiast jeśli chodzi o wschód, to tutaj sytuacja bardzo się poprawiła, bo dużo mniej tego deszczu, właściwie już nie ma go praktycznie w województwach lubelskim i podkarpackim. Na Podkarpaciu w ogóle nie, na Lubelszczyźnie już tylko właśnie na północy. Na razie sporo, jeszcze na Podlasiu, jeszcze na Suwalszczyźnie, cała Małopolska pod deszczem, województwo śląskie, część opolskiego, przelotne opady w Świętokrzyskiem i na Mazowszu i na ziemi łódzkiej. Więc tutaj szczególnie trzeba zwrócić uwagę na to, że ta przyczepność może okresowo spadać, a jak wygląda sytuacja na wszystkich trasach, to monitoruje dla Was na bieżąco od samego świtu Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Uważajcie na dwójce między Poznaniem a Bukiem, jadąc w kierunku Świecka. Na 148 km autostrady A2 napotkacie zwężenie po tym, jak pojazd osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału. Na S1 pojawiły się kłopoty. Tutaj trzeba wzmóc czujność między węzłem Sosnowiec-Jęzor a węzłem Sosnowiec-Porąbka. 542 km drogi numer 1 to miejsce, gdzie osobówka uderzyła w bariery i przez to zajęty jest prawy pas w kierunku Mierzęcic. Utrudnienia, zdaniem drogowców, utrzymają się przez najbliższą godzinę. Planujecie jazdę między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami, a może między Opocznem a Sulejowem? Jeżeli tak, to ta informacja może być dla Was istotna. Od jutra do piątku 22 maja na drogach numer 12 i 74 będą prowadzone naprawy. Kierowcy muszą więc liczyć się z ograniczeniami. Pracami będzie objęty chociażby 29-kilometrowy odcinek drogi od granic Sulejowa do Grębenic. Ruchem będą sterowały sygnalizatory świetlne, a w razie potrzeby może też pojawić się osoba, która ręcznie pokieruje ruchem. Limit prędkości ma wynosić 60 km na godzinę. No i co wydaje się dosyć naturalne, w przypadku zwężenia będzie także zakaz wyprzedzania. W podobny sposób roboty będą realizowane na 20-kilometrowym odcinku Krajowej 12 między Klinami i Strzelcami. Ekipy remontowe będą pracowały na obu trasach w godzinach od 7 do 16. Ten rodzaj prac, jak przekonują łódzcy drogowcy, wymaga bezdeszczowej aury. Zatem, jeżeli pogoda załamie się, prace zostaną

Zachęcamy Was oczywiście do tego, żebyście pisali, jakie warunki u Was na trasach, bo wtedy będzie nam wszystkim podróżowało się bezpieczniej. My przekażemy to dalej, sprawdzimy także te informacje. No mamy nadzieję zresztą, że takich raportów o niepokojących zjawiskach na drogach będzie dzisiaj jak najmniej. W końcu niedziela rządzi się swoimi prawami. Niedzielny rozrusznik także swoimi prawami się rządzi. To oznacza, że rozmawiamy sporo o nowej mobilności i dziś akurat rozmawiamy o naszej imprezie, o imprezie Polskiego Radia Kierowców, czyli o Zielonym Weekendzie, który przyjął się i w zeszłym roku zakończył się naprawdę sukcesem. Duże zainteresowanie na naszym parkingu. Wiem, byłam, widziałam, nie jeździłam, ale może w tym roku to się zmieni. Paweł Kacperek, który współorganizuje z ramienia PRK Zielony Weekend, rozmawialiśmy o tym, że właśnie będzie można przetestować samochód, wsiąść do niego, zobaczyć w ogóle, z czym to się je, jak wygląda wyposażenie i będzie też można się dowiedzieć czegoś właśnie o elektromobilności, bo w zeszłym roku organizowaliśmy debatę.

0: debatę, więc tutaj ten zasięg tego wydarzenia był ograniczony do liczby miejsc w studiu. Akurat to było w naszym dużym studiu, studiu czwórki, ale w tym roku będzie dużo bardziej dostępnie, bo będzie scena na parkingu z ekspertami.
1: W tym roku będzie plenerowo tak. I to będzie
0: więc
1: chyba
0: trzymamy kciuki
1: fajne.
0: Już za pogodę i ją po prostu zaklinamy.
1: Zanim do sceny jednak przejdziemy, ja chciałem tutaj nawiązać do tego, co powiedziałaś przed momentem. Ja też byłem w zeszłym roku, ale ja też jeździłem.
0: A jeździłeś?
1: I to było naprawdę, mimo że ja na co dzień przecież jeżdżę samochodami elektrycznymi, bo bardzo dużo ich testuję, to jednak to też jest taka magia tego wydarzenia, że fajnie wsiąść się i przejechać
0: coś
1: wokół.
0: Innego, no właśnie, dokładnie spróbować, tak. Zobaczyć coś, czego ale... się nie testowało do tej pory.
1: Właśnie, ale wracając do sceny, w tym roku to jest ta bardzo duża, moim zdaniem, zmiana, dlatego że z ekspertami, którzy bardzo dużo wiedzą o elektromobilności, nie zamykamy się w studio, tylko oni będą na scenie, oni będą na żywo odpowiadali na, myślę, najbardziej ciekawe, ale także te kontrowersyjne pytania, które wzbudzają przecież tak wiele wątpliwości na co dzień, będzie można posłuchać, będzie można później poza sceną tych ekspertów gdzieś sobie, no nie chciałbym powiedzieć dotknąć, ale zawłaszczyć, zadać im osobiste pytania, które gdzieś wszystkich mogą nurtować, a oprócz tego, co bardzo ważne, no przecież będą korespondenci, którzy będą sobie chodzili
0: tak,
1: tutaj.
0: Lotni reporterzy tak, na miejscu.
1: Tak, tak, którzy będą sobie chodzili wśród naszych słuchaczy i też zadawali pytania, też sprawdzali, co sądzą o tej elektromobilności, a może jednak to będą auta hybrydowe, więc moim zdaniem to bardzo fajnie jest się pojawić, chociażby po to, by poczuć tą atmosferę, ale podzielić się tymi swoimi opiniami, no, które będą na antenie.
0: No i też oczywiście ja nie mogę nie wspomnieć o Państwowej Akademii Nauk Społecznych, bo będzie pan Sim po raz pierwszy na Zielonym Weekendzie, po raz kolejny oczywiście współpracował z nami, bo współpracuje z nami rok do roku na pikniku naukowym, na który już zapraszam jako producentka tego wydarzenia zrobienia PR-ka, ale będą pojazdy właśnie, to jest to, o czym mówisz, bo będą pojazdy konstruowane przez studentów pan Sim w ramach zajęć. Oni pracują teraz także nad pojazdem z silnikiem elektrycznym o napędzie wodorowym. Właśnie zobaczymy przynajmniej na makietach, bo tam jest pewien problem z ogniwem i zobaczymy, jak on będzie wyglądał i właśnie na jakim, w jakim stopniu te prace są zaawansowane. Co byś jeszcze polecił?
1: Ale skoro wspomniałaś o napędzie, to ja muszę wręcz polecić jednego eksperta, który tam będzie. Aha. Jeszcze nie zdradzę jego imienia i nazwiska,
0: no
1: żeby tutaj
0: powiesz.
1: Trzymać się, żeby budować napięcie, ale jest to osoba, która bardzo dobrze zna się na bateriach. Mhm. A to jest, i chociażby z tego powodu warto przyjść posłuchać, dlatego że o tych bateriach jest bardzo dużo mitów. To znaczy, że jest mały zasięg, że jest szybka degradacja, tak. Że się w ogóle szybko kończą, że się palą i w ogóle mnóstwo tego. I można będzie zweryfikować to, co gdzieś przeczytaliśmy, to, co gdzieś usłyszeliśmy, z tym, jak rzeczywiście to wygląda.
0: Plus, no jeszcze jest taki przecież ta informacja, że w ogóle po 2 latach do wyrzucenia, no i właśnie, że do wyrzucenia i to już jest waste do końca świata na Ziemi, co oczywiście jest nieprawdą, bo te baterie da się przecież wykorzystywać na przykład w magazynach energii.
1: Ale oczywiście, że tak. One mają drugie, trzecie i jeszcze któreś życie. I to jest bardzo fajne, dlatego że tak jak powiedziałaś, no tego się nie wyrzuca.
0: Mm-hmm. No tak mi się wydaje, że właśnie jest tak dużo
1: to wykorzystać. To
0: rzeczy
1: to
0: ważnych w środku, że po prostu no, byłoby bardzo dużym marnotrawstwem właśnie chociażby tych minerałów, które tam do produkcji tej baterii zostały zużyte, żeby to po prostu wyrzucić i zapomnieć o tym, tak? No to, tak, nie, to już nie te czasy w ogóle.
1: Chciałem ci powiedzieć, że teraz przyszło mi do głowy. Mm. Ja nie wiem, czy jest szansa, żeby akurat przedstawiciele
0: się w tym roku, no.
1: Pojawili się jeszcze na Zielonym Weekendzie, ale ja zrobię wszystko, żeby się jednak pojawili, bo przecież jest firma, która ma w swojej ofercie produkty zabezpieczające na wypadek kradzieży. Nie kradzieży, co ja opowiadam, pożaru samochodu elektrycznego.
0: Okay.
1: Mimo, że ich jest coraz mniej, ale jeżeli do tego dojdzie, to właśnie można pokazać, co zrobić w takiej sytuacji.
0: No i właśnie, te wszystkie mity, te wszystkie obiegowe opinie będziemy obalać na Zielonym Weekendzie na parkingu Polskiego Radia. Tutaj u nas w Warszawie, w Alei Niepodległości 77 przez 85 już niebawem, już nie w następny, ale w następny weekend jeszcze 30 maja w sobotę. Wczesnym przedpołudniem już do nas zapraszamy i co najmniej do 17 wszystkie te atrakcje na naszym parkingu. Ja muszę powiedzieć, że jestem dumna z tego wydarzenia, że się tak rozkręciło w ciągu roku. No i myślę,

0: myślę sobie, że to drugie z wielu odsłon właśnie Zielonych Weekendów. Paweł Kacperek będzie oczywiście na miejscu. Będzie także jutro u Roberta, jak zwykle?
1: Oczywiście, że
0: 17:15.
1: Tak. I też będziemy rozmawiać, niespodzianka, o samochodach elektrycznych.
0: Tak, szok i niedowierzanie. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.

0: 9 minut zostało do godziny 10. Szybko dzisiaj ten czas leci, szybko.
1: Jak się dobrze jedzie, to i szybko leci.
0: No więc tego właśnie wam życzymy dzisiaj dobrej jazdy. Zawsze dobrej jazdy, ale przede wszystkim bezpiecznej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A dobrze się jedzie, bo niewiele komunikatów od drogowców o tym wszystkim, co niepokojące w trasie. Ale uwaga, są dwie takie informacje, na przykład a propos A2 między węzłem Poznań-Zachód a węzłem Bóg. 148 km i trasa do Świecka to miejsce, gdzie napotkamy zwężenie, bo tam osobówka uderzyła w bariery na pasie rozdziału. Zablokowany jest jeden pas do Świecka właśnie, czyli na zachód. Drugie miejsce z utrudnieniami o tej porze to ekspresowa jedynka w województwie śląskim między węzłem Sosnowiec i Jęzor, a węzłem Porąbka. Na 542 kilometrze osobówka uderzyła w bariery, czyli podobna sytuacja jak na A2. Zajęty mamy pas prawy w kierunku Mierzęcic. Remont drogi do Morskiego Oka coraz bliżej, a w związku z tym tam także pojawią się utrudnienia. Jeżeli pogoda pozwoli, drogowcy rozpoczną pracę już jutro. Roboty mają trwać do 19 czerwca i w tym czasie nie będą kursować fasiągi, czyli pojazdy konne, ale też nie pojadą busy elektryczne. Prace mają objąć odcinek od ronda na Łysej Polanie do rejonu wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Łysej Polanie ma być otwarty w trakcie remontu, ale parking na Palenicy Białczańskiej może być czasami zamykany. To już zależy głównie od wykonawcy. Turyści są proszeni o sprawdzanie bieżących komunikatów na stronie parku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 minut do 10, co oznacza, że za 7 minut będziemy sprawdzać mapy pogodowe.

0: wy bez nas, mam nadzieję, że nigdzie nie idziecie sami i donikąd też sami nie jeździcie. I dzięki nam macie najświeższe informacje, nie tylko drogowe, ale też pogodowe, bo właśnie te przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Coraz cieplej, 15 stopni już prawie w Terespolu, to w tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce, najchłodniejsze Zakopane, tu niespełna 4 stopnie powyżej zera, 13,5 stopnia w Warszawie i idealnie tyle samo nominalnie na termometrach, co temperatura odczuwalna, co oznacza, że nie ma wiatru i powietrze stoi i także nie pada, przynajmniej chyba na razie nie pada. Jeśli chodzi o Łódź, 13 stopni, 11 w Kielcach, mniej więcej 14 w Toruniu, 12,5 w Trójmieście, 13 w Trójmieście, 12,5 w Helu, o tak, żeby być precyzyjnym, 10, 11 stopni już w tej chwili w Olsztynie, 10 stopni w Suwałkach, 11,5 w Białymstoku. Jeśli chodzi o południe kraju, no to poza Zakopanem 8 stopni w Jeleniej Górze, 11 we Wrocławiu, 10 w Opolu, 9 w Katowicach, bardzo podobna temperatura, 10,5 w Krakowie, ale tam z kolei leje. Dziś maksymalnie 20-23 stopnie na wschodzie, około 15-18 w centrum i mniej więcej 10-12 na pozostałym obszarze kraju i może być jeszcze nieco chłodniej na górzystych terenach Śląska i Małopolski, tam maksymalnie dziś około 8 stopni. Słońca dziś niewiele, nie będą przejaśnienia, głównie na wschodzie. Tam już zresztą przestało upadać, więc teraz moim zdaniem i zdaniem synoptyków będzie już tylko lepiej i jaśniej, a jeśli chodzi o ten deszcz, no to przelotne, tak jak mówiłam, od wschodu te opady idą w głąb kraju, ale stopniowo dochodząc do zachodu będą zanikać. Możliwe też burze w Tatrach, niestety także opady śniegu, tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm możliwy, więc fatalna pogoda na Podhalu. I jeszcze sprawdzamy ciśnienie. No, chciałabym nie powiedzieć, że fatalne, ale jednak niskie, co czują moje skronia i myślę, że nie tylko ja jestem meteopatką wśród naszych słuchaczy. Też pewnie dzisiaj kawa albo mocna herbata, albo matcha się przyda. Co tam pijecie, żeby to ciśnienie było nieco lepsze i koncentracja przede wszystkim się zwiększyła. 10 tysięcy na barometrach w Warszawie w tej chwili i po południu ciśnienie ma rosnąć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 3 minuty po godzinie 10:00. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Ewa Miszej.

0: 11 minut po godzinie 10. Sprawdzamy oczywiście warunki na trasach także dzięki Wam. Bartłomiej, S1 na zjeździe Pyrzowice, Wel, Patataj już pada. Niewiele aut i o dziwo większość na światłach mijania. Super, dodaje Bartłomiej i my też przyklaskujemy temu, że super. No bo wiadomo, jak pada, to nasza widzialność i widoczność jest znacznie ograniczona. W związku z tym bardzo ważne, żeby widać było nasze auto także z tyłu, a nie tylko wtedy, kiedy hamujemy i wtedy pojawi się stop. Albo czasem się nie pojawi, więc to różnie bywa. 12 minut po godzinie 10. Wyjeżdżamy na trasy. Patryk Bedyński, jeszcze ostatnie tutaj poprawki wprowadza w serwisie. Sytuacja jaka, powiedz?
1: No niestety pogarsza się sytuacja, bo mamy 3 komunikaty od drogowców o niepokojących zdarzeniach, czyli A1, A2 i S1.
0: No i właśnie, S1, 542 km w stronę Pyrzowic, wypadek, auto w barierkach, służby na miejscu, przejazd jednym pasem, to właśnie jadący tą trasą Bartłomiej informuje. Reszta informacji od nas już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Problemy na S1 pojawiły się między węzłami Sosnowiec-Jęzor i Sosnowiec-Porąbka na trasie w kierunku Mierzęcic. Osobówka uderzyła w bariery i zajęty jest prawy pas na 542 kilometrze. Poza tym problemy na autostradzie A1 między węzłami Kutno-Północ i Kowal. To kilometr 241. Po godzinie 9 zderzyły się 2 samochody osobowe i przez to jeden pas w kierunku Torunia jest zablokowany. Jeszcze ponad 2 godziny mogą utrzymać się te utrudnienia. Uważajcie też na A2, jadąc od Poznania w kierunku Świecka. Między węzłami Poznań Zachód i Bóg na 148 kilometrze osobówka uderzyła w bariery na pasie rozdziału. Zablokowany jest przez to jeden pas w kierunku Świecka. Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na modernizację ponad 9-kilometrowego fragmentu Krajowej 73 między Pilznem a Brzostkiem. Chodzi tu o przebudowę 10 skrzyżowań oraz 21 przepustów. Wzdłuż trasy ma powstać ponad 13 kilometrów dróg pieszo-rowerowych i 17 zatok autobusowych. W ramach prac przewidziano też rozbiórkę starej konstrukcji i budowę nowego mostu nad rzeką Słotówką w miejscowości Bielowy. A dziś między innymi przez Warszawę mają przejechać eleganccy motocykliści. Uczestnicy charytatywnej akcji The Distinguished Gentleman's Ride spotkają się na Pradze o 11:45 i wyruszą między innymi na ulicę Markowską, Targową, na Wisłostradę, na ulicę Łazienkowską, ale też Aleje Jana Pawła. Na trasie pojawi się także Świętokrzyska, Tamka, Jagiellońska czy Ząbkowska. Parada zakończy się na placu Koneserów.

0: Serę około 13:30. No a w związku z tym zmotoryzowanych, którzy dziś będą próbowali przejechać przez Warszawę, mogą czekać utrudnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 22 minuty po godzinie 10. Słuchacie nadal PRK Polskiego Radia Kierowców i teraz myślę, że o ciekawym nawet nie projekcie, tylko ułatwieniu dla przyszłych kierowców. 70 tysięcy logowań w zaledwie tydzień od startu i ostateczny koniec z handlowaniem terminami egzaminów. Nowy rządowy serwis infokierowca.pl zmienia zasady gry dla kandydatów na kierowców. Obowiązkowe logowanie przez e-dowód zablokowało internetowe boty, które do tej pory masowo wykupywały miejsca w ośrodkach ruchu drogowego. Jak tłumaczy Tadeusz Wachowski z PWPW, czyli z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ten proceder właśnie przeszedł do historii.
1: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jaką konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli. Trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
0: Nowy system to także potężny krok w stronę cyfryzacji urzędowych formalności. Przez portal można złożyć i podpisać wniosek bez wychodzenia z domu, choć na razie wciąż trzeba dołączać do niego skan papierowego zaświadczenia z badań. To ma się jednak wkrótce zmienić.
1: Planujemy wdrożyć między innymi rozwiązania, które pozwolą na implementację orzeczeń lekarskich w postaci elektronicznej. Staramy się cyfryzować proces, który w wielu miejscach nie domaga, bo cały czas jego założenia w przepisach odnoszą się do fizycznych postaci dokumentów, natomiast ten proces coraz lepiej działa.
0: Zbudowanie portalu integrującego urzędy, szkoły jazdy i ośrodki egzaminacyjne zajęło niespełna 2 lata. Projekt w całości finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i myślę, że o tym nowym narzędziu, czyli o serwisie infokierowca.pl będziemy niebawem więcej w Polskim Radiu Kierowców mówić. Celuję we wtorek, jak wyjdzie zobaczymy w paniu, ale myślę, że w wysokich obrotach u Roberta Kilana we wtorek ten temat się pojawi.

0: Czasem, nie wiem jak ty, Patryku, ale ja bym chciała mieć taki magiczny guzik z napisem restart i jak się dzieje tak bardzo, bardzo dużo na drogach, albo jest wyjątkowo uciążliwy szczyt komunikacyjny, żeby nacisnąć i żeby nagle wszystkie trasy świeciły się na zielono.
1: Jak w komputerze, znaczy się.
0: Tak.
1: Ewentualnie jakiś, jak nie restart, to może jakiś Ctrl Z, żeby cofnąć jakąś drogową sytuację. Jeżeli źle wjechaliśmy na jakiś pas i zablokowaliśmy i spowodowaliśmy korek, to możemy cofnąć się na poprzedni, zrestartować naszą pozycję jak w grze samochodowej, tak. I jedziemy od tego samego miejsca.
0: Byłoby cudownie. No niestety jest jak jest. Na razie jeszcze musimy działać na takich zasadach, jak je znamy. Może ktoś kiedyś w przyszłości taki magiczny guzik wynajdzie. W każdym razie wyjeżdżamy na trasę. Pół godziny zostało do godziny 11. I to oczywiście najwyższy czas na serwis drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Uważajcie na utrudnienia na A1 między węzłami Kutno-Północ i Kowal. 241 km to miejsce, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy zablokowany jeden pas w kierunku Torunia. Na A2 tymczasem problemy wciąż możliwe są między węzłami Poznań-Zachód i Buk. To kilometr 148. Pojazd osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału i zablokował jeden pas na trasie do Świecka. Na S1 tymczasem problemy między węzłami Sosnowiec-Jęzor i Sosnowiec-Porąbka, 542 km. Osobówka uderzyła w bariery i zablokowany jest przez to prawy pas w kierunku Mierzęcic. Wyjazd z Polski na terytorium Białorusi powinien być płynny, ale przy wjeździe na terytorium Ukrainy ciężarówki o masie powyżej 7,5 tony czekają w Dorohusku 23 godziny, w Chrebennem 22, w Korczowej 17, a w Medyce 7. Mniejsze pojazdy ciężarowe na masie do 7,5 tony czekają w Dołhobyczowie 4 godziny, a na bieżąco przejeżdżają w Zosinie, Budomierzu i Krościenku. Auta osobowe czekają 2 godziny w Korczowej. Informacje o czasie oczekiwania na granicach podaje Krajowa Administracja Skarbowa i to szacunkowy czas oczekiwania, czyli może się okazać, że ten rzeczywisty nieco się różni od szacunków.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli na waszej trasie coś niepokojącego widać, albo na przykład pogorszyły się warunki drogowe przez pogodę, koniecznie dajcie nam znać. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu otwarty w każdej drogowej sprawie. No i oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Tutaj można napisać, można się nagrać.

22 minuty zostały do godziny 11. Oczywiście jedziemy i jedziemy z wami razem w Perka w Polskim Radiu Kierowców, albo spędzamy z wami czas też, no właśnie nie wiem, czy przy śniadaniu, czy przy kawie, czy może przy jakichś pracach w ogrodzie, chociaż dzisiaj ten deszcz, myślę, że to jest plus akurat dla tych, którzy ogrody posiadają, bo nie trzeba podlewać przez najbliższy pewnie dzień lub dwa, ale na pewno dla tych, którzy planowali różne aktywności na zewnątrz, na przykład jazdy motocyklem, a wiemy, że byli tacy, no to niestety nie w ten weekend. Jeszcze informacja od naszego słuchacza, który się co prawda nie podpisał, ale to nie ma problemu. Pani Ewo, ludzie w Polsce nie chcą kupować elektryków i Chińczyków. Nie macie kompletnie rozeznania w ich potrzebach.

Prędzej wróci Audi po wypadku sprowadzone z Niemiec niż ten elektryczny chiński szrot. Napisze kolejny raz, Warszawa nie decyduje, co będzie kupowane przez ludzi w PL. Ale tu jest zawsze jedna zasadniczy błąd poznawczy tego, co my robimy, bo my nie sprzedajemy samochodów, absolutnie. Ani takich, ani takich, ani spalinowych, ani diesli, ani elektrycznych, ani chińskich, ani europejskich, ani żadnych innych. My po prostu przedstawiamy, co jest na rynku. I to jest wszystko. I to jest wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Serdecznie pozdrawiam naszego słuchacza i życzę wam jak najlepszego dnia. I jeszcze jest jedna taka rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, że mówimy o samochodach bardzo dużo i mówimy o samochodach spalinowych, elektrycznych, wodorowych czasem także i nigdy w życiu nie ma absolutnie komentarza negatywnego dotyczącego samochodu spalinowego. Wystarczy powiedzieć samochód elektryczny i to już elektryzuje naszych słuchaczy. Nie wiem, czy dlaczego tak jest, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Natomiast po prostu tak jest. No i dalej, jedziemy za, liczę sobie szybciutko w głowie, 10 minut niespełna, kolejne informacje drogowe na naszej antenie. Zapraszam.

0: A1-377 km na Zwężce. Robót drogowych. Na prawym pasie stoi zepsute auto. Pojazd obsługi autostrady zabezpieczające. Im bliżej celu mojej podróży, czyli do Krakowa, przestaje padać, napisał Bartłomiej. Dzięki za tę informację. I jeszcze jedna informacja od naszego słuchacza Roberta z Koroli. W zasadzie to jest taki apel i w sumie my się do niego na pewno przyłączymy. Ja się przyłączam do tego. Mam ciekawy temat, który spędza mi sens powiek. Jeżdżę bardzo dużo, 18 tysięcy kilometrów miesięcznie i zauważyłem taką prawidłowość. O ile poza terenem zabudowanym szybsza jazda jest dopuszczalna, choć preferuję ostrożność, to w terenie zabudowanym czuję się zawsze niezmiernie dziwnie, jadącym już za szybko, 50-58 km na godzinę i jestem zawali drogą. Czuję się źle, poganiany przez kierowców dużych i małych aut. Przecież w terenie zabudowanym jest mnóstwo bodźców, trzeba uważać na dzieci, niefrasobliwych dorosłych, pijanych rowerzystów i tak dalej. A przypomnę, droga hamowania z 60 lub 70 km jest potężna. Uważajmy, to jest apel właśnie od Roberta, który pozdrawia Perkamy. Również pozdrawiamy, no i też apelujemy o to samo. No to jest faktycznie, ja się z tym zgadzam, że w ogóle na trasie trzeba mieć oczy z tyłu głowy, także na drogach ekspresowych i na autostradach, bo nigdy nie wiemy, co nas może zaskoczyć, bo jest dużo czynników zewnętrznych i mało, właściwie dużo mniej od nas zależy niż nie zależy, mam wrażenie zawsze. To w miastach, no to rzeczywiście to już tych pieszych zwłaszcza jest bardzo dużo wokół drogi i mówiąc szczerze, jak ja jadę, to trochę się zastanawiam, czy ktoś mi nie wtargnie z jakiegoś powodu, bo się zagapi, bo coś, bo...
1: No. To jedno, a druga sprawa jest taka, że często mam wrażenie, jak jedziemy drogami krajowymi i przejeżdżamy przez małe miejscowości, to trudno utrzymać tę prędkość na przykład 50 km na godzinę, tak, bo ciągle nam się wydaje, że jedziemy bardzo wolno, patrząc na to, jak jadą inni. No ale właśnie, jest świetny sposób na to, jeżeli jest tempomat w samochodzie, po prostu można włączyć tempomat, nawet niekoniecznie musi być równo 50, może być 55, bo zwykle nasz prędkościomierz trochę zaniża prędkość i na tych 55 czy 54 możemy spokojnie jechać i wtedy samochód sam trzyma prędkość.
0: Tak, tylko trzeba jakby się wyzbyć tego poczucia tej presji, nie? Że ktoś na nas naciska, bo czujemy, że ktoś nas pogania z tyłu, tak?
1: To ze mnie to zdejmuje presję. Tak? Jeżeli tempomat mi to trzyma, to mam wrażenie, jakby ktoś za mnie kierował i wtedy przestaję się tym przejmować. Po prostu wiem, że jadę teraz zgodnie z przepisami i inni niech się dostosują.
0: No to jeśli może wam akurat ten sposób pomoże właśnie, żeby nie czuć tej presji, a już teraz z Patrykiem Bedlińskim wyjeżdżamy na trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A wyjeżdżamy między innymi na autostradę A1, gdzie pojawiły się problemy między węzłami Kutno Północ i Kowal. To jest kilometr 241. Mieliśmy wcześniej informację, że zderzyły się dwa samochody osobowe. Teraz wiemy już, że to nieco inne zdarzenie. Po prostu pojazd osobowy uderzył w bariery, tak piszą drogowcy w komunikacie. I zablokowane są dwa pasy w kierunku Torunia, więc warto wzmóc czujność. Przypominamy, między Kutnem a Kowalem na A1 241 km. Na A2 tymczasem od rana trwają utrudnienia między Poznaniem a Bukiem, po tym jak osobówka wjechała w bariery na pasie rozdziału. To jest 148 km. Tam możliwe cały czas zwężenie w kierunku Świecka. S1 i okolice Sosnowca. Tutaj uważajcie, kierując się do Mierzęcic, bo na 542 km między węzłem Jęzor a węzłem Sosnowiec-Porąbka pojazd osobowy uderzył w bariery. Zajęty jest prawy pas w kierunku Mierzęcic. Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza przetarg na zmodernizowanie 9-kilometrowego fragmentu krajowej trasy między Pilznem a Brzostkiem, drogi numer 73. Inwestycja przewiduje przebudowę 10 skrzyżowań i 21 przepustów. Ma też powstać ponad 13 km dróg pieszo-rowerowych. Powstanie też 17 zatok autobusowych. Uwaga na utrudnienia, które w najbliższym czasie pojawią się między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami i między Opocznem a Sulejowem. To krajowa 74 i droga numer 12. Od jutra do piątku na tych dwóch trasach będą prowadzone

0: Naprawy, a kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. Pracami będzie objęty chociażby 29-kilometrowy odcinek drogi od granic Sulejowa do Grębenic i tam ruchem będą sterowały sygnalizatory świetlne. Uwaga też na 20-kilometrowym odcinku 12 między Klinami a Strzelcami. Tam też zmiany, też zwężenia, a prace na obu wspomnianych drogach będą trwały od 7 do 16 każdego dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą. To była reklama.

0: 3 minutki do godziny 11 i tu PRK Polskie Radio Kierowców. Rozrusznik już dobiega końca i wysokie obroty już za chwilę. Marcin Koczyba na swoim miejscu. Dzień dobry.
1: Na twoim. Moje będzie od 11.
0: Tak, na moim, ale na naszym. No to daj spokój. Moje, tak. Twoje, daj spokój. Tak, co to za różnica?
1: Powiedz mi jeszcze,
0: wyspałeś się?
1: Tak, ja tak. A, no a jak u ciebie?
0: No średnio, ale wczoraj... czy czegoś żałuję?
1: Ale nie. W życiu, oczywiście, że nie. To widać od razu po twojej minie.
0: To prawda, dlatego,
1: byłaś jak ryba w wodzie. Patrzyłem na ciebie z podziwem i wiesz, i będąc tutaj, kiedy przyszła pierwsza grupa i potem oglądając filmiki z wczorajszego otwartego dnia, czyli Nocy Muzeów, no to naprawdę prawdziwe tłumy w radiu
0: i było absolutnie fantastycznie. Ja jestem, powiem ci, taką złodziejką energii trochę. Nic mnie tak nie... I zgłosiłam się na chodnika do tego, żeby być w czasie Nocy Muzeów u nas, dlatego, że to jest w ogóle niepowtarzalna okazja i bardzo duży przywilej, żeby można było spotkać się z naszymi słuchaczami i bardzo to lubię. No to i uważam, że to w ogóle jest sens naszej pracy.
1: Czekamy
0: też
1: na następne.
0: Zdecydowanie.
1: No bo to jest trochę takie odhumanizowane. My mówimy w jedną stronę i państwo do nas odpowiadają, co prawda, ale się nie widzimy. A tu tak nagle mamy ten kontakt osobisty.
0: Przegadaliśmy strasznie. Marcin Koczyba, ja dziękuję. Do usłyszenia.

0: 11. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz, Marcin Koczyba. Zapraszam. Dzień dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Terespolu, termometry pokazują 16 stopni, najchłodniej w Zakopanem tylko 4 stopnie. A do końca dnia, według prognozy, zachmurzenie umiarkowane, duże, mówiąc krótko, zmienne. Będzie padać, nie padać, będzie trochę przejaśnień, a wysoko w górach, w Karpatach, może padać śnieg, w Tatrach będzie śnieg, natomiast w Małopolsce do 15 mm deszczu spadnie, także będzie to mokry dzień. Także spacerowo, jeśli już, to trzeba się dobrze ubrać i koniecznie wziąć słuchawki, żeby można było słuchać cały czas Radia Kierowców. No bo dzień bez Radia Kierowców, państwo wiedzą, no całkowicie bez sensu. No dobrze, może trochę przesadzam, ale rzeczywiście warto z nami zostać, nawet jeśli państwo nie są w samochodzie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia do 15 stopni, miejscami do 18, ale na przykład w Małopolsce i na Śląsku tylko 8 stopni pokażą dzisiaj termometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy dalej razem. Proszę do nas pisać, proszę do nas mówić. Aplikacja włączona, działamy i jedziemy razem.

0: niedzielę.
1: A będziemy dzisiaj rozmawiać o niedzielnym obiedzie?
0: Bo to nie?
1: Zazwyczaj jak mamy razem dyżur w niedzielę, to rozmawiamy o niedzielnym obiedzie.
0: To no proszę to pisać, co tam państwo szykują.
1: Bariery i zablokowane są aż dwa pasy w kierunku Torunia. Utrudnienia także na autostradzie A2 między węzłem Poznań Zachód a węzłem Bóg. W przypadku tej trasy na 148 kilometrze także auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Świecka. Przypomnę natomiast, że bez przeszkód przejedziemy już trasą S1 między węzłem Sosnowiec-Jęzor, a węzłem Sosnowiec-Porąbka. Tutaj na 542 kilometrze skończyły się utrudnienia, które były w kierunku miejscowości Mierzęcice. Tam także pojazd osobowy trwa remont na drodze krajowej numer 59 w Warmińsko-Mazurskiem. Od dzisiejszego poranka aż do wtorku spotkamy drogowców na odcinku Giżycko-Wikasy. Na odcinku niecałego kilometra przebudowywana jest jezdnia i w związku z tym wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: 1 minut po godzinie 11. Jutro, o ile pozwoli na to pogoda, rozpocznie się remont drogi do Morskiego Oka na odcinku od Ronda na Łysej Polanie do wodogrzmotów Mickiewicza. Turyści muszą liczyć się z utrudnieniami. Roboty potrwają około miesiąca. W tym czasie nie będą kursowały fasionki konne ani elektryczne busy. Ponadto droga zostanie całkowicie zamknięta dla wszystkich, także dla ruchu pieszego. Od 25 maja do końca miesiąca niewykluczone, że na dłużej, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Największy problem jest z asfaltowaniem, bo musi być pogoda. Jeżeli się okaże, że będzie niemożliwe asfaltowanie, to on może zostać przedłużony 1-2 czerwca ewentualnie, ale raczej chcielibyśmy, żeby i wykonawca też, żeby to skończyć do 30 maja lub wcześniej.
0: Do Morskiego Oka będzie można dotrzeć alternatywnymi szlakami, to jednak wydłuży wycieczkę nawet o 3 godziny. Utrudnienia mogą pojawić się także na parkingach, dodaje Zbigniew Kowalski.
1: To będzie cały czas czynny parking na Łysej Polanie przez cały ten okres, natomiast wtedy, kiedy pozwoli na to wykonawca, to będzie możliwy dojazd do parkingu na Palenicy. Przez cały okres prac będzie wyłączony tylko z parkowania pas drogowy. Prosimy o uwagę, żeby było bezpiecznie przy tych pracujących robotnikach i maszynach, żeby turyści zwracali większą uwagę.
0: Remont obejmie około 3-kilometrowy odcinek drogi. Z powodu zmiennej pogody harmonogram robót może się zmienić. A że pogoda zmienną jest, to wszyscy właśnie to czujemy. No i na przykład pani Ania Starnowa pisze: pozdrawiam z deszczowego Tarnowa, na obiadek gdzieś schab pieczony z ziemniaczkami i buraczkami. No i oczywiście rozgrzewający rosołek, pisze pani Ania. Pozdrawiamy, smacznego życzymy. No i rzeczywiście rosołek w taki dzień to jest jak złoto po prostu. Zresztą taki złocisty rosołek pachnący. No dobrze, proszę pisać, co tam u państwa dziś na stołach zagości w trakcie obiadu, a my jedziemy dalej. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 11.30. Państwo do nas piszą o tych swoich obiadach. Mamy tutaj na przykład piękną fotografię. Nie wiem, czy Kamil widziałeś, proszę bardzo. Co mamy tutaj? Mamy tak, to są placki?
1: Nie, to są bitki w jakimś sosie.
0: Tu makaron?
1: To będą szparagi, no chłopie.
0: A to kluski śląskie? Ziemniaki,
1: to
0: dobra.
1: Ziemniaki z koperki.
0: Okej, w porządku, ale koperek się zgadza. Nie no, wygląda apetycznie, prawda? Mogą państwo do nas pisać i przysłać zdjęcia.
1: I robić nam smaka, tak? I robić nam, podnosić nam ciśnienie.
0: Nie przyznam się do tego, że polizaliśmy ekran, bo tak apetycznie to wygląda, ale rzeczywiście ciekawe. No i rosół tutaj padł. Pani Ania Starnowa pisze o tym, że jednak rosół w taki dzień jak dzisiaj robi dobrze. No, spróbowalibyśmy chętnie. W nawiązaniu do obiadu, poprawka, drugie 50% nieaktualne poszło po standardzie. Pozdrawiam raz jeszcze, udanej Maja.

0: ze Skody. To nie wiemy, jaka była część pierwsza. Jak znajdziemy, to odpowiemy. Dobrze, proszę do nas pisać, a my zaglądamy na drogi. Kamil Olak zaprasza.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Kutno Północ a węzłem Kowal. Na 241 kilometrze zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Torunia. Tam auto osobowe uderzyło w barierę. Cały czas problemy też na autostradzie A2 między węzłem Poznań Zachód a węzłem Bóg. Także auto osobowe uderzyło w bariery na 148 kilometrze tej trasy i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Świecka. Za ponad godzinę o godzinie 13 rozpocznie się niedzielny remont na autostradzie A4 w województwie opolskim. Na 244, od 244 kilometra na odcinku 37 ponad kilometrów, czyli od węzła Opole Południe do węzła Łany. Zarówno w kierunku Katowic, jak i w kierunku Wrocławia ruch będzie odbywał się tylko jednym prawym pasem przy jednoczesnym ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. To ograniczenie potrwa do godziny 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja zapraszam, szanowne grono PRK, na schabik w sosie z ziemniaczkami i szparagami. Pozdrawiam serdecznie, Radek z Gubina. No to też pozdrawiamy, smacznego życzymy. No i piszcie, co tam dzisiaj na waszych stołach króluje, jakie obiady i co tam będzie jedzone. PRK, Polskie Radio Kierowców, aplikacja czeka i zaprasza.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut do godziny 12. Pogoda nie rozpieszcza dziś, delikatnie mówiąc, w Beskidach. W górach jest niebezpiecznie, a jeśli ktoś już wyjdzie na szlak, powinien bardzo uważać. Jak mówi Tomasz Górny, ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku, warto pieszą wycieczkę z góry przełożyć na inny dzień.
1: Od samego rana pada deszcz, temperatura wysoko w górach waha się od 2 stopni do 8 w dolinach. Warunki na szlakach turystycznych są trudne, można powiedzieć miejscami nawet bardzo trudne. Ślisko, błoto, widoczność jest ograniczona powyżej 1000 metrów do 30 metrów, także mało co widać. Nie proponujemy dzisiaj pieszych wycieczek.
0: Jeśli jednak ktoś się uprze i chce wejść na szczyt, na górskie szlaki, to koniecznie powinien zadbać o odpowiednią odzież, która ochroni go przed zimnem i wiatrem, a także obuwie, najlepiej za kostkę z nieślizgającą się podeszwą. Spakować też należy prowiant i termos z czymś gorącym do picia. Jednak na pierwszym miejscu listy jest naładowany telefon z powerbankiem i aplikacją Ratunek. Rzeczywiście pogoda nie jest szczególnie nie szczególnie sprzyja podróżom, wycieczkom, w góry szczególnie, więc radzimy tego nie robić, a jeśli Państwo w trasie, to proszę też uważać, bo na drogach też dzisiaj może być niebezpiecznie. W Małopolsce był dzisiaj tragiczny wypadek rano. 3 osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z zaparkowanym przy drodze samochodem ciężarowym. Dodajmy, że ten samochód ciężarowy mógł tam stać, natomiast ci, którzy jechali tym autem, chyba dość szybko jechali, patrząc na stan zniszczenia tego pojazdu. No i teraz jeszcze jedno. Witam. Tydzień temu jechałem z Lubina do Stegny, a dzisiaj robię tradycyjny polski obiad, czyli schabowy z ziemniakami i mizeria. Pozdrawiam, Adrian. Panie Adrianie, też pozdrawiamy i rzeczywiście to jest chyba ten tradycyjny polski obiad, tyle że można tam ewentualnie mizerię zastąpić kapustą, bo to taka też polska tradycja, ale teraz o tej porze roku to zdaje się, że mizeria jest najlepszym pomysłem.

0: Kamil Olak w studiu. Pan Tomasz, słuchaj, do nas napisał, że lepsza sałata niż mizeria. Sałata masłowa, rwana, nieklejona, tak, ze śmietaną, szczepionkiem i sosem z jogurtu i dodatkiem soli, cukru
1: tak
0: i cytryny.
1: Dietetycznie. No może być. Ja wolę ze śmietaną i z cytryną i cukrem, ale...
0: Ale sałata jest w porządku.
1: Jak najbardziej.
0: Wpisujemy do naszego menu. I jeszcze jeden wpis. A

0: My jedziemy do Gdyni na steki i potem musical Quo Vadis w Teatrze Muzycznym, czyli na leniucha, ale z wrażeniami szerokości bezpiecznej drogi dla wszystkich od Jaśminy i Bartosza z Wilcza. Też pozdrawiamy steki w porządku.
1: Bardzo. Takie medium? Medium czy...
0: Ja lubię krwiste.
1: Tak, bardzo. Takie. No to byśmy się dogadali. Musimy, słuchaj, kiedyś skoczyć na steki.
0: No, zdecydowanie. No, chyba, że steki skoczą do nas.
1: O,
0: ale to
1: nie, to musi być taki prosto z grilla, tudzież z patelni grillowej. Taki to z dostawą to będzie już taki niejadalny.
0: Gumowy.
1: No dobra, słuchaj, bo tak opowiadamy o tym jedzeniu, a utrudnienia drogowe czekają.
0: No dobra, to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Woźniki a węzłem Pyrzowice w kierunku Gorzyczek na 461 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Nowe kłopoty także na Krajowej 15 w województwie dolnośląskim między Trzebnicą a Miliczem. W pobliżu miejscowości Jaźwiny zderzyły się trzy samochody osobowe i na 10 kilometrze droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Kłopoty pojawiły się też w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 91 na odcinku Świecie Toruń. W pobliżu Zegartowic auto osobowe zderzyło się z motocyklem i na 160 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Nie odwołano utrudnień na autostradzie A2 także, które już od jakiegoś czasu trwają. Między węzłem Poznań Zachód a węzłem Bóg na 148 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Świecka. Prace remontowe na autostradzie A6 na wysokości granicy w Kołbaskowie na fragmencie prawie kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: 12. PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz. Zapraszam, Marcin Koczyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Terespolu, 17 stopni, pokazują termometry, 4 stopnie, tylko 4 w Zakopanem i to jest miejsce najchłodniejsze. Prawie w całej Polsce deszczowo, pochmurno, tak jak patrzę na mapę, to nie widać, żeby gdzieś jakieś większe przejaśnienia miały się pojawić. No nieco może w zachodniej Polsce i na północy, ale to naprawdę jest wyjątek, reszta kraju pod chmurą. No i tak będzie przez cały dzień, temperatura też nas za bardzo nie rozpieszcza. Od 10 do 14 na znacznym obszarze Polski trochę cieplej, od 15 do 18. Najcieplej na krańcach wschodnich, tam do 23 nawet szczęściarze mają na termometrach zobaczyć. Także raczej chłodny dzień, no i trzeba do tego się dzisiaj przyzwyczaić. Noc też będzie raczej pochmurna, deszczowa i dość chłodna. Miejscami mgły mogą się też pojawić. Uważajcie na siebie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo do nas pisać i mówić. Trochę o obiedzie było, więc jeśli ktoś chciałby napisać, czym dzisiaj będzie się cieszył na stole,

0: 10 minut po 12, Kamil Olak w studiu. To znak, że pora sprawdzić, co nowego na drogach. Deszczowo, zimno, nieprzyjemnie. Chyba tak, co? Tak to wygląda.
1: I to się przekłada też na liczbę zdarzeń drogowych, niestety.
0: Proszę słuchać uważnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na autostradzie A2 między węzłem Poznań-Zachód a węzłem Bóg. Na 148 km osobówka uderzyła w barierę i wciąż zablokowany jest jeden pas.

0: Zegartowic. Auto osobowe zderzyło się z motocyklem i na 160 km poruszamy się naprzemiennie. Ale jest też dobra informacja z Dolnośląskiego. Udało się otworzyć już z powrotem krajową 15 między Trzebnicą a Miliczem w pobliżu miejscowości Jaźwiny. Droga była zamknięta po zderzeniu trzech aut osobowych na 10 km. Ale od kilkunastu minut jedziemy już tamtędy bez większych problemów. Do jutrzejszego poranka potrwają prace remontowe na A1 między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Zabrze-Zachód w kierunku Łodzi. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Ask yourself this.

0: coś da. A ja wierzę w lepszą pogodę i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. PRK, Polskie Radio Kierowców. No i właśnie o tym też Państwo nam dzisiaj opowiadają.
1: Dzień dobry, Artur z Subaru. Odnośnie pogody, panujące wszędzie deszczy, meduje, że okolice Słupska świeci bardzo ładne słońce, troszeczkę chmurek pływa sobie po niebie, temperatura 15 i rośnie. Pozdrawiam wszystkich.
0: Też pozdrawiamy i słonecznej niedzieli życzymy, no, oczywiście naszemu słuchaczowi, ale wszystkim pozostałym słuchaczom również, więc piszcie też, jaka pogoda jest u Was, bo jak widać, są miejsca, gdzie jednak słońce się przebiło. Teraz trochę zmienimy temat, nie tylko o pogodzie będzie. Ten rok przyniósł jedne z najsurowszych zmian w polskim prawie drogowym. Wprowadzono bezwzględną konfiskatę aut za skrajne pijaństwo, zaostrzono kary za przekroczenie prędkości oraz zmodyfikowano zasady naliczania i kasowania punktów kar. Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. O nowym katalogu zmian dla kierowców mówiła w Polskim Radiu Kierowców Olga Ryczkowska-Klat, adwokat.
2: Obecnie ten katalog został rozszerzony również o poza z tymi zwykłymi, takimi codziennymi przewinieniami, które były od dłuższego czasu, czyli przekroczenie prędkości, stworzenie zagrożenia, również w kwestiach driftu, w kwestiach nielegalnych wyścigów. Przy motocyklistach również jest to jazda na jednym kole. To zostało w tym roku rozszerzone. No a poza tym jak najbardziej możemy stracić nasze uprawnienia po przekroczeniu 24 punktów karnych i wtedy zawsze się śmieję, że otrzymujemy talon na jazdę komunikacją zbiorową.
0: Miesięczny, można powiedzieć. Do tej pory wielu kierowców traktowało kursy redukujące punkty karne jak bezpiecznik. Można było zapłacić, poświęcić kilka godzin i usunąć część punktów z konta. Nowelizacja w tym zakresie zamyka bardzo istotną furtkę. Po zmianach punktów nie będzie, będzie można je już redukować za

0: Po zmianach będzie można redukować punkty za najpoważniejsze wykroczenia, takie jak przejazd na czerwonym świetle, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, tłumaczy Olga Ryczkowska-Klat.
1: Niestety będziemy musieli podchodzić nowo do egzaminu. W przypadku czasowego zatrzymania na te 3 miesiące, jak najbardziej po tym okresie będziemy musieli zwrócić się na policję o to, żeby nam oddali to prawo jazdy. Oczywiście też musimy rozróżnić utratę uprawnień, czyli w drodze decyzji administracyjnej, na przykład przy przekroczeniu 24 punktów karnych, a orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd. Przy decyzji sądu te sankcje są zdecydowanie bardziej dotkliwe. Sąd może zastosować karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W szczególnych wypadkach przy złamaniu tego zakazu może nawet orzec przepadek pojazdu, więc te sankcje są bardzo dotkliwe. Ponadto ze względu na obecną sytuację i niestety coraz więcej tych przewinień i łamania tych zakazów, niestety, których mamy przykłady obecnie bardzo dużo na terenie całej Polski, sądy są coraz mniej pobłażliwe, więc wskazywanie, że to była sytuacja wyjątkowa, jednostkowa, to już niestety nas nie uratuje, więc musimy o tym pamiętać i szczególnie właśnie zwracać na to uwagę, że w przypadku niestosowania się do tego orzeczonego przez sąd zakazu, kara już jest od 3 miesięcy, ale pozbawienia wolności, więc tu jest automatycznie kwestia więzienia, a nie ograniczenia wolności. W mojej ocenie nie możemy pozwalać na to, żeby jednak nie było respektowane te zakazy prowadzenia pojazdów, również pozbawienie tych uprawnień w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych. Jednak z jakiegoś powodu to się wszystko dzieje, więc musimy stosować się do tego i w mojej ocenie sankcje przy łamaniu zakazów, w szczególności tych sądowych, powinny być coraz bardziej dotkliwe. Należy pamiętać o tym, że nasz funkcjonariusz, który nas zatrzyma, musi się wylegitymować, musi nam wskazać powód kontroli, pouczyć nas o naszych prawach. Rutynowa kontrola jak najbardziej, teraz też jest coraz więcej tych kontroli, takich właśnie wyrywkowych kontroli trzeźwości. No tylko, że to zwykle wygląda trochę inaczej, bo nie jesteśmy zwykle wtedy legitymowani, tylko jest badanie trzeźwości, to trwa parę sekund i odjeżdżamy. Ale jak najbardziej w tym przypadku również funkcjonariusz mówi, kim jest i dlaczego akurat jesteśmy zatrzymywani. Mówi, że jest to rutynowa kontrola badania trzeźwości kierowcy.
0: Swoją drogą to też ciekawe, że dużo łatwiej polscy kierowcy, nie wiem czy inni też, ale mówię o polskich, bo z tymi mam do czynienia na co dzień, pamiętają o swoich prawach, ale obowiązki jakoś już trudniej do głowy przychodzą, kiedy jesteśmy w podróży. Czyli nie będzie można już redukować punktów za najpoważniejsze wykroczenia, takie jak przejazd na czerwonym świetle, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę. Trzeba uważać i tyle, no po prostu takie są zasady i trzeba je szanować. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 12.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Jadąc z Łodzi do Gdańska, informuję, że u mnie też jest słońce. Moje słońce siedzi za kierownicą. Pozdrawiamy Gosia i Romek. Jak ładnie?
1: Ładnie, to się nazywa miłość.
0: Tak jest, także dużo słońca w całym mieście. Wszystkim Państwu

0: życzymy. No i pozdrawiamy i słońce, i pasażera.
1: A tym, którzy nie mają nikogo obok w samochodzie,
0: to polecamy nas.
1: To właśnie.
0: My tak. Będziemy z Państwem, będziemy Waszym
1: i wysyłamy promienie, tak.
0: Tak jest. Mogą Państwo przesyłać dobrą energię do nas w postaci
1: promieni słonecznych. A my wyślemy swoją, niezależnie od tego, czy dostaniemy od Państwa.
0: Tak jest. Cały czas staramy się to robić.
1: Mamy złote serce.
0: No to ruszamy teraz, sprawdzamy, co na drogach. Kamil Olak zaprasza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Województwo pomorskie. Utrudnienia pojawiły się na autostradzie A1 między węzłem Kopytkowo a węzłem Warlubie. Na 61 kilometrze droga jest zablokowana. Auto osobowe uderzyło w bariery. Policja jest w trakcie organizowania objazdów drogami lokalnymi. Kłopoty także na Dolnym Śląsku na autostradzie A4 między węzłem Chojnów a węzłem Lubiatów. Na 79 kilometrze w kierunku Wrocławia z powodu awarii busa zablokowany jest jeden pas ruchu. Nie minęły utrudnienia na drodze krajowej numer 91 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku Świecie-Toruń. Wciąż w pobliżu Zegartowic poruszamy się naprzemiennie na 160 km. Tam auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Przypomnę, że odwołali drogowcy natomiast utrudnienia na krajowej 15 na Dolnym Śląsku na odcinku Trzebnica-Milicz. Przez Jaźwiny przejedziemy już bez problemów, a kłopoty były poważne, bo droga na 10 kilometrze była zablokowana po zderzeniu trzech aut osobowych, ale tak jak wspomniałem, drogowcom udało się już to miejsce udrożnić i w obu kierunkach mamy do dyspozycji całą szerokość jezdni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, wracamy z nadmorza do Warszawy. W tej chwili jesteśmy na wysokości Małdyt. Piękna pogoda, prawie 20 stopni. No i znowu powiem to słowo, które lubię, szczęściarze. I jeszcze dopisek, pozdrawiamy, woda ciepła w Bałtyku. A miała być zimna przez tą cofkę, która była w zimie, nie wiem, czy to się cofką nazywa. W każdym razie Bałtyk mocno się cofnął. No a teraz proszę bardzo, jednak ciepła. Całe szczęście. Bałtyk jest piękny. Możecie o tym też napisać. Czy lubicie Bałtyk i o jakiej porze roku? Ja jeżdżę zawsze w marcu. Koniec lutego, początek marca. Akurat wtedy jest dużo jodu i lubię długie spacery wzdłuż plaży i zachody słońca nad Bałtykiem nie mają sobie równych. O tym też możemy dzisiaj porozmawiać.

PRK, Polski Radio Kierowców, 20 minut do godziny 13. No i wracamy do sprawy punktów karnych i zmian w przepisach. Warto pamiętać, że punkty karne nadal kasują się dopiero po roku od opłacenia mandatu, a nie od daty jego otrzymania. Dodatkowo, jeśli kierowca popełni to samo poważne wykroczenie w ciągu 2 lat, zapłaci podwójną stawkę mandatu. Zgodnie

0: Z regulacjami można stracić prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę. Jeszcze do niedawna wielu kierowców ratowało się kursami redukującymi punkty karne, co teraz się zmieniło. Mówiła o tym Olga Ryczkowska-Klat.
1: Teraz nie będzie można już redukować za te najcięższe przewinienia, czyli tak naprawdę za te, które, brzydko mówiąc, nabijają najwięcej punktów w Polsce. Czyli nie będzie można zredukować punktów, które dostaliśmy za przekroczenie prędkości, wykroczenia wobec pieszych, jazdę po alkoholu bądź pod wpływem środków odurzających, spowodowanie wypadków lub kolizji. Więc to będą tylko i wyłącznie takie punkty, które nabyliśmy w związku z nieznaczącymi przewinieniami. To jest bardzo duża zmiana, ponieważ no jednak najwięcej punktów my Polacy zdobywamy za rażące przekroczenie prędkości, niebezpieczne zachowania wobec pieszych, no i niestety, ale jazdę po alkoholu. Na razie jest to rok, niedługo to będzie 2 lata, więc to też będzie duża zmiana dla kierowców, czyli to już nie będzie tak szybko. Pojawiła się taka ścieżka, jednakże po pierwsze, ten młody kierowca nie będzie mógł jeździć z prędkością taką jak normalny kierowca, będą to niższe prędkości. No a druga, najważniejsza zmiana, będzie musiał z nim jeździć razem kierowca, który posiada prawo jazdy, czyli to nie może być ktoś, kto właśnie ma zatrzymane, tylko ma aktualne i ma już je od dłuższego czasu, czyli takich 2 17-latków razem nie pojedzie, mimo tego, że obydwaj będą mieli te prawa jazdy. No niestety tutaj to tak nie zagra, więc tu jest kwestia wprowadzenia, że 17-latek może prowadzić, ale jednak pod tym nadzorem osoby bardziej doświadczone. O ile dobrze powiem, to będzie około 2 lat, będzie jednak konieczność prowadzenia tego z nadzorem. Jest to bardzo duża zmiana. Jest to w przypadku przekroczenia prędkości o 50 km na godzinę. Tutaj były bardzo duże głosy i takie przerażenie padło na kierowców, szczególnie z uwagi na zbliżający się wysoki sezon wakacyjny, iż będzie to na autostradach. To nie są autostrady, to są, ja to nazywam, takie drogi przez pola, gdzie zwykle obowiązuje limit 90 km na godzinę. To są drogi jednopasmowe, dwukierunkowe. Największy problem jest z tym driftowaniem, to jeszcze powiedzmy w miarę jest to dość takie do zrozumienia w dosyć prosty sposób, ale te zloty, zdecydowanie ustawodawca nie poradził sobie z dookreśleniem tego, ponieważ już sama komentowałam to na antenie, że tak naprawdę jeżeli byśmy pojechali kilka osób z rodziny do centrum handlowego, to już może być potraktowane jako zlot. I wtedy ponosi odpowiedzialność wszyscy, którzy jesteśmy w tym pojeździe, czyli właśnie zakładaliśmy, że jedzie rodzina i na przykład z tyłu siedzi babcia starsza, to teoretycznie na mocy tych przepisów również będzie ponosić odpowiedzialność za udział w nielegalnym zlocie.
0: No właśnie. I teraz koniec rzędem temu, kto znajdzie sposób, jak to opisać dobrze. Ale na pewno trzeba to zrobić, bo prawo ma być jasne, czytelne i egzekwowalne, a nie wydumane i napisane na papierze po to tylko, żeby uspokoić sumienie tych, którzy prawo stanowią. Więc ciekaw jestem, czy państwo znajdą pomysł na to, jak to opisać i jak o tym mówić i jak to egzekwować. PRK, Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja czeka.

0: 10 minut do 13 PRK, Polski Radio Kierowców, Kamil Olak w studiu z miną poważną.
1: Nie, nie, ja tak myślę o tym jedzeniu cały czas.
0: To właśnie, dlatego. Właśnie, ja też o tym myślę.
1: A no państwo? Trzeba coś z tym zrobić.
0: A państwo o czym myślą? Proszę do nas pisać, mówić, aplikacja czeka, teraz zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia na Dolnym Śląsku na autostradzie A4 między węzłem Chojnów a węzłem Lubiatów. Na 79 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Jeden z pasów ruchu jest zablokowany przez zepsutego busa. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w Kujawsko-Pomorskiem. Na krajowej 91 na odcinku Świecie Toruń. Wciąż poruszamy się naprzemiennie na wysokości Zegartowic. Na 160 kilometrze auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A1 w województwie pomorskim między węzłem Kopytkowo a węzłem Warlubie w kierunku Łodzi. Droga została odblokowana. Na 61 kilometrze w obu kierunkach jedziemy już całą szerokością jezdni. Nie ma też śladu po utrudnieniach na autostradzie A1 w Śląskiem między węzłem Woźniki a węzłem Pyrzowice. Na 461 kilometrze zablokowany był lewy pas ruchu w kierunku Gorzyczek po zderzeniu trzech aut osobowych, ale także w tym przypadku udało się już to miejsce udrożnić. Wcześniej drogowcy poinformowali o odwołaniu utrudnień na Dolnym Śląsku na Krajowej 15 między Trzebnicą a Miliczem w pobliżu miejscowości Jaźwiny. Droga została otwarta, była zablokowana na 10 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Godzina 13. Jedziemy dalej. Kierunkowskaz. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Sporo tego deszczu w Polsce, ale są też miejsca, gdzie pojawiło się słońce i państwo o tym do nas z radością piszą i mówią. Najcieplej w Terespolu 18 stopni, najchłodniej w Zakopanem 5 stopni, nawet nie całych 5. No a do końca dnia pogoda właśnie będzie zmienna. Trochę deszczu, trochę słońca, trochę chmur, także szału nie będzie, jeśli chodzi o to, co nas dzisiaj czeka. Temperatura maksymalna od Śląska i Małopolskę po Warmii, Mazury i Podlasie oraz na Wybrzeżu, no a czyli większość kraju, od 10 do 14, na znacznym obszarze cieplej od 15 do 18, a najcieplej na krańcach wschodnich do 23 stopni pokażą termometry. No i mogę powiedzieć, że to szczęściarze, bo są takie miejsca jak właśnie Podhale, gdzie około 7 stopni na termometrach w tej chwili. Dobrego dnia państwu życzymy i w miarę suchego i pogodnego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ignacy napisał, że czeka na zagadki i rebusy. No to dobra, jest zagadka. Gdzie jest słonko, kiedy śpi? Może ktoś z państwa wie?

0: 10 minut po 13 PRK, Polskie Radio Kierowców, Kamil Olak w studiu, zamyślony, zapatrzony w mapę pogodową czy drogową?
1: Nie, ja co gorsze? Ja czekam, aż oddasz mi głos.
0: A, oddaję głos do studia. Halo Kamilu, bardzo
1: jestem,
0: proszę.
1: Jestem, zaczynamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienie w Warmińsko-Mazurskiem na trasie S7 między Mławą a Olsztynkiem w pobliżu Nidzicy. Auto osobowe wjechało w bariery i na 33 km w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas ruchu.

Ruch odbywa się tylko prawym pasem. Nie minęły utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Chojnów a węzłem Lubiatów, to województwo dolnośląskie. Na 79 kilometrze wciąż jezdnia jest zwężona w kierunku Wrocławia. Jeden z pasów ruchu blokuje zepsuty bus. Nadal kłopoty też w Kujawsko-Pomorskiem na Krajowej 90.

0: węzłem Warlubie oraz w Śląskiem między węzłem Woźniki a węzłem Pyrzowice. Wcześniej służby poinformowały o zakończeniu utrudnień w województwie dolnośląskim na Krajowej 15 na odcinku Trzebnica-Milicz. Przez Jaźwiny podróżujemy już w obu kierunkach bez problemów. Droga, przypomnę, była zablokowana na 10 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych. Do jutrzejszego poranka potrwa remont na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Zabrze-Zachód na jezdni w kierunku Łodzi. Na tym odcinku prowadzone są roboty drogowe i w związku z tym prędkość została ograniczona do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: RK Polskie Radio Kierowców, 19 minut po godzinie 13. Hulajnoga elektryczna to nie jest zabawka. Policja apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Młodzi użytkownicy bez znajomości przepisów drogowych są zagrożeniem dla siebie i innych. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, przypomina podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
1: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: Policja dodaje, że zagrożenie stwarzają także quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami. Na szczęście ta moda na kupowanie quadów jako prezent komunijny już mija, ale hulajnogi robią furorę. No i trochę jednak nie zastanawiamy się nad tym, zanim dziecku kupimy hulajnogę, bo po pierwsze nie powinno na niej jeździć, a po drugie to jest ryzyko i no niestety też słyszałem ostatnio, że dość często można znaleźć w instrukcji obsługi hulajnogi sposób to lepsze słowo na to, jak usunąć blokadę prędkości. Więc to warto się nad tym zastanowić, czy na pewno chcemy dziecko narażać na takie historie. PRK, Polskie Radio Kierowców. Proszę do nas pisać i mówić o hulajnogach też.

0: 13.30 PRK, Polskie Radio Kierowców i ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w Łódzkiem na autostradzie A1 między węzłem Kutno Północ a węzłem Kowal. Przez Wieszczyce przejedziemy już bez problemów. Kłopoty były na 241 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Torunia. Nie ma też śladu po problemach na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Drogowcy odwołali kłopoty między węzłem Chojnów a węzłem Lubiatów. Przez 79 kilometr mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni w obu kierunkach w stronę Wrocławia. Jeden z nich był zablokowany przez z powodu awarii busa. Odwołano także utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim. Na Krajowej 91C na odcinku Świecie-Toruń

0: przez Zegartowice podróżujemy już sprawnie. Na 160 km przestał obowiązywać ruch na przemianę, który wprowadzono po tym, jak auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Ale mamy nowe utrudnienia w województwie lubelskim, na Krajowej 17 między Zamościem a Krasnystawem. W pobliżu miejscowości Chomęciska Małe w kierunku Krasnystawu na 164 km dachowało auto osobowe. Jedna osoba jest ranna i tam wprowadzono ruch na przemiany. Nie odwołano też utrudnień na trasie S7 w województwie warmińsko-mazurskim między Mławą a Olsztynkiem. Na wysokości Nidzicy zablokowany w kierunku Gdańska jest jeden pas ruchu. Na 33 km auto wjechało w bariery i tam poruszamy się tylko jednym prawym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: się nam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean.
1: Znam złote czasy,

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut do godziny 14. Za 3 lata z taśmy ma zjechać pierwszy produkowany w Polsce samochód elektryczny. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że w projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland. Podpisano już umowę na dofinansowanie tej inwestycji pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy. Zawarły ją Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spółka Electromobility Poland. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś ocenia, że największym wyzwaniem będzie wprowadzenie na rynek nowej marki.
1: No bo trzeba przekonać nie tylko Polaków, ale również, jak rozumiem, w innych krajach te pojazdy będą sprzedawane, no bo jeżeli popatrzymy na skalę produkcji, no to produkowanie tylko na rynek polski absolutnie nie wchodzi w grę. Ten samochód musi być sprzedawany poza granicami. Więc tak, zgoda. To będzie wielkie wyzwanie. Nie wiem, czy nie największe, bo zbudowanie sieci sprzedaży, sieci serwisowej, zbudowanie pozycji marki. Marki, która będzie nowa, która będzie zupełnie marką nieznaną. Tak, będzie bardzo dużym wyzwaniem.
0: W pierwszej fazie mają być produkowane 3 modele samochodów. No i tak sobie myślę, że Chińczycy tego się nie boją i w ogóle to, co zrobili z rynkiem europejskim, czyli wywrócili go do góry nogami, a to dopiero początek. Ten roller coaster to dopiero się zaczyna w Europie. Zresztą nie tylko w Europie. To może się okazać, że to jest dobry moment na to właśnie, żeby wejść z kolejną marką, bo klienci nabierają odwagi. Kwestia ceny. To już nie chodzi o jakość, o sprawdzone teorie, o to, że ten samochód to taksówkarze nim jeżdżą, tak jak się kiedyś mówiło. Dzisiaj zupełnie czegoś innego szukają. Kierowcy szukają nowoczesnych, ładnych i niedrogich samochodów, bo nikt nie przywiązuje się do samochodu na długie, długie lata. To ja jestem ostatnim Mohikaninem, który się przywiązuje, natomiast młodsze pokolenie już inaczej do tego podchodzi, więc uważam, że może to nie być wcale zły pomysł i zły moment na to, żeby właśnie na niego wejść. I to, co mówi Jakub Fa, że no trzeba przekonać, sami się przekonają, tylko dajcie im dobrą cenę i zobaczycie, co się wydarzy. Te auta będą się sprzedawać.

Tortowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. No i dobry był ten schabowy.
1: Bardzo. Ciekawe, czy był umoczony wcześniej.
0: No właśnie.
1: W czym? Mleku.
0: W mleku.
1: Obłożony cebulą.
0: Tak się robi?
1: Tak się robi.
0: Ale kładziesz go do mleka i...
1: I trzymasz w tym mleku.
0: A ta cebula?
1: To też w tym mleku, razem z tym schabowym. To znaczy jeszcze nie ze schabowym, tylko ze schabem, który posłuży do przygotowania schabowego.
0: No dobra, a to trzeba dużo wcześniej przygotować.
1: No rano najlepiej.
0: O 8, wiem. No to sąsiadka tak
1: jak
0: czasem.
1: Jak ktoś nie może spać, to może o 8.
0: Tak, jak jestem tu w Warszawie, to jest jedna sąsiadka. Ja już nawet próbowałem ustalić, które to mieszkanie, bo bym zaproponował, że może jakoś wcześniej.
1: Jakaś kooperacja. Myślałem, że chciałeś tam się prosić na tego schabowego.
0: Nie, no bo jestem w pracy, ale generalnie klepanie kotleta o 8 rano robi wrażenie na sąsiada.
1: Ale jakbyś powiedział, że jesteś pan z radia, to może by...
0: Poczęstowała? Albo powiedziała, idź pre. Gdzie mi tu do mojego kotleta?
1: Albo byś on zaprosił tutaj do nas. O, tak zrób kiedyś, słuchaj.
0: No to zapraszamy. Zapraszamy teraz przez telefon wszystkich tych, którzy rano klepią kotlety i żeby państwo powiedzieli o tym mleku i cebuli, bo jak żyję, tak nie słyszałem o tym, żeby w mleku i cebuli. A może to błąd, że nie słyszałem.
1: Skąd ty jesteś? Skąd ty jesteś?
0: Z Małopolski.
1: No właśnie, no to może tam jest jakaś inna tradycja, słuchaj, robienia schabowych, ale to nasi słuchacze
0: może
1: nas zaraz poinformują, jak się robi schabowego, dobrego schabowego na Małopolsce, na południu Polski.
0: No tutaj Karol podpowiada, że może wieczorem, dzień wcześniej. Ale to jak już do lodówki, to nie można tak od razu z lodówki na patelnię, nawet po wymoczeniu.
1: Muszą odczekać trochę, tak, nabrać tej temperatury pokojowej.
0: Proszę bardzo.
1: Boże, może ja jakiś tutaj kącik kucharski, słuchaj, w niedzielę
0: zrobię. Ale
1: dobry
0: w tym jesteś, mnie przekonałeś, ja zaraz spróbuję, jak tylko wrócę do domu.
1: Wczoraj Mariusza przekonywałem do branży beauty, dzisiaj ciebie przekonuję do branży kulinarnej. Kurczę.
0: Proszę bardzo, masz jednak siłę i
1: ten
0: moc.
1: Dar.
0: No dobrze, dar Eldar. Dobrze, jedziemy dalej, zaglądamy na drogi. Kamil Olak zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowcy.

0: kierowców.
1: Nowe utrudnienia w województwie świętokrzyskim na trasie S7 między Kielcami a Jędrzejowem. W pobliżu Mnichowa w kierunku Warszawy wypadło auto z drogi. Dwie osoby zostały ranne i zablokowany jest jeden pas ruchu. Na miejscu zdarzenia ruchem kieruje policja. To nie jedyne miejsce z utrudnieniami na trasie S7, dlatego że trwają też te w warmińsko-mazurskim na odcinku Mława-Olsztynek. W pobliżu Nidzicy pojazd osobowy wjechał w bariery. Nie ma osób poszkodowanych, ale w kierunku Gdańska na 33 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu. Cały czas problemy też są w województwie lubelskim na krajowej 17 między Zamościem a Krasnystawem. W pobliżu miejscowości Chomęciska Małe w kierunku Krasnystawu auto osobowe nam dachowało. Jedna osoba została ranna i na 164 kilometrze obowiązuje nadal ruch na przemiany. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Kutno Północ a węzłem Kowal, na autostradzie A4 między węzłem Chojnów a węzłem Lubiatów, na drodze krajowej nr 91 na odcinku Świecie Toruń, a także na drodze krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica Milicz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 14. Kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i teraz tak, w Terespolu mamy 20 stopni, a w Zakopanem 4. Duża różnica, co? No i właśnie tak to teraz jest. Zachodnia część Polski, trochę jednak słońca państwo tam zobaczą. Natomiast wschód i południe, no to deszcz. Najgorzej na południu Polski. I tak będzie do końca dnia. Zresztą upału dzisiaj raczej się nie spodziewamy. No a w nocy będzie bardzo podobnie z deszczem i do tego jeszcze pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Także trzeba będzie na to uważać. Na Opolszczyźnie nocą opady mogą być dość intensywne, także tam też państwo muszą zachować sporo ostrożności. Temperatura minimalna nocą od 5 na zachodzie oraz w rejonach podgórskich, w Karpatach do 10-11 stopni, na południowym wschodzie i miejscami na wschodzie chłodniej, tylko na krańcach południowo-zachodnich od 1 do 2, także chłodna noc przed nami.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No nie, schab marynowany w cebuli to nabitki, a nie na schabowego w panierce, pisze pan Tomasz. O, proszę bardzo. No to jak to jest z tym schabowym? Czy my go marynujemy, czy nie marynujemy w tym mleku z cebulą? Czekamy na państwa opinię.

0: No tak, państwo tutaj do nas piszą. Schab marynowany w cebuli to nabitki, a nie schabowego.
1: Nieprawda.
0: Nieprawda.
1: Nie, oczywiście, że znaczy, może gdzieś tam w jakichś regionach Polski tak jest, ale schabowy. Zresztą Magda Gessler ile razy o tym mówiła. No, ikona polskiego gastronomii, więc.
0: Ja bardziej wyglądam na ikonę gastronomii.
1: Nie, śmieję się oczywiście, ale rzeczywiście te schabowe w mleku można, można.
0: A tu jeszcze pisze pan Tomasz, że schabowego w panierce to tylko na smalcu smażyć.
1: Tak,
0: żadne masło ani olej.
1: Oczywiście.
0: Świniak to świniak, oleje można do sałatki dodawać.
1: Zgadzam się.
0: Tu się zgodzimy, czyli tak, część pierwsza dotycząca tego, że ta panierka, znaczy przed panierką to namaczanie w mleku z cebulą uważasz, że okej, natomiast ta druga część tutaj tu się zgodzisz z naszym słuchaczem. Dobrze. Oto czekamy na państwa głosy w tej sprawie. Czy namaczać, kiedy rozbijać, ile ma ten kotlet czekać po rozbiciu na to, żeby trafić na patelnię. My już zjedliśmy, to może by ze spokojem o
1: tym
0: mówić.
1: Ja już znalazłem od 2 do 6 godzin, a najlepiej całą noc. Schabowe marynowane w mleku i cebuli gwarantuje kruche, soczyste i delikatne mięso.
0: No to wiesz co, teraz, że tak powiem, rozbiłeś system w ogóle. Całą noc?
1: Fanfary dla mnie, za moją wiedzę. Tak, tak.
0: Zostaje tam jakiś
1: noc.
0: Smak tego schabu w ogóle?
1: Spróbuj, albo za tydzień usmażymy i zobaczymy.
0: Przyjadę z piecykiem.

0: No dobrze, ruszamy na drogi. Kamil Olak zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pechowa jest dziś trasa S7. W dwóch miejscach trwają utrudnienia. Jedno z nich to województwo świętokrzyskie między Kielcami a Jędrzejowem w pobliżu Mnichowa.

0: trzecim kilometrze ruch odbywa się w stronę, przypomnę, Trójmiasta, tylko jednym prawym pasem. Krajowa 17, województwo lubelskie, tu z kolei nadal utrudnienia między Zamościem a Krasnystawem. W pobliżu miejscowości Chomęciska Małe na 164 kilometrze dachowało auto osobowe i wprowadzono z tego tytułu tam ruch naprzemienny. Ale przypomnę też dobre informacje. Na autostradzie A1 odwołano utrudnienia między węzłem Kutno Północ a węzłem Kowal oraz między węzłem Kopytkowo a węzłem Warlubiem. Pokonamy też bez przeszkód już autostradę A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Chojnów a węzłem Lubiatów oraz krajową 91 w Kujawsko-Pomorskim na odcinku Świecie-Toruń.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Pierwszy polski samochód elektryczny ma wyjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Electromobility Poland w sprawie budowy fabryki aut elektrycznych w Jaworznie. Inwestycja ma kosztować 4,5 miliarda złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś zwrócił uwagę, że w końcu zapadły decyzje w sprawie polskiego samochodu elektrycznego.
1: No tak, ale ja myślę, że na tyle mało wiemy, bo właściwie wiemy tyle, że został wybrany partner technologiczny i rzecz będzie się działa. To właściwie tyle wiemy. I wiemy, że są pieniądze i więcej szczegółów nie znamy, więc trudno o tym mówić. Natomiast wydaje się, że myślę, że bardziej powinniśmy porozmawiać o samej koncepcji niż o tym konkretnym przypadku, bo wydaje się, że została chyba podjęta decyzja najrozsądniejsza, a mianowicie taka, że został wybrany partner technologiczny, który jest w stanie zaoferować możliwości budowania samochodu. I po naszej stronie będzie zapewnienie, żeby ten samochód, najpierw żeby pojawiła się fabryka, potem żeby w tej fabryce te samochody zaczęły być produkowane, no i potem, żeby te samochody zostały sprzedane. I tu jest też bardzo duże wyzwanie. Bo o ile w przypadku budowania fabryki wydajemy pieniądze, no więc dość łatwo można znaleźć tych, którzy nam tę fabrykę zbudują, ustawią proces technologiczny, możemy ustawić łańcuchy dostaw, no to duże wyzwanie będzie w momencie, kiedy te samochody zaczną zjeżdżać z taśm. Turcja, Wietnam to są te kraje, gdzie pojawiły się nowe samochody, nowe marki i faktycznie one są produkowane. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Wedle zapowiedzi Komisji Europejskiej, no, jeżeli nie 100%, to na pewno zdecydowana część pojazdów, samochodów osobowych, bo w tym momencie o takich rozmawiamy, w Europie w 2035 roku będzie musiała być zeroemisyjna. No a więc pojawi się rynek mniej więcej 10-milionowy. Jeżeli okaże się nawet, że on trochę spadnie, że tych samochodów będziemy my, Europejczycy, mniej kupowali, no to i tak z całą pewnością będzie to 7-8.

0: 9 milionów. Nawet zakładając, że on spadnie. No ale dzisiaj mówimy o rynku 10 milionów plus. No to znalezienie kilkuset tysięcy nabywców na samochód, którego marka będzie nową marką, no bo tak z całą pewnością się wydarzy, czy na nowych graczy, wydaje się być realistycznym oczekiwaniem. Oczywiście jest bardzo dużo ale, no ale na przykład musimy pamiętać o konkurencji chińskiej, która jest bardzo silna i która jest bardzo dynamiczną konkurencją. Musimy pamiętać o tych graczach, którzy są na rynku europejskim od bardzo, bardzo dawna, jako producenci samochodów spalinowych, ale teraz elektrycznych. Oni wszyscy oferują swoje produkty. Więc musimy o tym wszystkim pamiętać. To będzie wyzwanie.
1: Jeśli chodzi o kalendarz, to zdaje się, że pada taka data 2029 rok. Pytanie, czy to jest realne. No mało czasu, ale 3 lata i firma z Tajwanu Foxconn, która ma naprawdę gigantyczne zaplecze i duże doświadczenie w budowaniu szybko i solidnie.
0: Gigantyczny partner technologiczny z wielkim doświadczeniem, z wielkim kapitałem, z technologią absolutnie najnowocześniejszą, więc wydaje się, że wybranie, powtórzę to, co już powiedziałem, ale wybranie koncepcji, że wybieramy partnera, który daje technologię, który oferuje technologię i to technologia naprawdę na najwyższym poziomie, a po naszej stronie jest cała reszta. Pamiętajmy, że ten partner też buduje już samochody, tyle tylko, że na lokalny rynek, nie na świat. Ale, jak rozumiem, ma też ambicje otwarcia się na Europę i przy tej okazji chce się pojawić w Europie. Z technologicznego punktu widzenia to nie mamy, to właściwie nie ma o czym rozmawiać, bo to jest taki partner, który jest w stanie zaoferować tę technologię. Ale jak zwykle istotne są szczegóły i w zależności od tych szczegółów zobaczymy, jaka będzie umowa, bo my tego wszystkiego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Na razie to jest wstępna. Zapowiedziano wybór partnera, natomiast oczywiście teraz przychodzi czas na tę taką bardzo mrówczą i pozytywistyczną robotę dzień po dniu, dzień po dniu.
2: No tak, rozmawiał Piotr Firan z naszym gościem, Jakubem Farysiem, a ja tak sobie myślę, że to jest chyba najbardziej tajny projekt z projektów cywilnych, chyba że on nie jest cywilny, bo generalnie nic o tym nie wiadomo. Od lat gdzieś coś, ktoś komuś podpisał gdzieś i nie powiedział, bo nie, ale to już niedługo. Trochę to wszystko słabo wygląda przez to, że tak bardzo jakoś jest to ukrywane, bo zwykle jest tak, że jak ktoś chowa ręce za plecy, to zwykle albo ma tam narzędzie, którego nie chcielibyśmy widzieć, albo po prostu nic tam nie ma. I teraz pytanie, jak to jest w tym przypadku i czy my naprawdę będziemy mieli to auto, czy nie? Natomiast nie obawiałbym się chińskiej konkurencji. Jeżeli będzie dobrze zrobione i jak mówię, niedrogie, to jest szansa wejść, akurat to jest dobry moment. Ale jeżeli tak będziemy się z tym bawić, to może nasze prawnuki będą miały okazję kupić kalkulator tej firmy.

0: RK Polski Radio Kierowców, 14.30. Ponownie zaglądamy na drogi. Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S7 w obu miejscach, zatem zarówno w Świętokrzyskiem, jak i w województwie warmińsko-mazurskim. Podróżujemy już bez przeszkód tą trasą. Pomiędzy Kielcami a Jędrzejowem były problemy. Tam na 15 kilometrze po tym, jak auto osobowe wypadło z drogi, zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Bez przeszkód też przejedziemy S7 na odcinku Mława-Olsztynek. Skończyły się bowiem utrudnienia w pobliżu Nidzicy. Tam na 33 kilometrze w kierunku Gdańska był zablokowany jeden pas ruchu po tym, jak auto osobowe wjechało w bariery. Trwają natomiast utrudnienia na Krajowej 17 w województwie lubelskim między Zamościem a Krasnystawem w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe. Nadal poruszamy się naprzemiennie. Na 164 kilometrze dachowało po godzinie 13 auto osobowe i te utrudnienia wciąż powodują, że mamy problemy z płynną jazdą w tym miejscu. Przypomnę, że wcześniej odwołano utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Kutno Północ a węzłem Kowal oraz między węzłem Kopytkowo a węzłem Warlu.

0: YouTubie. Do godziny 16 jeszcze pracują drogowcy na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim między węzłem Pałuki a węzłem Żnin Północ. Na jezdni w kierunku Poznania wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tak jakby schabowego w panierce nie marynować wcześniej, to najlepszy jest kotlecik z pozostałych po panierowaniu jajek, bułki tartej, mleka, usmażony na pozostałym smalcu na koniec. Trochę tuczy tylko. Tylko trochę. No dobrze, to rzeczywiście brzmi smakowicie. PRK, Polskie Radio Kierowców, mogą Państwo również o tym, jaki mają Państwo sposób na schabowego do nas napisać. Słucham o tym polskim samochodzie elektrycznym, to już kolejny wpis i mam takie małe pytanie. Skoro Honda zaliczyła ogromne straty finansowe w związku z produkcją samochodów elektrycznych, a mają inżynierów, doświadczenie i wszystko, co potrzebne do produkcji, to skąd ten optymizm, że polska firma, która dopiero powstanie, poradzi sobie lepiej niż Honda? Pozdrawiam, Radek. Panie Radku, mam też takie obawy, bo generalnie rzecz biorąc, tak mało wiemy na temat tego projektu, że aż trudno sobie cokolwiek wyobrazić. PRK, Polskie Radio Kierowców, proszę do nas pisać i mówić.

0: 17 minut do 15. PRK, Polski Radio Kierowców. Za 3 lata z taśmy ma zjechać pierwszy produkowany w Polsce samochód elektryczny. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że w projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem strategicznym dla spółki Electromobility Poland. W tym tygodniu podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy. W ocenie Jakuba Farysia największym wyzwaniem będzie zbudowanie marki.
1: No wydaje się, że wejście na rynek, dlatego że trzeba zbudować pozycję tej nowej marki, trzeba przekonać nowych użytkowników, że warto ten samochód kupić, a konkurencja jest bardzo, bardzo ostra, dlatego że wszyscy dotychczasowi gracze europejscy, bo ograniczmy się do rynku europejskiego, wszyscy dotychczasowi gracze mają samochody elektryczne, oferują samochody elektryczne, oferują coraz więcej modeli. Oprócz tego jest przecież wielka firma amerykańska, która oferuje też samochody elektryczne już od dawna i nawet jest swoistą w niektórych obszarach, czy w niektórych krajach swoistą ikoną. Mamy wreszcie, o czym nie możemy zapominać, a wręcz przeciwnie, bardzo powinniśmy o tym pamiętać, mamy chińskie firmy, które pojawiły się w Europie mniej więcej 2 lata temu z zapowiedzią, że będą sprzedawały samochody elektryczne. Jak okazało się, że Europa nie idzie tak szybko, jak to było oczekiwane, czy było planowane, no to natychmiast te firmy zaczęły dostarczać samochody, na przykład hybrydy plug-in, czy hybrydy, no i w ten sposób budują swoją markę. Czyli jeżeli za 2, 3 czy 4 lata okaże się, że tych samochodów elektrycznych więcej się w Europie rejestruje, więcej się ich sprzedaje, no to natychmiast te firmy chińskie pojawią się z ofertą właśnie elektrycznych samochodów, ale z markami już znanymi. To wejście na rynek jest bardzo kosztowne, długotrwałe i jak życie pokazuje, trwa czasem nawet nie 3, 5 czy 10, a nawet więcej. W ogóle od zaraz zaczynamy marki, które się pojawiają na rynku, nowe marki. Taka chyba jedna z ostatnich, największych prób to była na rynku amerykańskim. Była wprowadzona taka marka Saturn, która była marką jednego z największych producentów samochodów na świecie. No i niestety po kilkunastu, może kilkudziesięciu latach ta marka zniknęła z rynku, a za nią stał gigantyczny producent, gigantyczne pieniądze. Więc życie i doświadczenie pokazuje, że to nie jest proste, no ale ja bardziej twierdziłbym, że to może nie trudność, a wyzwanie. No, mamy świetnych inżynierów, mamy świetnych pracowników, jesteśmy krajem no mniej więcej na 5., 6. miejscu, jeżeli chodzi o produkcję części podzespołów i samochodów, i o ile samochody produkujemy no, w kilku fabrykach, to części i podzespoły w bardzo, bardzo wielu, no, to jest na pewno powyżej 1000 liczących się producentów części i podzespołów, dostarczających na rynek tak zwany OEM-owy, czyli ten pierwszego montażu, czyli do produkcji nowych samochodów, ale też te zakłady dostarczają na rynek tak zwany aftermarketowy, czyli rynek, który jest rynkiem, gdzie sprzedaje się części do samochodów już jeżdżących. Po pierwsze, żeby zostać dostawcą producenta samochodów, trzeba przejść dość długą drogę, ścieżkę sprawdzenia technologii, bardzo wielu rzeczy, jakości produkcji itd.

0: i tak dalej, i tak dalej. To trwa czasem rok i więcej. Jak już się jest na liście dostawców danego producenta, to wtedy jest prościej. I tu znowuż czasami faktycznie dzieje się tak, że przychodzi producent samochodu do firmy, która na przykład produkuje reflektory i powie i mówi: słuchajcie, mamy taki model samochodu, jest on tutaj jest mniej więcej taki telereflektor, zaprojektujcie go nam. Bo pytanie jest, kto wyłoży pieniądze na ten, najpierw na projekt, potem na produkcję. Czy to wykłada producent pojazdów? No jeżeli tak, to wtedy taniej płaci za reflektor. Jeżeli nie wykłada tych pieniędzy i pieniądze wykłada producent reflektora, no to ten reflektor jest droższy. Natomiast musimy pamiętać o tym, że zbudowanie łańcuchów dostaw też trwa. I to jest kluczowe w przypadku produkcji samochodu, bo samochód składa się z kilkudziesięciu tysięcy części. Więc samochód elektryczny z nieco mniejszej ilości części, ale w dalszym ciągu to jest bardzo, bardzo dużo. I musi zostać zgrane dostarczenie tych wszystkich części do konkretnego pojazdu w jednym momencie. Mało tego. Dzisiaj produkuje się samochody tak, że na jednej linii produkuje się bardzo różne samochody.
1: Prace nad pierwszym polskim samochodem elektrycznym rozpoczną się w tym roku. 70% części ma pochodzić od dostawców z Polski i Unii Europejskiej. Pojazdy wyprodukowane w fabryce w Jaworznie mają być sprzedawane tylko w Polsce, nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

0: Samochód produkowany w polskiej fabryce, o którym dzisiaj tak naprawdę dużo mówimy, musiałby być przede wszystkim piękny i niezawodny w dobrej cenie. Wtedy mamy szansę z tymi, które już istnieją na rynku. Inaczej nie ma żadnych szans. Pozdrawiam, Tomek Eniro. Też pozdrawiamy. No, kolejna opinia od Państwa, czekamy na kolejne głosy. Co Państwo o tym sądzą? Będzie, nie będzie? Sprawdzi się, czy nie? Proszę korzystać z naszej aplikacji. A teraz proszę słuchać uważnie wiadomości dla kierowców. Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Całkiem spokojnie upływa to popołudnie na polskich drogach. Jedyne trwające teraz utrudnienie spowodowane nagłym zdarzeniem drogowym to województwo lubelskie i krajowa 17 pomiędzy Zamościem a Krasnestawem. W pobliżu miejscowości Chomęciska Małe na 164 kilometrze dachowało auto osobowe i tam nadal poruszamy się naprzemiennie. Poza tym, patrząc na mapy, całkiem przyjemnie powinna upływać podróż niemal wszędzie w naszym kraju. Spowolnienia obserwujemy jednak na

0: Na trasie S8 w granicach Warszawy w kierunku zachodnim, a także na Krajowej 7 przy wjeździe do Warszawy za Łomiankami. Spowolnienia także na autostradzie A1 na wysokości Kopytkowa. A poza tym, tak jak wspomniałem, przynajmniej na mapach wszystko wygląda całkiem przyjemnie i w pozostałych miejscach na drogach krajowych i autostradach przynajmniej podróż nie powinna przysparzać nam większych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Jest 15 PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 20 stopni w Terespolu i to jest najcieplejsze miejsce, a najchłodniejsze to Zakopane i tam mamy tylko 5 stopni. Patrząc na mapę pogody, to rzeczywiście widać, że większa część Polski jest pod chmurą, tylko zachodnia, na samej granicy już prawie. Tam mamy troszkę przejaśnień. No i na wschodzie też lokalnie gdzieś przejaśnienia się pojawiają, ale ogólnie rzecz biorąc to pada i jeszcze będzie padać. Nocą pogoda bez większych zmian, tyle że lokalnie mogą pojawić się dość gęste mgły ograniczające widzialność. Suma opadów tej nocy około 10 mm, a temperatura minimalna od 5 na zachodzie oraz w rejonach podgórskich w Karpatach do 10-11 na południowym wschodzie i miejscami wschodzie, chłodniej tylko na krańcach południowo-zachodnich. Tam od 1 do 2 stopni pokażą termometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy dalej razem. Przypominam o naszej aplikacji. Proszę się częstować, korzystać, pisać, mówić. Do wyboru, do koloru.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: 10, prawie 10 minut po godzinie 15 PRK, Polski Radio Kierowców, kierunkowskaz, no i wpis od państwa. Oj, niestety dopiero zacząłem słuchać audycji, bo dzisiaj pracowicie promowaliśmy jazdę w kasku na rowerze. Ale oczywiście ściskam cieplutko ekipę PRK i słuchaczy. Przemek, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Przemek, pozdrawiamy i też ściskamy. Miło, że jesteście z nami. Miło, nie?
1: Miło, bardzo miło, jasne. Cieszymy się.
0: I jest z nami również oczywiście Kamil Olag i to też miło. Dużo ważnych rzeczy o kotlecie też powiedział. Poza tym, że o drogach cały czas mówi bardzo ważne rzeczy. Ale to o tym kotlecie dało mi do myślenia. O tym
1: cały czas cebuli. Myślisz?
0: No nie, zjadłem już kotleta, ale zastanawiałem się teraz, czy on był namaczany.
1: Tak. Nie, myślę, że nie.
0: Nie był. No dobrze, ale to państwo mogą podawać swoje sposoby na kotleta, bo już mieliśmy to, co ty mówiłeś, czyli namaczamy w mleku na przykład parę godzin, tak? I z cebulą.
1: I z cebulą, a potem smażymy na smalcu.
0: Ale bardzo jest ciekawa propozycja naszego słuchacza, że bez schabu.
1: Jakże sama panierka, tak?
0: Tak, z mlekiem no okay. Na patelni. Ja bym lubił, bo ja lubię panierkę. Tak. No wiem, że niezdrowa, ale lubię.
1: Podwójną?
0: Ach, potrójną nawet, byle tylko była chrupiąca.
1: Także zapamiętam, jak kiedyś
0: będziemy robić to.
1: Tak.
0: No dobrze, aż się, wiesz, ślinka leci.
1: No właśnie widzę. No to może przejdźmy do utrudnień.
0: Do tej panierki, drogowej. Tak. To teraz o utrudnieniach, a ja sobie pokontempluję te kotlety.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyjątkowo spokojnie jest na polskich drogach krajowych i autostradach, poza województwem lubelskim i krajową 17, między Zamościem a Krasnystawem. W pobliżu miejscowości Chomęciska Małe, w kierunku Krasnystawu dachowało auto osobowe i na 164 km cały czas obowiązuje tam ruch naprzemienny. Bez przeszkód podróżujemy już za to krajową trasą ekspresową, przepraszam, S7, między Kielcami a Jędrzejowem oraz Muławą a Olsztynkiem oraz autostradą A1 zarówno między węzłem Kutno Północ a węzłem Kowal, jak i między węzłem Kopytkowo a węzłem Warlubie. Prace remontowe na autostradzie A6 trwają na wysokości granicy w Kołbaskowie i tam na odcinku prawie kilometra wprowadzono tymczasową organizację ruchu, a także ograniczono prędkość do 40 km na godzinę. Jeszcze przez godzinę potrwają prace z kolei na trasie S5 między węzłem Pałki a węzłem Żnin Północ. Na jezdni w kierunku Poznania wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Dłużej, bo do wtorku do 7

0: rano spotkamy drogowców na Krajowej 59 w Warmińsko-Mazurskiem na odcinku Giżycko-Wilkasy. Tam także wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.

0: Noc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 20 minut po 15 PRK, Polskie Radio Kierowców. Kolejny fragment drogi krajowej numer 91, tak zwanej Gierkówki z województwa, w województwie śląskim, został kompleksowo przebudowany. Kierowcy mogą już korzystać z prawie 5-kilometrowego odcinka tej trasy pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym. Prace obejmowały zarówno jezdnię w stronę Częstochowy, jak i Podwarpia. Mówi Radiu Katowice rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
1: Inwestycję zrealizowaliśmy z myślą o poprawie bezpieczeństwa ruchu oraz podniesieniu standardu trasy na sieci TENT. Przebudowaliśmy jezdnię, poprawiliśmy geometrię drogi, rozbudowaliśmy skrzyżowania i wprowadziliśmy dodatkowe pasy do skrętów. Powstały również chodniki, nowe oświetlenie przejść dla pieszych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Kierowcy korzystają dziś z drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku dostosowanej do obciążeń 11,5 tony na oś.
0: Docelowo cały ponad 40-kilometrowy odcinek Gierkówki w województwie śląskim ma zostać zmodernizowany do 2030 roku. Proszę do nas pisać, mówić, może państwo już przejechali tym nowym odcinkiem, a może zamierzają. Chętnie posłuchamy opinii. No i w ogóle proszę pisać, jak wam się podróżuje dzisiaj i jakie warunki drogowe są tam, gdzie jesteście, bo zaczynają się już powroty z weekendu, więc to ważne informacje i ważne, żebyśmy się podzielili tym, co widzimy, czy jest miło i dobrze, czy niebezpiecznie i trzeba uważać.

0: nobody bears repeating now.
1: Benz, PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowska z Kamil Olak tanecznym krokiem wszedł do studia. Niezły numer, nie?
2: Niezły. Tak,
1: nogi same tam się rwą.
2: Nogi,
1: bo ja każda głowa. Tańczy co innego, bo ja w tańcu to jestem, wiesz.
2: A nie wierzę, przecież.
1: No, ostatnia liga w ogóle. Tam,
2: nie wierzę, no, trampkarze. Masz, skromny jesteś po prostu.
1: Nie, ale dobrze, no. Trudno, co zrobić? Tobie ładnie wyszło.
2: Dziękuję.
1: Bardzo proszę. To teraz zaglądamy na drogi. Kamil Olak zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas spokojnie na naszych polskich drogach, poza województwem lubelskim. Tu utrudnienia utrzymują się na krajowej 17 między Zamościem a Krasnystawem. W pobliżu miejscowości Chomęciska Małe dachowało auto osobowe w kierunku Krasnystawu i na 164 kilometrze nadal poruszamy się naprzemiennie. Spowolnienia na trasie S8 od strony Białegostoku w granicach Warszawy na moście Grota Roweckiego i za zjazdem z tegoż mostu. Spowolnienia także przy wjeździe do Warszawy na krajowej 7. Więcej nieco czasu stracimy wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Tutaj są niewielkie spowolnienia w kierunku Wrocławia. Natomiast patrząc na mapy, na pozostałych drogach krajowych i autostradach jest naprawdę spokojnie i oby tak w tę niedzielę już pozostało.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut do godziny 16. Kierowcy dobrze wiedzą, że w trasie najważniejsze są koncentracja, cierpliwość, energia. Coraz częściej jednak zamiast kolejnego posiłku pojawia się post przerywany albo nawet głodówka. Jedni mówią o lepszym samopoczuciu i większej lekkości, inni ostrzegają przed zmęczeniem za kierownicą. Czy organizm naprawdę potrafi jechać na rezerwie? O to zapytaliśmy naszego gościa, trenera personalnego Marcina Rybaka.
1: To teraz ten post przerywany, to wyznaczamy sobie okres w ciągu doby, który spożywamy pokarm, czyli dostarczamy kalorie. Na przykład jest to 8 godzin i w tym okresie przyjmujemy posiłki, przyjmujemy kalorie. Wtedy na przykład 16 godzin nie odżywiamy się, nie dostarczamy w ogóle żadnych kalorii i wtedy tutaj próbujemy, żeby troszeczkę nasz organizm pozbył się tłuszczu, a przy dłuższym okresie nawet wszedł w ketozę. Tak, a jeśli chodzi o głodówkę, tak, no to tutaj wiadomo, że... A, jeszcze możemy to zrobić też w taki sposób, że możemy odżywiać się, na przykład różne są sposoby tego postu przerywanego. Możemy odżywiać się na przykład 5 dni prawidłowo, tak jak chcemy, a wtedy w weekend na przykład wprowadzamy ten taki post przerywany. Albo na przykład niektórzy robią też w taki sposób, że robią sobie jednodniową taką głodówkę, na przykład raz na tydzień, że zupełnie nic nie jedzą. To jest naprawdę bardzo różnie, ale to też jest zalecane dla osób, które faktycznie wiedzą, że mogą to zrobić, wiedzą jak to zrobić, bo to nie chodzi o to, że my nagle sobie zabraniamy jedzenia i wiemy, że wytrzymamy, że damy radę, że jesteśmy mocni, tylko do tego trzeba odpowiednio podejść wystarczająco tak, żeby to nie przyniosło żadnych złych skutków, a raczej dobre, tak jak zamierzamy do tego podejść. Jeśli nawet nie dostarczamy kalorii w tym okresie, kiedy mamy to okno, że nie jemy, to wtedy i tak dostarczamy napoje. Tylko dostarczamy napoje takie, które są, nie mają kalorii. Czyli na przykład
2: woda,
1: herbata, kawa. Zioła różnego rodzaju. Czyli
2: kawa z mlekiem czy bez?
1: No tutaj to też, no to może w tym w momencie, kiedy dostarczamy, zależy ile kawy pijemy. Ale też jak jesteśmy nawet podczas redukcji, jak wypijemy jedną kawę czy dwie z mlekiem, to naprawdę to nie wpłynie źle. I tak samo jak, nie wiem czy powinienem to mówić, ale Cola Zero na przykład. Puszka Coli Zero podczas redukcji masy ciała też nie wpływa negatywnie i nie zaburza naszego całego systemu. Ale na pewno warto pamiętać o tym, że jeśli nie dostarczamy kawy, to na pewno pijemy dużo różnych płynów. Tak, ale też właśnie tutaj też warto powiedzieć o tym, że trzeba dostarczać tłuszcze, bo to nie tylko białko, bo tak naprawdę 1 gram białka, 1 gram węglowodanów to jest około 7 kalorii, ale mięśnie nasze też potrzebują tłuszczu takiego zdrowego, czyli odpowiedniej oliwy, dużo tłuszczu na przykład z ryb, owoców morza, takiego, które...
2: Tam, gdzie są te omega-3,
1: na przykład, tak, czyli tłuszczy omega-3, a jak najmniej omega-6, bo te omega-6 są praktycznie wszędzie, a nasze mięśnie też rosną właśnie dzięki temu, że dostarczamy odpowiednią ilość białka i czasem wydaje się, że ten posiłek jest mały objętościowo, ale jest bardzo kaloryczny, dlatego że na przykład tam może być różny składnik typu pasta, tahini czy cokolwiek, tak jak na przykład hummus jest to cieciora, a naprawdę jest to dość kaloryczne, bo tam są różne dodatki, na przykład tak jak, nie wiem, kierowcy za kierownicą na przykład nie będą pewnie czuli senności. Będą bardziej tacy świadomi, wyspani i będzie na pewno lepiej, będzie też energia na to, żeby wyjść na przykład z auta, czy nawet ludzie, którzy funkcjonują na co dzień, siedzą przy biurku, odżywiają się trochę gorzej, to też nagle przychodzi taki moment, że po kilku godzinach pracy jest takie zejście, często to słychać, że mam kryzys na przykład od 12 do 14 i bardzo chce mi się spać. No bo tutaj na przykład zjedliśmy pewnie coś złego, niewłaściwego, jest duży wyrzut insuliny, przez co...
2: Czy ten cukier po prostu
1: Tak.
2: Organizm próbuje jakoś to sobie z tym poradzić.
0: No właśnie, ale dieta...

dietą, tyle że głodówka to ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Nie znam się na tym, zresztą jakby państwo widzieli, to widać, że, się nie znam. Natomiast tak generalnie rzecz biorąc, wszystko tylko z umiarem. I no, trzeba rzeczywiście mieć kogoś, kto nam powie, czy my przypadkiem trochę nie przesadzamy z tą dbałością o piękno, bo to generalnie o to chodzi najczęściej, że po to na ludzie się odchudzają, żeby być piękniejszym, ale chodzi też o zdrowie. Nie wolno o tym zapominać.

0: 10 minut do 16 PRK, Polskie Radio Kierowców, Kamil Olak i wyruszamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia w województwie lubelskim na Krajowej 17 między Zamościem a Krasnystawem. W pobliżu miejscowości Chomęciska Małe dachowało auto osobowe i nadal na 164 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Wzmożony ruch obserwujemy na autostradzie A6 pomiędzy Szczecinem a Kołbaskowem. Służby informują o zatorze drogowym, który przekracza już długość 3 km. Do godziny 19 potrwają roboty drogowe na autostradzie A4 między węzłem Opole Południe a węzłem Łany. Zarówno w kierunku Wrocławia, jak i Katowic jezdnia jest zwężona na odcinku 37 km, a prędkość ograniczona do 100 km na godzinę. Drogowcy spowalniają nas także na Krajowej 59 w Warmińsko-Mazurskiem na odcinku Giżycko-Wilkasy. Do wtorku do godziny 7 rano prędkość jest tam ograniczona do 40 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe. A koszty? Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
3: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych.

0: nich inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To była reklama. Różek.

0: 16. PRK, Polski Radio Kierowców, Kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sporo chmur nad Polską, w wielu miejscach pada deszcz i tak będzie już do końca dnia. Na zachodzie więcej rozpogodzeń, na wschodzie więcej chmur. No i temperatury w tej chwili, temperatura w Terespolu 20 stopni, najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej w Zakopanem 5 stopni. Nocą pogoda bez większych zmian, nadal sporo deszczu, do tego lokalnie pojawi się również mgła. Deszcz do około 10 mm, tyle tego deszczu spadnie, a temperatura minimalna od 5 stopni na zachodzie oraz w rejonie podgórskich, w Karpatach do 10, 11, na południowym wschodzie i miejscami na wschodzie chłodniej, tylko na krańcach południowo-zachodnich od 1 do 2 stopni i tam miejscami spadek temperatury przy gruncie do minus 1.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Płakać się chce, jak się o tej pogodzie mówi. No ale dobrze, musimy się trzymać razem, jedźmy ostrożnie, uważajcie na siebie i pamiętajcie o naszej aplikacji. Mówcie o tym, co na drogach tam, gdzie jesteście.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po godzinie 16. My cały czas z Państwem na drogach. Liczymy, że Państwo, jeśli coś zobaczą, powiedzmy, niebezpiecznego czy niesympatycznego na drogach, to dacie znać od razu, ale jeżeli chcecie pochwalić pogodę, to też można. Chociaż ostatnie dni wskazują, że mało okazji do tego mamy, więc tym bardziej trzeba się cieszyć, jeśli gdzieś słońce zaświeciło. A teraz zaglądamy na drogi. Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia w województwie śląskim na krajowej 86 pomiędzy Wojkowicami Kościelnymi a Sosnowcem w pobliżu Będzina. Na 15 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Sosnowca. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. Nie odwołano też utrudnień w województwie lubelskim na krajowej 17 między Zamościem a Krasnystawem w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe. Na 164 kilometrze dachowało auto osobowe i tam nadal poruszamy się naprzemiennie. Weekend nie oznacza wolnego dla drogowców. Na trasie S5 trwają utrudnienia spowodowane robotami drogowymi między węzłem Pałuki a węzłem Żnin Północ. Na jezdni w kierunku Poznania, na 101 kilometrze konkretnie, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do jutrzejszego poranka z kolei drogowcy pracują na autostradzie A1 między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Zabrze-Zachód w kierunku Łodzi, a także między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Knurów w kierunku Ostrawy. W obu tych miejscach obowiązuje znaczne ograniczenie prędkości, bo do 80 km na godzinę. Dłużej, bo do 20 maja z kolei potrwają prace na trasie S3 w Dolnośląskiem na odcinku Bolków-Lubawka. Na 338 km, na odcinku 16 km, także wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polski.

Radio Kierowców. Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. 5-letnia gwarancja na szybę samochodu.

0: każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 20 minut po 16 PRK Polskie Radio Kierowców. W miniony piątek, jak w każdy zresztą w ostatnim czasie, prezentowaliśmy Państwu kolejną rozmowę ze sprawcą wypadku. Chociaż tym razem to nie był sprawca wypadku, a osoba zatrzymana za jazdę po alkoholu, u której w dodatku znaleziono narkotyki i był również pod ich wpływem. To jest taki cykl, to były sekundy, które mogą Państwo znaleźć po pierwsze oczywiście na naszej antenie w piątki po godzinie 18, ale także na stronie z podcastami Polskiego Radia i na kanale YouTube cały film. 27 minut rozmów z pięcioma mężczyznami, którzy odbywają karę więzienia w więzieniu w zakładzie karnym w Tarnowie. Każdy z nich to osobna historia, chociaż finał jest podobny, bo może nie taki sam. Każdy z nich trafił do więzienia, trafił za kratki i spędzi tam kilka lat, bo to nie są wyroki po pół roku, tylko czasami nawet i po 7-8 lat. Tym razem rozmawialiśmy z człowiekiem, który, no właśnie jak wspomniałem, jechał bardzo mocno upojony alkoholem i jak opowiada sam, pamiętam tylko, że to był gorący dzień. Jechałem coś załatwić, więc w takim cudzie niepamięci, że pozwolę sobie powiedzieć, niektórzy na drogi wyjeżdżają. No i o tym właśnie rozmawialiśmy w piątek, w tym naszym cyklu, o którym już wspomniałem, a naszym gościem była Kinga Rochala, terapeutka uzależnień i psycholog.
1: Bo zawsze to tylko odrobinka, to tylko kawałeczek. No, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ja powiem tak, nie mamy tolerancji, nie mam tolerancji jako terapeuta na takie zachowania. Nie ma nawet kawałeczek. Ten kawałeczek może po prostu spowodować, że ktoś straci życie. Albo zostanie mocno okaleczony, z niemożnością do normalnego funkcjonowania. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, a już absolutnie nie ma mowy o wsiadaniu, czy pod wpływem alkoholu, czy pod wpływem jakiejkolwiek innej substancji do auta, po prostu. To, co jest bardzo ważne, to powiedzenie, że nikt od tak jakby też no właśnie się też nie uzależnia, tak? Czy nikt nie pije od razu dużych ilości alkoholu, czy nie przyjmuje innych substancji. Mam takie powiedzenie, trening czyni mistrza, tylko kiepska dyscyplina. Że no właśnie, jeżeli gdzieś, bo tutaj wcześniej jak pan policjant mówił o tym, jak to, że 3 promile, 2 promile, 2 promile ktoś ma, to nie jest tak, że ktoś, to trzeba jakby sobie pracować na to, żeby tyle mieć w organizmie też, tak? Więc jakby ten organizm jest wysycany systematycznie, no i przyzwyczaja się do tych coraz większych dawek i ilości alkoholu wypijanego. Więc potem finalnie ta osoba też no, przyzwyczaja się do tego stanu i potrzeba jest już potem coraz większej ilości, żeby utrzymać odpowiedni poziom w organizmie. No i oczywiście tego też często nie zauważa, no poprzez działanie tych mechanizmów właśnie tej choroby. Czyli tego, że no właśnie, a to tylko pojadę do sklepu. No nie. Nie ma tylko do sklepu. Po prostu, jeżeli piję, to nie jadę. Jeżeli już podejmuję taką decyzję, choć wiemy, że alkohol szkodzi zdrowiu i

0: Mówimy o tym, że ma na każdy obszar naszego życia i zdrowotnego jakby po pierwsze jakby kwestia jakby myślenia, percepcji, mózgu, w ogóle układ krążenia, krwionośny, cały organizm. Często mówimy na przykład o tym, że ojku, a ten człowiek jakoś tak dziwnie idzie takim posuwistym krokiem. Mówimy, że ludzie chodzą albo jak czaple, albo jak bociany, albo jak narciarze czasami. No to mówimy o zapaleniu nerwów kończyn dolnych, tak? Na to też sobie trzeba zapracować. No często są widoczne takie obrazy, chociaż może mniej już teraz. I też myślę sobie, że warto patrzeć na to, że ta osoba uzależniona, czy osoba, która ma problem z alkoholem, to nie jest często ta osoba pod tym sklepem z fioletowym nosem, już tak powiem wprost, tylko to się dzieje na naszych oczach. My to widzimy i nie musi to tak wyglądać. Bo tutaj już mówimy o takiej naprawdę totalnej degradacji. Nie wiemy, co, czy jeszcze wchodzi jakaś bezdomność, czy cokolwiek innego. To nie musi oznaczać brak uzębienia na przykład. To nie musi oznaczać ogromnego zniszczenia takiego na zewnątrz. Ale to nigdy nie jest bezpieczne. I nigdy nie możemy powiedzieć, no, że a nie, ten to nie ma problemu, bo ładnie wygląda. Nie, nie, ta choroba dotyka każdego i bardzo osobę bardzo wysoko funkcjonującą i osobę, która mierzy się właśnie z wykluczeniem społecznym, osobę z problemem bezdomności. Często te tematy się też łączą, bo czasami uzależnienia nie biorą się znikąd. To są często podwójne diagnozy, podwójne rozpoznania, czyli choroba psychiczna plus uzależnienie i czasami pierwotne, no pytanie. Co było pierwsze? Czy uzależnienie i na skutek uzależnienia uaktywniają się na przykład psychozy? I wtedy jest ta trudność w ogóle jeszcze dodatkowo w złapaniu jakiegokolwiek krytycyzmu. Uruchamiają się stany psychotyczne, mówimy o zaburzeniach depresyjnych, zaburzeniach lękowych, o chorobie afektywnej dwubiegunowej, tak, czyli jakby o chadzie. I czasami to substancja uaktywnia chorobę, a czasami to na skutek tego, że choroba jest, to ktoś łagodzi chorobę właśnie sięganiem po substancje psychoaktywne, w tym alkohol, bo jak mówię o substancjach psychoaktywnych, to mam na myśli też alkohol. Ja mam też takie doświadczenia pracując w korporacji, też na pewnym etapie w swoim życiu, która rzeczywiście, duża korporacja, która zajmowała się zdrowiem psychicznym, były konferencje i patrząc na to, co się działo, chociaż ludzie właśnie dokładnie w tym kawałku pracowali, psychiatrii, uzależnień, no, smutny to był widok. Naprawdę osób, które właśnie jakby wydawało im się, że to jest takie bardzo wyjątkowe, tak? Tak samo jest kac, jest kto po alkoholu dobrze wyglądał albo dobrze się czuł. No nie, ja nie znam takiej osoby, która by powiedziała, o kurczę, szkoda, że nie wypiłem jeszcze jednego kieliszka. Raczej słyszę o tym, Jezu, jak dobrze, że ja nie wypiłem jeszcze jednego, bo bym się dopiero źle czuł. Ale to ten przykład... No podaję jasno, no to nic dobrego, tak? Złe samopoczucie, ale osoba, która ma tendencję do uzależnienia i jest w tym procesie, no ona pomimo tego, że się może źle czuć, jakby będzie klinowała. I to, co ja zawsze mówię tak, jeżeli wiesz, że już się napiłeś, cokolwiek się wydarzyło, u osób nawet uzależnionych, bo zdarza się tak, że ktoś, nawet jeżeli uzależnienie jest, to sięgnie po ten alkohol, to mówię, zrób wszystko, żeby następnego dnia się nie napić, żeby nie klinować, bo wtedy to zatrzymasz. Zobacz swoją sprawczość w tym obszarze. Jednak pracujemy teraz w modelu takim ograniczania tego picia, poprawy jakości życia, tak? Są osoby, które absolutnie, jeżeli się napiją, to może skończyć się to śmiertelnie, taka też jest prawda, bądź no, w jakikolwiek inny katastrofalny sposób, a są osoby, które no, gdzieś tam będą sobie pozwalały dalej.
1: Będziemy o tym jeszcze rozmawiać za kilka minut, a Państwa zachęcam do dyskusji i refleksji. Od jednego kieliszka się zaczyna i jeśli już wieczorem zaczynamy mówić, nie wiem, czy mogę wypić jeszcze jeden, bo rano mam jechać, to już jest źle. I to, o czym mówi Kinga Rochala, nasza specjalistka, psycholog i terapeutka uzależnień, nie ma żartów z alkoholem. Naprawdę to jest nierówna walka i z reguły on niestety wygrywa. Uważajcie na siebie, no i weźmy pod rozwagę to, o czym mówimy, żebyśmy nie znaleźli się tam, gdzie ten człowiek, o którym dzisiaj opowiadamy.

0: 16.30 PRK, Polskie Radio Kierowców, Kamil Olak w studiu, zaglądamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal utrudnienia w województwie lubelskim na krajowej 17 między Zamościem a Krasnystawem. W pobliżu miejscowości Chomęciska Małe dachowało auto osobowe i wciąż na 164 km obowiązuje ruch na przemiany. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w województwie śląskim na krajowej 86 między Wojkowicami Kościelnymi a Sosnowcem. Po tym jak na wysokości Będzina zderzyły się dwa samochody osobowe, nadal na 15 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu i podróżujemy tylko jednym lewym pasem w stronę wspomnianego Sosnowca. Bez problemów za to podróżujemy już A1 między węzłem Kutno Północ a węzłem Kowal oraz między węzłem Kopytkowo a węzłem Warlubie. Nie ma też śladu po utrudnieniach na S7 w Świętokrzyskiem między Kielcami a Jędrzejowem oraz w Warmińsko-Mazurskiem między Mławą a Olsztynkiem. Drogowcy odwołali także jakiś czas temu utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Chojnów a węzłem Lubiatów oraz na drodze krajowej numer 91 na odcinku Świecie-Toruń.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej, 16.32, coraz bliżej do 17, czyli do kolejnej zmiany na naszej antenie, ale zanim to proszę pamiętać o naszej aplikacji, o naszym numerze telefonu 22 513 11 11. Cały czas informujcie nas o tym, co na drogach, bo pogoda zmienną jest i płata dziś kaprysy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut do godziny 17. Wracamy do rozmowy o naszym cyklu, a właściwie o tych, którzy w tym cyklu się pojawili. Chodzi o cykl To Były Sekundy. Raz jeszcze przypominam, mogą państwo znaleźć odcinki podcastu na stronie z podcastami Polskiego Radia, a także na kanale YouTube również Polskiego Radia. I tam można obejrzeć ten film, który ma około 27 minut. W tym filmie pojawiają się ludzie, którzy odsiadują wyroki więzienia, odbywają, bo odsiadują to się to tak brzydko trochę, odbywają wyroki więzienia w zakładach karnych, tu konkretnie w zakładzie w Kielcach. No i tym razem rozmawialiśmy z człowiekiem, który nie doprowadził do wypadku, ale doprowadził siebie do skrajnego już uzależnienia od alkoholu, narkotyków. No i w takim stanie upojenia wsiadł za kierownicę, został zatrzymany. No i jak się okazało, tam jeszcze były inne przyczyny, bo między innymi znaleziono narkotyki w bagażniku tego samochodu. No i w efekcie wylądował właśnie w zakładzie karnym. Nasz gość, Kinga Rochala, terapeutka uzależnień i psycholog, opowiada o tym, że bardzo łatwo jest się uzależnić, że my nie widzimy tej granicy, że to nie jest tak on-off, dziś jestem nie jestem uzależniona, a jutro już jestem, bo to nadchodzi małymi kroczkami. To jest taki cichy zabójca, który przychodzi i, no, i robi już swoje. Niszczy organizm, niszczy życie, niszczy wszystko, co wokół takiej osoby się znajduje. Niestety bardzo łatwo wpaść w taki nauk. Bardzo łatwo jest przekroczyć barierę, którą za której wrócić jest bardzo trudno.
1: Bo też myślę sobie, że sytuacja jest też bardzo złożona, że z mojej perspektywy jako terapeuty też słychać bardzo wiele mechanizmów tej choroby, czyli jakby mechanizmów już rozwijam, co to jest, bo to taki żargon, bełkot terapeutyczny, jak ja to mówię, który nic nie mówi. To są zachowania, które są niewidziane bardzo często przez osoby nadużywające substancji psychoaktywnych, czyli jakby niechęć do zobaczenia tego, że jest problem, to jest minimalizowanie, to jest umniejszanie, to jest fantazjowanie, to jest myślenie magiczno-życzeniowe. To jest jakby życie w zupełnie innym świecie i ja tu podaję taki przykład, żeby tak sobie wyobrazić. Jedziemy samochodem i mamy piękną pogodę. Przez szybę wszystko widać pięknie. Ale przychodzi nagle po prostu burza, leje tak, że wycieraczki nie nadążają zbierać tej wody. Tak widzi osoba uzależniona. Nawet ona nie musi być pod wpływem substancji, bo te mechanizmy, czyli jakby to coś, co chroni uzależnienie, ono nie pozwala zobaczyć też tego problemu. W związku z tym osoba, która ma problem z alkoholem, widzi cały czas jakby była za taką szybą, na którą cały czas pada deszcz. I ona nie widzi obiektywnie sytuacji, bo wtedy mamy ograniczone to pole widzenia. Także to tak mówimy o uzależnieniu, kiedy już to zaczyna być problemem, że ta perspektywa jest zmieniona, ona jest inna i tego nie można bagatelizować, po prostu. No. Oczywiście możemy powiedzieć, wszystko jest dla ludzi, ale ja też sobie myślę, że no dobrze, ja bym była jednak ostrożna z tym, wszystko jest dla ludzi, bo oczywiście nie każdy będzie miał problem, bo nie każdy, kto pije alkohol, się uzależnia, bądź nie każdy, kto przyjmie jakąś tam substancję, się od razu uzależni, ale na pewno jest większe prawdopodobieństwo do tego, że to się stanie, bo jeżeli odkryje taką magiczną moc tej substancji, no bo ja to mówię tak, no alkohol, czy narkotyki, czy jakiekolwiek inne substancje, bo i o lekach dzisiaj troszeczkę wspomnieliśmy, tak? To jest najlepsza, najfantastyczniejsza matka, powierniczka, przyjaciółka, kochanka, bo ona nas nie skonfrontuje, ona nas wysłucha, nie odrzuci, nie zostawi nas samych, taka jest też prawda. To jest takie, wydaje się, najlepsze rozwiązanie. Oczywiście to nie jest prawdą. To w pewnym momencie tak. I ja nawet powiem, no, narażę się tutaj. Czasami to może uratować jakąś sytuację, już tak głęboko patrząc psychoterapeutycznie. Czasami takie sytuacje powodują, że

0: Człowiek nie przeżyłby jakiejś bardzo trudnej sytuacji, gdyby ten alkohol się nie pojawił, ale ja mówię, to jest bardzo ryzykowne to, co ja mówię, bo ja nie daję przyzwolenia na picie absolutnie, tylko mówię o takich już naprawdę bardzo ciężkich czasami zaburzeniach, które się pojawiają i rzeczywiście, że ten alkohol ich ochronił przed doświadczeniem jeszcze większej traumy. Tutaj już mówię o takim naprawdę bardzo głębokim procesie, jeżeli już gdzieś tam zachodzi i dużej świadomości tego, że czasami jak patrzymy na to, z jakiego powodu na przykład pacjenci sięgają po alkohol, no bo w inny sposób oczywiście nie byliby w stanie sobie poradzić. Ja przez wiele lat no, jednak pracuję, jestem związana z psychiatrią, taką szeroko rozumianą i jakby w wielu tematach. I też widzę, że ludzie często mierzą się z różnymi problemami, z którymi sobie naprawdę nie radzą i dla nich substancja jest jedynym rozwiązaniem, bo nie mają innych możliwości, co nie jest prawdą, bo oczywiście mają, tylko czasami nie mają do nich dostępu.
1: Nie warto ryzykować, nie warto próbować. Każdy taki kieliszek przed snem, bo lepiej się śpi, to jest już pierwszy krok do tego, żeby było bardzo źle. Więc strzeżmy się, uważajmy, no i nigdy, absolutnie nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu. Nie ma takich sytuacji, kiedy mogłoby nas to usprawiedliwić. Następny odcinek w najbliższy piątek to były sekundy, a Państwa zachęcam do odwiedzenia naszej strony z podcastami i do wizyty na kanale YouTube.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do godziny 17. No i jedziemy dalej, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. W studiu już Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy poinformowali o zakończeniu utrudnień w Wielkopolsce na autostradzie A2 między węzłem Poznań Zachód a węzłem Bóg. Rano w pobliżu Dopniewa auto osobowe uderzyło w bariery i na 148 km zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Świecka, ale tak jak wspomniałem, te utrudnienia zostały odwołane, w związku z tym w tym miejscu podróż nie powinna nam przysparzać żadnych problemów, ale kłopoty są nadal na drodze krajowej numer 17 w województwie lubelskim między Zamościem a Krasnystawem w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe. Auto osobowe dachowało wczesnym popołudniem i nadal na 164 km obowiązuje ruch naprzemienny. Cały czas problemy są także w województwie śląskim na krajowej 86 między Wojkowicami Kościelnymi a Sosnowcem w pobliżu Będzina. Jezdnia jest zwężona. Na 15 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i w kierunku Sosnowca zablokowany jest jeden pas ruchu i ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na to głos od Państwa.
3: Cześć. Autostrada A4. Mocno spowolniony ruch w kierunku na Wrocław. Jestem na 246 kilometrze. Od 4 kilometrów jadę średnio 20-30 na godzinę. I pokazuje, że jeszcze pewnie jakieś 2-3 kilometry tak będzie się działo. Także uważajcie. Pozdrawiam wszystkich z Atom.
0: Też pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za tą informację.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
6: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Powódź, długotrwały brak prądu.

0: lodu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 4 minuty do 17 PRK, Polskie Radio Kierowców. Czas na zmianę w studiu. Zbigniew Zegler, witaj, dzień dobry.
1: Cześć Marcinie, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że spędzimy ten wieczór dziś razem, bo dużo się dzieje. Takie bieżące sprawy wydaje mi się, że są dosyć mocno absorbujące. Oprócz tych poważnych, o których ty mówiłeś, sporo takich rozrywkowych. No dzisiaj pożegnanie z Camp Nou Roberta Lewandowskiego, więc no, poprzyglądamy się troszeczkę jego czterem sezonom w La Liga. No i będzie mecz. O 21:15 zaczyna się mecz Barcelony z Realem. Nie pamiętam którym, ale będą grali, tak, i będzie od samego początku w pierwszym składzie. Także zachęcam do słuchania dzisiejszego na luzie wyjątkowego od 17 do 22 niedzielnego. Oczywiście będziemy sprawdzali, co na drogach.
0: A ja już dziękuję i szerokości, spokojnego wieczoru i w dobrym towarzystwie na pewno będzie dobry. Dzięki.

0: Zbliża się godzina 17, zaczynamy niedzielne popołudniowo-wieczorne na luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszamy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, jak zawsze o pełnej godzinie. Prognoza pogody, żeby wiedzieć, jak jechać w warunkach atmosferycznych, które dzisiejszej nocy będą, no, można powiedzieć, średnio pozytywne. Zachmurzenie będzie na ogół duże, a na południu i w centrum całkowite, więc to średnie, ale większe przejaśnienia i rozpogodzenia pojawią się na zachodzie i na krańcach wschodnich kraju. Także środek taki sobie, a po bokach całkiem przyjemnie. Miejscami opady deszczu w rejonie Śląska i Opolszczyzny, okresami umiarkowane, i tam napada tego deszczu od 10 do 15 mm na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Tak, tak, tak. Nie pomylili się synoptycy. Tak ma być. Zresztą tak było też dzisiejszej nocy. Temperatura minimalna od 5 do 10 stopni. Chłodniej jeszcze w Kotlinach Sudeckich, około 4 tylko, a cieplej na krańcach wschodnich, nawet 12 stopni dzisiejszej nocy. Wiatr będzie słaby na zachodzie z kierunku wschodniego i południowego. Na pozostałym obszarze powieje z północy. I jeszcze sytuacja aktualna. W tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce to Terespol. 22 stopnie, 21,6. Najzimniejsze Zakopane 4,9. Jeżeli chodzi o odczuwalną temperaturę, to najwyższa w tych samych miastach. 20 w Terespolu, 5 w Zakopanem. Jak się będzie zmieniała sytuacja, będę informował na bieżąco. Dobra jest jeszcze odnośnie ciśnienia. W tej chwili ono wynosi między 1009,4 hektopaskala, a 1018 w Helu. Zamość to miejsce, gdzie jest najniższe ciśnienie, ale nie ma co mówić o niskim, kiedy jego wartość wynosi ponad 1009 hektopaskali.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy muzycznie także nasze spotkanie. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Ten zespół, który już pod nami gra, to New Radicals. Z nami jest dzisiaj, mam nadzieję, że dobre, pozytywne nastawienie, i Mariusz Dąbrowski już za chwilę przedstawi raport z dróg oraz Karol Smyk, realizator, właściwie nadrealizator, z tych najlepszych. Dzień dobry!

0: Ciekawe, gdzie się znajdzie Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu, bo jeszcze tylko dwa mecze z FC Barceloną i bye bye. Dzisiaj z Realem Betis o 21:15. Mariuszu, obstawiasz, kto wygra?
1: Jeżeli wrócę do tego pytania o przyszłość Lewandowskiego, wydaje mi się, że wieczysta. Wydaje mi się, że wieczysta.
0: No, chyba jeszcze za wcześnie.
1: A dzisiejszy mecz, ja myślę, że może wepchnie jedną, dwie brameczki.
0: No byłoby super, bo dzięki temu, nie wiem czy wiesz, ale w rankingu wszechczasów trafiłby do dziesiątki najlepszych snajperów Barcelony.
1: I niech trafia.
0: Oby.
1: I niech trafia.
0: Trzymamy kciuki, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Podsumowanie 4 sezonów Roberta Lewandowskiego w Barcelonie już za kilka minut, a teraz sprawdzamy co na drogach. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak zawsze zaczynam swój dyżur z motoryzacyjnym pozdrowieniem i spoglądam na naszą drogową mapę utrudnień autostrada 1 między Kierwałdem a Kopytkowem. Korek. Doszło tam i do zdarzenia drogowego i prowadzone są roboty drogowe. Ten korek jest dla jadących w stronę Grudziądza, Torunia i Łodzi. Autostrada 4 od węzła Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami na jezdni w stronę Opola, Wrocławia. Dość długi odcinek ze spowolnieniem i potem korek, a więc ciężko przebrnąć ten odcinek między Krakowem po Katowice na czwórce, no ale proszę uzbroić się w cierpliwość. Droga krajowa nr 17, Zamość Krasnystaw, w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe. Jezdnia w kierunku Krasnego Stawu, 164 km, dachowania auta osobowego. Jedna osoba ranna, ruch wahadłowy i droga krajowa nr 86, odcinek Wojkowice Kościelne Sosnowiec. W pobliżu Będzina, na jezdni w kierunku Sosnowca, na 15 km zdarzenie dwóch aut osobowych. Dwie osoby ranne w tym wypadku, zablokowany jest jeden pas ruchu, można jechać tylko lewym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo.

0: pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama. Yeah.

0: Right. 20 minut temu minęła godzina 17. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Dzisiaj oprócz tego, że Robert Lewandowski żegna się z Camp Nou, o czym za chwilę, to mamy też Światowy Dzień Pieczenia, więc proponuję, żebyśmy sobie stworzyli za pomocą aplikacji Polskie Radio Kierowców oczywiście ranking ulubionych polskich wypieków. Czy to serniczek, czy to makowczyk, czy marchewkowe, może karpatka. Dajcie znać, proszę, jak waszym zdaniem kształtują się nasze gusta. Co uważacie, że znajduje się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ulubione wypieki Polaków? Aplikacja Polskie Radio Kierowców. Można też korzystać z naszego numeru telefonu. Telefonu 22 513 11 11. To jest nasza automatyczna sekretarka. Tam bez zbędnych ceregieli można się zarejestrować. Zresztą w aplikacji też jeszcze lepsza jakość jest, bo tam nagrywacie się wprawdzie przez minutę, jest ograniczenie czasowe, ale w bardzo dobrej jakości i wtedy możemy sobie tak porozmawiać na antenie z taką samą jakością. Ciekawe, czy kulki mocy się piecze. Kulki mocy chyba się, no nie, piecze się, bo to się robi taką kulkę z kakao i tam jakichś innych dodatków i się wrzuca do piekarnika. Więc kulki mocy płynnie pozwolą nam przejść do Roberta Lewandowskiego, o którym mówią. Robert Lewandowski jest legendą i symbolem tego, jak zmieniał się klub FC Barcelona. To słowa Dominika Wardzichowskiego, dziennikarza Sport.pl. Kapitan reprezentacji Polski poinformował wczoraj, że po czterech sezonach odejdzie z katalońskiego klubu. Dzisiaj rozegra ostatni mecz na stadionie Camp Nou Dumy Katalonii, ale przedostatni w La Liga, bo następny grają Katalończycy na wyjeździe. Robert Lewandowski wniósł do Barcelony gen zwycięstwa i profesjonalizmu, mówił na antenie Polskiego Radia 24 wspomniany Dominik Wardzichowski.
1: Robert Lewandowski przez te wszystkie lata był przykładem dla tych wielkich wschodzących gwiazd Barcelony. Myślę, że wniósł bardzo dużo profesjonalizmu, doświadczenia i właśnie takiej chęci wygrywania, że dla Roberta Lewandowskiego nie ma kompromisów. Dla niego najważniejsze są zwycięstwa i najważniejsze jest strzelanie goli. Profesjonalizm i taka chęć wygrywania, takiego zdobywania trofeów, wsparcia cały czas do przodu, to są takie najważniejsze rzeczy, które Robert Lewandowski wniósł do Barcelony.
0: Hiszpańskie media od dłuższego czasu informowały już o możliwym końcu kariery Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. W katalońskim klubie spędził 4 sezony i strzelił ponad 100 bramek i podobnego zdania co eksperci są ci, którzy mieli okazję znać rodzinę Lewandowskich i małego Robercika jeszcze sprzed zawodowej kariery. Pozostanie legendą piłki bez względu na to, jaki klub sportowy wybierze po Barcelonie. Tak mieszkańcy podwarszawskiego Leszna, rodzinnej miejscowości Roberta Lewandowskiego, mówią o decyzji polskiego piłkarza. Tomasz Zarzycki, mieszkaniec Leszna i szkolny kolega Lewandowskiego, podkreśla, że Robert jest wciąż jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a wszystko zawdzięcza ciężkiej pracy.
2: To, co zaplanuje, niech mu się spełnia. Zapracował na to. To mu nie spadło z nieba. To jego ciężka praca od tak naprawdę od dzieciństwa. Jak się tak mówię, było kolegą ze szkoły, rocznikowo podobnie, od zawsze był z piłką. Czy na przerwie, czy na boisku, czy gdzieś tam po prostu przechodząc z domu do szkoły zawsze był z piłką. Więc myślę, że to po prostu był skazany na tą piłkę i grę zawodową w końcu.
0: Pan Marek, który mieszka w Chicago, uważa, że Robert Lewandowski wbrew plotkom

0: Tom nie będzie raczej grał w amerykańskim klubie.
1: Na ten moment polskim eksportowym, no może poza Zielińskim, jest najlepszy. Wiem. No ale jego kariera już dobiewa końca, jest tak? W Chicago. Polscy dziennikarze pisali, że tam Chicago jest nim zainteresowany, ale nie myślę, żeby tak doszło do skutku. Swoje już zrobił, pokazał, że potrafi. Trzeba teraz jeszcze po prostu dorobić na starość i tyle.
0: Dziś wieczorem o 21.15 Barcelona podejmie na swoim stadionie nowym Camp Nou Real Betis. Spodziewane jest uroczyste pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Sam mecz jest przedostatnim w La Liga, którą to La Liga już Barcelona wygrała dwa mecze temu. Zresztą w El Clasico wygrywając z odwiecznym rywalem do zwycięstwa w lidze, do mistrzostwa Realem Madryt. Real Betis to mniej utytułowany oczywiście rywal. Liczymy więc, tak jak rozmawialiśmy z Mariuszem Dąbrowskim, na to, że Robertowi Lewandowskiemu uda się strzelić przynajmniej jedną, a najlepiej dwie bramki, dzięki czemu wszedłby do panteonu 10 najlepszych strzelców Barcelony wszechczasów, czego mu życzymy, trzymamy kciuki. No i oczywiście będziemy informować, bo do 22 jedziemy razem w Na Luzie, więc jak zacznie się mecz Barcelony, to będziemy informować o tym, jak on będzie przebiegał.

0: Dokładnie 17.30. Patrzę, co piszecie w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Na razie nic na temat wypieków, ale Krzysiek z Citroena zauważa, że doświadcza chyba tego, że w miejscowości Mogilany w tym momencie jest chyba jakiś wypadek, służby dopiero dojeżdżają, korek tworzy się w stronę Krakowa, jest bardzo duży ruch. Jak mniemam, Krzyśku, chodzi o A4, sprawdzimy, co tam się dzieje, chyba że Mariusz już ma jakieś dane na ten temat, to za chwileczkę rozwiniemy temat, ale jeżeli możesz i stoisz, to prosimy o więcej informacji, bo no, uprzedzimy innych kierowców. Dziękujemy i pozdrawiamy Krzyśka z Citroena. Zapraszamy na raport drogowy w wykonaniu Mariusza z Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o Mogilany, trasa krajowa numer 7 między Głogoczowem a wjazdem na A4 przez węzeł Kraków Południe. W Mogilanach faktycznie do Mogilan korek jest od za Głogoczowem się zaczyna. No i najprawdopodobniej ja tu widzę, że przynajmniej dwa zdarzenia drogowe. No więc nie jest lekko, żeby dotrzeć do Krakowa tą trasą, a alternatywy jakiejś takiej nie widzę, no chyba że droga numer 44, ale to och, cóż to, ileż to trzeba byłoby się ruszać, żeby trzeba swoje odstać i po prostu przeczekać. Cóż poza tym, autostrada 1 między Kierwałdem a Kopytkowem, korek, zarówno zdarzenia drogowe, jak i roboty autostradowe sprawiają, że ciężko przejechać jest w stronę Grudziądza, Torunia i Łodzi. Autostrada 4 od węzła Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami, spowolnienie i korek na dość długim odcinku. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 86 na odcinku Wojkowice-Kościelne-Sosnowiec w pobliżu Będzina. Jezdnia w kierunku Sosnowca, 15 km po zdarzeniu dwóch autosobowych, dwie osoby ranne i zablokowany był jeden pas ruchu. Teraz drogą 86 jedzie się w pobliżu Będzina bez problemów. No i jeszcze została nam krajowa 17, Zamość, Krasnystaw. W pobliżu miejscowości Chomęciska Małe w kierunku Krasnego Stawu na 164 km zachowało auto osobowe, jedna osoba jest ranna, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A kolejny raport z dróg już o 17.50. Wcześniej jeszcze jeden punkt widzenia na odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony za około 7-8 minut.

0: Za niespełna 20 minut, za 19 już, bądźmy precyzyjni, będzie godzina 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Dzisiaj Światowy Dzień Pieczenia, więc możemy sobie stworzyć własny polsko-radiowo-kierowcowy ranking ulubionych pieczystych. Czy to będą ciasta? Pewnie najprędzej. Czy to będą jakieś pieczenie? Możecie w aplikacji Polski Radio Kierowców zwierzać się z tego, co najchętniej wyjmujecie z piekarnika, a później pałaszujecie. Zachęcam do tego, żeby się zwierzać. Zawiesiłem się dlatego, że Legia właśnie strzeliła bramkę Lechii Gdańsk, walczącej o utrzymanie w Ekstraklasie. Trwa mecz kolejnej kolejki Ekstraklasy i Legia prowadzi właśnie od 12 minuty 0-1, bo mecz odbywa się w Gdańsku, 0-1 z Lechią. Jak jesteśmy przy piłce, wszyscy zastanawiają się, jaki będzie dalszy ciąg kariery Roberta Lewandowskiego, bo na pewno nie zakończy się na Barcelonie. Publicyści sportowi o odejściu Roberta wiedzą wszystko i dzielą się z nami tą wiedzą.
1: Żeby po prostu dostać tam, myślę, nawet szpaler od rywali, od Betisu, od własnych kolegów. Pewnie będzie jakaś kartoniada taka, którą zobaczymy z góry. Myślę, że Lewy będzie pożegnany mniej więcej tak jak te największe legendy Barcelony, kiedy odchodziły, kiedy kończyły karierę, jak Xavi czy Andres Iniesta, bo naprawdę Barcelona ma za co dziękować Robertowi.
0: Tak o przypuszczalnym scenariuszu dzisiejszego wieczornego spotkania z Realem Betis mówił Michał Pol z kanału sportowego. Jak mówi, Arabia Saudyjska przygotowuje gigantyczną ofertę dla Roberta Lewandowskiego. Już co nieco wiemy na ten temat. Według publicysty ma chodzić o około 90 milionów euro za dwa sezony gry w tamtejszej lidze, czyli 45 milionów za jeden sezon. Zdaniem Michała Pola występy w saudyjskim klubie nie byłyby dla polskiego napastnika niczym ujmującym.
1: Jeżeli zawodnik ma 38 lat i dalej chcą go kluby zatrudniać i płacić mu tak wielkie pieniądze, no zobaczmy, Leo Messi gra w MLS-ie, w lidze amerykańskiej. Cristiano Ronaldo już jest tam od paru sezonów w lidze arabskiej. Zarabiają olbrzymie pieniądze, trochę odcinają kupony od sławy, ale wciąż są liderami tych drużyn.
0: Według publicysty sportowego Robert Lewandowski nigdy nie będzie chciał stać się obciążeniem dla drużyny i będzie grał tak długo, jak długo będzie czuł się dobrze pod względem fizycznym.
1: Ja myślę, że on po prostu będzie grał, zacznie sezon i będzie patrzył, jak długo jeszcze mu się chce, jak długo jeszcze...

0: czy organizm daje. Myślę, że do 40. Dzisiaj to nie jest wiek, kiedyś nie do pomyślenia. Kiedyś 30 lat to już piłkarz się szykował do emerytury. Dzisiaj wszystko się to przesunęło właśnie przez to profesjonalne podejście, a nie ma naprawdę większego profesjonalisty dbającego o każdy detal, o dietę, o sen odpowiedni niż Robert Lewandowski.
1: A hiszpańskie media od dłuższego czasu już informowały o możliwym końcu kariery Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. W katalońskim klubie nasz piłkarz spędził 4 sezony i strzelił ponad 100 bramek. Okazja do ustrzelenia kolejnych już dziś po 21.15. Wówczas zacznie się mecz Barcelony z Realem Betis.

0: Zespół Gorillaz o dobrym samopoczuciu. Dokładnie 17.50 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Słuchacie na luzie niedzielnego wieczornego. Zastanawiam się, czy najbardziej lubiany w polskich domach, samochodach wypiek w dniu światowym, w Światowym Dniu Pieczenia to bardziej serniczek, makowczyk, może marchewkowe. Może Karpatka, Mariusz, twoim zdaniem?
1: Ja optowałbym za serniczkiem, jestem zwariowany na punkcie bardzo dobrych serników. A nie torty, nie inne...
0: Z rodzynkami?
1: Tak. Rodzynki, piąteczka. Ale żadna makrela, chciałem powiedzieć, żadne brzoskwinie, aha, żadne takie
0: no
1: wynalazki.
0: Nie, to już
1: rodzynka, tak. Mm-hmm.
0: No a jak waszym zdaniem? Sprawdzamy aplikację Polskie Radio Kierowców, zachęcamy do korzystania z niej, także w tych tematach około motoryzacyjnych. Dzień dobry, u mnie numer jeden to sernik na kruchym spodzie. Pozdrawiam Ania. Aniu, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Ania pisała z Tarnowa, więc sprawdzamy, co na drogach w okolicy i w całej Polsce. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobra wiadomość dla naszej słuchaczki, dla pani Ani z rejonu Tarnowa. I droga 73, która jest wschodnią częścią obwodnicy tego miasta, i A4, i droga 94 na południe od Tarnowa, i droga 975 wojewódzka. Żadnych korków, po prostu bajeczna sytuacja. Mnie tylko ten kruchy spód nie pasuje, bo najpyszniejszy jest sernik, jak nie ma żadnego spodu. Ale to jest... To
0: myślę,
1: jest
0: że do przeżycia. No,
1: sprawa
0: umiłowana,
1: ale oczywiście, bo ten spód może być bardzo cieniusieńki i byle sernika było dużo. Cóż jeszcze na naszych drogach? Autostrada A1 między Kierwałdem a Kopytkowem, korek spowodowany robotami drogowymi i zdarzeniem drogowym. Kłopoty są na jezdni w kierunku Grudziądza, Torunia i Łodzi. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Poznań Zachód, węzeł Bóg w pobliżu Dopiewa na 148 kilometrze. Tam przypomnę, auto osobowe uderzyło w bariery pasa rozdziału, blokując jeden pas w kierunku Świecka. Teraz jedzie się A2 bez kłopotów. Autostrada A4 od węzła Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami. Spowolniony ruch i korek dla jadących w stronę Opola. Raz jeszcze A4, ale na swym dolnośląskim odcinku od węzła Lubiatów po miejscowość, rejon miejscowości Kwiatów, korek dla jadących w stronę granicy zachodniej. Krajowa 7, od Głogoczowa po Mogilany, korek dla jadących w stronę węzła Kraków Południe. Koniec kłopotów na Krajowej 17 na odcinku Zamość Krasnystaw w pobliżu Chomęciska Małego na 164 kilometrze i nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 86 na odcinku Wojkowice Kościelne Sosnowiec w pobliżu Będzina na 15 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio.

0: kierowców. Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.

0: Na horyzont patrzymy z East West Rockers w PRK w Polskim Radiu Kierowców punktualnie o godzinie 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Patrzymy ze świadomością, że cały czas jest jeszcze w Polsce miasto, w którym jest powyżej 20 stopni. Najcieplejsze miasto w tej chwili w Polsce i mapa, która właśnie powinna się aktualizować, się zawiesiła. Jeżeli chodzi o temperatury, mamy w Terespolu 20,9 stopnia, to jest najcieplejsze miasto w Polsce. Odczuwalna również 20 stopni, najzimniej w Zakopanem 5,4 stopni temperatura odczuwalna. Jeżeli chodzi o dzisiejsze późne popołudnie i wieczór, to zachmurzenie umiarkowane i duże na zachodzie i północy kraju, na pozostałym obszarze całkowite, ale z przejaśnieniami na wschodzie. We wschodniej połowie kraju również mimo tych przejaśnień opady deszczu, okresami umiarkowane i suma ich to około 10 mm, czyli centymetr na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach opady śniegu i powyżej 2000 metrów nad poziomem morza napada go nawet 5 cm. Późnym popołudniem, czyli teraz na południowym wschodzie, lokalnie burze mogą się pojawić, możliwy także niewielki grad. Temperatura maksymalna w pasie od Śląska i Małopolski po Warmię i Mazury oraz Podlasie, a także na wybrzeżu od 10 do 14 stopni. Na znacznym obszarze kraju cieplej od 15 do 18, no jak widać nawet 20 w tej chwili w najcieplejszym mieście w Polsce, bo najcieplej na krańcach wschodnich synoptycy przewidują od 20 do 23 nawet stopni, najchłodniej miejscami na południu Śląska i Małopolski około 8, wiatr słaby i umiarkowany, z północy miejscami porywisty, jedynie na zachodzie słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do około 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w męskim gronie. Karol Smyk realizuje całość, Mariusz Dąbrowski donosi z dróg uprzejmie, Zbyszek Zegler prowadzi, to ja jestem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Do 22 jedziemy razem. Legia prowadzi z Lechią w Gdańsku 1-0. Mecz o wszystko dla Lechii Gdańsko, utrzymanie się w Ekstraklasie. Będziemy na bieżąco informować o rozwoju wypadków tamże.

0: Minęła godzina 18.10. W Światowy Dzień Pieczenia piszecie w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Czy sernik, czy szarlotka, czy makowiec, modne marchewkowe, może karpatka. Ustalamy ranking w Światowy Dzień Pieczenia najlepszych ciast. Dzień dobry. Dla mnie nie ma to jak ciasto kruche ze śliwkami, ewentualnie szarlotka na ciepło z lodami. Pozdrawiam serdecznie, Marta z GLE. Pozdrawiamy, Marto, ciebie i wypieki, jeżeli masz to smacznego. Mariusz, sernik z rodzynkami i dobry jabłecznik. Oj, nawet w wolne jestem z wami. Pozdrawiam PRK, Robert z Koroli. Pozdrawiamy Roberta. No, szarlotka w zasadzie.
1: Z bitą śmietaną, z przewagą nawet bitej śmietany.
0: I tak jak Marta pisze z lodami, no to tak, to jest dobre rozwiązanie.
1: Tak, to tak.
0: Przypominam, że można też piec na wytrawnie, bo można zrobić tartę, a można upiec mięso, więc ten dzień pieczenia nie odnosi się tylko do ciast, ale próbujmy dalej, układajmy ten ranking. Na razie zdaje się, że wygrywa serniczek. 11 już minut po godzinie 18, sprawdzamy co na drogach. Mariusz Dąbrowski, jak słyszycie, już jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa siódemka od Głogoczowa po Mogilany, korek dla jadących w stronę węzła Kraków Południe, czyli dla wracających do Krakowa od południa. Autostrada 4 od węzła Lubiatów po miejscowość Kwiatów, korek dla jadących w stronę granicy zachodniej. Raz jeszcze A4 od węzła Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami. Spowolniony ruch i korek dla jadących w stronę Katowic-Opola. Autostrada 1 między Kierwałdem a Kopytkowem. Korek spowodowany zarówno robotami drogowymi, jak i zdarzeniem drogowym. Kłopoty są na jezdni w kierunku Grudziądza, Torunia i Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

20 minut temu minęła godzina 18. 1-1 w żółtych kartkach. 8-4 w liczbie strzałów dla Lechii Gdańsk, ale w najważniejszej statystyce Legia prowadzi do przerwy z Lechią 1-0 w hicie Ekstraklasy. No, takim hicie, który jest też jedną z ostatnich szans do ucieczki ze strefy spadkowej dla klubu z Wybrzeża. Legia się uratowała ostatnimi kilkoma meczami. Z innych piłkarskich wydarzeń dnia, wieczorem dzisiaj o 21:15 Barcelona podejmie na swoim stadionie Real Betis i to będzie ostatni mecz na Camp Nou dla Roberta Lewandowskiego. Dzisiaj też jest Światowy Dzień Pieczenia. Na razie w naszym rankingu w Polskim Radiu Kierowców wynika z waszych głosów w aplikacji Polskie Radio Kierowców przesyłanych hojnie, że najbardziej lubimy sernik, na drugim miejscu szarlotka. A co z makowcem, a co z ciastem marchewkowym na przykład, a co z karpatką, piszcie proszę, nagrywajcie się, można się nagrywać w bardzo dobrej jakości, powstają nagrania, które rejestruje się w aplikacji Polskie Radio Kierowców, jest na to cała minuta, więc zachęcam, stwórzmy ranking najlepszych ciast w Światowy Dzień Pieczenia.

0: Zbliża się godzina 18.30. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie na luzie niedzielnego, wieczornego. Padło pytanie, które już zadaliśmy jako kluczowe w kwestii wypieków. Ale, sernik z rodzynkami czy bez? Drogi słuchaczu bądź słuchaczko z okolic Bytomia. Oczywiście, że z rodzynkami. Ja bym nawet powiedział, że z takimi namaczanymi, bo to wtedy jest tak. Jeszcze lepszy efekt. To jeżeli chodzi o wypieki, jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to słyszeliśmy już to dźwięczne tak. Usłyszymy więcej od Mariusza Dąbrowskiego teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa trasa numer 7, dojazd do Warszawy w Łomnej i Palmirach niewielkie spowolnienia, w Dziekanowie Leśnym korek, w Łomiankach spowolnienia, a od wyjazdu z Łomianek przez Młociny po Most Północny korek i jeszcze jeden korek, ale to już na pograniczu S7 i Krajowej 7 w Czosnowie na światłach. Tam, gdzie kończy się pięknie wyremontowana ekspresowa S7, trzeba swoje odstać, aby wjechać na Krajową 7. Jeszcze jedno miejsce na 7 pod Krakowem, od Głogoczowa po Mogilany korek dla jadących w stronę węzła Kraków Południe. Na autostradzie A1 między Kierwałdem a Kopytkowem korek spowodowany robotami drogowymi, a także zdarzeniem drogowym. Kłopoty są na jezdni w kierunku Grudziądza. I autostrada A4 od węzła Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami, spowolniony ruch i korek dla jadących w stronę Opola. I raz jeszcze A4 od węzła Lubiatów po miejscowość Kwiatów. Korek dla jadących w stronę granicy zachodniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 28 minut będzie godzina 19, dziś Światowy Dzień Pieczenia. Okazuje się, że nie tylko konsumpcja, nie tylko spożywanie tego, co upieczone, ale i sam proces. Pieczenie to jest lekarstwo na stres. I za kilka minut, 8,5-9 powiem i dowody przedstawię na temat, że tak właśnie jest. Amerykańscy naukowcy tego dowiedli. Będziemy to dzisiaj na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców sobie utrwalać.

To zespół Portugal The Man, Living The Moment, z takiej płyty, na której okładce znajduje się płonący Rolls Royce. Takie rzeczy artystom przychodzą do głowy. Za 19 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa wieczorne, niedzielne na luzie. Jednym okiem patrzę na to, co się dzieje na stadionie Lechii Gdańsk. Przegrywa 0-1 z Legią w 53 minucie. Niezmiennie to jest mecz, który może zaważyć na tym, czy Lechia Gdańsk zostanie w Ekstraklasie. Dzisiaj jest też dzień światowy, dzień pieczenia, więc sprawdzam w aplikacji Polskie Radio Kierowców, jakie są nasze ulubione wypieki, a właściwie wasze. Lekarstwo na stres, okazuje się, że to właśnie pieczenie. Oj, komuś chyba nigdy beza w piekarniku nie zdechła, o ile piekł. A podpiszę: koza, miło poznać, PS, rodzynki w serniku to obraza. Kozo, drogi lub droga, z okolic Bytomia. No, jak to mawiają, o gustach się nie dyskutuje, natomiast no, okazuje się, że... Ja wiem, że dla jednych to jest ważne, dla drugich mniej, czy są rodzynki, czy nie. Na pewno ważne jest to, czy smakuje, czy nie. Co do lekarstwa na stres. Oczywiście, że jak beza nie wyjdzie, to więcej stresu niż radości, ale udowodnili to naukowcy z Bostonu, amerykańscy naukowcy oczywiście, że pieczenie to lekarstwo na stres, bo oczywiście zjedzenie pysznej drożdżówki, czy kawałka ciasta, czy właśnie udanej bezy poprawia humor, ale okazało się, że sam proces pieczenia działa na nas odstresowująco, bo pełne skupienie na wykonywanej czynności i powtarzalne ruchy to jest recepta na odsunięcie od siebie nieprzyjemnych myśli, okazuje się. No i to brzmi logicznie. Sam dotyk pulchnego ciasta może przyprawić nas o uśmiech na ustach, jak wyjdzie, a dodatkowe zapachy i aromaty tylko potęgują ten efekt, więc no, kluczem jest oczywiście doprowadzenie do tego, żeby z sukcesem upiec, tak żeby rzeczywiście wyszło, a nie żeby to była beza klapnięta. Natomiast jeśli chodzi o te badania bostońskich naukowców, to zwracają uwagę na to, że pieczenie ma też aspekt kulturowy i społeczny, bo wspólne przesiadywanie w kuchni, jeżeli się z kimś, na przykład mama z córką czy synem robi ciasto, wyrabianie ciasta, czekanie aż wyrośnie, to w przypadku drożdżowego czy na chleb, to jest idealny moment też na rozmowy w tym gronie, w którym się akurat w kuchni znajdujemy, i w wielu krajach to jest wręcz obowiązek kobiet, dlatego w kuchni spotykają się całe pokolenia, babcie, matki, córki, wnuczki, ciotki, nawet sąsiadki, a jeszcze przekazują sobie przepisy, porady i zwierzają się ze swoich problemów i trosk. Koza, to może napisz w takim razie, jaki ma być ten sernik idealny, skoro już wiemy, że bez rodzynek, chociaż my jesteśmy frakcja rodzynkowa z Mariuszem, ale może czegoś się dowiemy takiego, co spowoduje, że i czasem sernik bezrodzynkowy zagości u nas. Słuchajcie, PRK, Polskiego Radia Kierowców, 16 minut pozostaje do godziny 19. Nie będziemy się interesować

0: interesowali w tej chwili rzeczami innymi niż pieczenie ciast, ale dzieje się bardzo dużo także w kwestii sportu, więc będziemy informować na temat tego, co od 21.15 będzie się działo w Barcelonie, bo tam z Realem Betis będzie ostatni raz na Camp Nou grał Robert Lewandowski, po tym jak ogłosił wczoraj odejście z Barcelony. No i trwa mecz Ekstraklasy. Legia gościnnie w Gdańsku wygrywa 1-0 z Lechią, która przed chwilą miała idealną sytuację na wyrównanie, ale niestety zawodnik z Gdańska nie trafił w bramkę. A mógłby. Od nowa Kwiat Jabłoni teraz u nas w PRK w Polskim Radiu Kierowców, tuż przed serwisem drogowym, który zaplanowaliśmy na godzinę 18.50.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Jack Black i jego partner Tenacious D w wielkim hołdzie dla Roniego Jamesa Dio. 18.50, zaglądamy do aplikacji Polskie Radio Kierowców. Droga ekspresowa S5, odcinek Bydgoszcz-Gniezno pomiędzy węzłami Pałuki a Żnin Północ. Na jezdni w kierunku Poznania najprawdopodobniej zapalił się samochód osobowy. Jechał bardzo dymiący się pojazd, a teraz w tym kierunku jadą służby ratunkowe. Możliwe utrudnienia, być może niebawem pojawią się jakieś komunikaty od służb czujności i szerokości. Pozdrawia Pierniczek. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. O, Pierniczek jeszcze do wypieków warto dołączyć, żeby ten nasz ranking był kompletny. A na razie wygrywa Serniczek. Jeżeli chodzi o doniesienia na temat badań naukowców amerykańskich. Koza jest czepliwy i uparty. Powie, że kiedyś amerykańscy naukowcy udowodnili, że wysoko słodzone napoje gazowane nie wpływają na zdrowie, więc Koza trzyma wszystkie ich wyniki w specjalnej szafce razem z Lemem Asimowem i Heidelmanem. No, przynajmniej naukowa fantastyka, science fiction. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Kozę. Zachęcam do przesyłania swoich propozycji ulubionych wypieków. Sernik idealny, baza z kruszonki przypieczona oddzielnie, przed ser mielony w domu, nie z wiaderka, z grudkami tu i tam, smak nie jest jednolity, ciut wanilii, dużo mdłości, dużo wilgoci w serze i polewa wiśniowa, napisał Koza. Dziękujemy bardzo za ten przepis i sprawdzamy, jaki jest przepis na szczęśliwe przemieszczanie się o godzinie 18.51 już i pół po polskich drogach. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 między Kierwałdem a Kopytkowem, korek spowodowany zarówno robotami drogowymi, jak i zdarzeniem drogowym. Te kłopoty są na jezdni w kierunku Grudziądza. Autostrada A4 od węzła Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami, spowolniony ruch i korek dla jadących w stronę Opola. Autostrada A4 od węzła Lubiatów po miejscowość Kwiatów, korek dla jadących w stronę granicy zachodniej. I utrudnienie, które dość szybko się na czwórce zakończyło, między węzłem Chojnów a węzłem Lubiatów na 77 km jezdni w kierunku Zgorzelca, awaria auta osobowego, nikt nie ucierpiał. Zablokowany był jeden z pasów ruchu, lewy, można było jechać tylko prawym pasem. Teraz to utrudnienie służby autostradowe odwołały i apel do naszych zmotoryzowanych słuchaczy o jazdę z włączonymi światłami mijania. Nie jeździmy na światłach dziennych. Apel o ostrożną prędkość, prędkość bezpieczną i oczywiście odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas pojazdu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dołączam się do tego apelu Mariusza i chciałem poinformować wszystkich, szczególnie sympatyków trójmiejskiej drużyny, że wyrównała na swoim terenie w meczu z Legią. Jest w tej chwili 1-1, 66 minuta meczu. Będziemy informować, jak dalej rozwija się sytuacja.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja rozpędzi swój

0: Biznes trzecia edycja organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: Czas sprawdzić, jak będzie nam się jeździło w poniedziałek, jeżeli chodzi o pogodę. Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców w wieczornym, niedzielnym na luzie najpierw stan aktualny pogody. 20 stopni nadal w Terespolu, odczuwalna o 1 stopień mniejsza, 19 stopni. Najchłodniejsze miasto w Polsce, bo Terespol jest najcieplejszym. Najchłodniejsze to Zakopane, w którym w tej chwili na termometrach 5,2 stopnia, odczuwalna temperatura 5. Co się zaś tyczy jutrzejszego dnia. W dzień na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, a na pozostałym obszarze duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na krańcach wschodnich nawet pojawią się rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, w Karpatach również o natężeniu umiarkowanym i tam w związku z tym suma opadów do 15 mm na metr kwadratowy. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu miejscami burze się jutro pojawią. W trakcie burz opady deszczu trochę większe, 15 do 20 mm, możliwy też niewielki grad lokalnie. Temperatura maksymalna jutro od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20-21 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, tak 12-16 stopni. I na Podhalu i w Beskidzie Śląskim jeszcze chłodniej, około 9, maksymalnie jutro w ciągu dnia. Wiatr będzie słaby, północny, na wschodzie umiarkowany, nad morzem porywisty. Powieje właśnie z północy, tylko na zachodzie ze wschodu. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tu Polskie Radio Kierowców. W rzeczy samej trwa na luzie, dziś realizowany w składzie Karol Smyk, realizator Mariusz Dąbrowski. Raporty z dróg już za 8 minut kolejny aktualny. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, bardzo serdecznie witam i zapraszam do 22. Jedziemy razem w Światowy Dzień Pieczenia. Piszcie, czy lubicie bardziej sernik, jak sernik to jaki, czy może szarlotkę, a może piernik. Dajcie znać, tworzymy ranking ulubionych ciast w Światowy Dzień Pieczenia.

0: 10 minut po godzinie 19, słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców i jak zbierzemy te dane razem, to znaczy, że pora na serwis drogowy. Mariusz Dąbrowski i tenże teraz.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 bez zmian między Kierwałdem a Kopytkowem. Korek spowodowany robotami drogowymi i zdarzeniem drogowym. Kłopoty są najezdni w kierunku Grudziądza, Torunia i Łodzi. Droga ekspresowa S1, odcinek węzeł Sosnowiec, Jęzor, węzeł Sosnowiec, Porąbka. W pobliżu 542 kilometra auto osobowe wypadło z drogi, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został jeden pas ruchu prawy. Ruch odbywa się lewym pasem, na jezdni kłopoty są w kierunku Tychów. Autostrada A4 od węzła Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami, spowolniony ruch i korek. To wszystko dla jadących w stronę Opola. I Krajowa 7 od Głogoczowa po Mogilany, korek dla jadących w stronę węzła Kraków Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Miesiąc mamy jeszcze do rozpoczęcia lata, ale za kilka minut powiem, gdzie można, wcale nie wybierając się na daleką północ, doświadczyć białych nocy.

0: 18 minut temu minęła godzina 19, zbeształany przez Przemka z okolic, ze Szczecina, który pisze: drodzy redaktorzy, wiadomości sportowe to nie tylko piłka nożna. Żużel w Polsce jest równie popularny. No to informacja gorąciusieńka, bo kwadrans temu skończył się mecz na szczycie w Lesznie. Kolejna wygrana Fogo Unii Leszno. Tym razem nawet Zmarzlik nie dał rady, bo pierwszym w tym roku pogromcą Orlenu Oil Motor Lublin stała się Fogo Unia Leszno na swoim terenie. Mecz zakończył się tuż przed godziną 19 z zwycięstwem w stosunku 46-44. To tyle, jeżeli chodzi o informacje sportowe. No nie, jeszcze cały czas w 90 minucie trwa mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa i jest remis 1-1. Co niewiele daje Lechii. No trochę daje, bo to zawsze punkt, ale no nie jest to punkt na miarę wyjścia ze strefy spadkowej Ekstraklasy. Powiedziałem, że powiem, gdzie Białe Noce znajdują się nie tylko na odległej północy. Okazuje się, że także w Polsce można je obserwować już od szerokości geograficznej Torunia. Z każdym kolejnym dniem to zjawisko astronomiczne będzie sięgać dalej na południe, mimo że noce jeszcze wcale do najkrótszych nie należą. Aneta Łuczkowska.
1: Noc astronomiczna jest dokładnie opisana. Zaczyna się wtedy, gdy Słońce schowa się 18 stopni poniżej linii horyzontu. Przedtem jest zmierzch, a rano świt, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
2: W tym okresie bliskim przesilenia letniego mamy coś takiego, że zanim się skończy zmierzch, zaczyna się już świt, więc po prostu nie ma nocy.
1: I taką sytuację mamy już w północnej części kraju.

0: kraju. To nie wygląda oczywiście tak jak w rejonach podbiegunowych, nie jest jasno całą dobę.
1: Formalnie widzimy właściwie gwiazdy, robi się ciemno. Natomiast nie jest na tyle ciemno, żeby zobaczyć takie rzeczy ambitniejsze, jeżeli chodzi o miłośników oglądania nocnego nieba. Pewne galaktyki i mgławice, czyli obiekty tak zwanego głębokiego nieba, są niewidoczne, ponieważ tło jest za jasne.
0: Białe noce potrwają u nas w zależności od szerokości geograficznej nawet do początku sierpnia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Cenna wiedza, a ja jeszcze dodam, że w północnych rejonach Polski w okolicach przesilenia letniego występują tak zwane białe noce żeglarskie, kiedy słońce chowa się za horyzontem mniej niż 12 stopni. Matematycznie zjawisko to występuje podczas przesilenia letniego, począwszy od Gdyni, powyżej szerokości 54 stopnie 34 czy 34 minuta na północy. Jednak w praktyce z uwagi na ukształtowanie terenu, nawet oddalony pas lasu od strony północnej skutecznie zasłania szczątkowe światło, więc nawet w praktyce najlepszym punktem do obserwacji tego zjawiska są wysokie punkty w Polsce, to są klify Jastrzębiej Góry. Najlepiej tam obserwować białe noce.

0: Zbliża się 19.30, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, w którym w Światowy Dzień Pieczenia jak na razie sernik jest niekwestionowanym zwycięzcą w naszym rankingu ulubionych pieczonych rzeczy z piekarnika. Nikt jak na razie nie zaproponował niczego wytrawnego, ale może to dlatego, że skoncentrowaliśmy się na ciastach i po prostu trwa walka między sernikiem a szarlotką. Jeszcze jest kwestia tego, czy sernik z rodzynkami, czy bez rodzynek. Mamy jeszcze wiadomość od słuchacza Tomasza w kontekście Białych Nocy. O Jastrzębiej Górze pomyślałem, ale bez ruszania się za bardzo to biblioteka i Dostojewski bardziej mi spasował. No dobrze, bardzo ciekawa propozycja, natomiast na zawsze co zobaczymy, to nasze.
1: Oczywiście.
0: Chociaż co przeczytamy, też w głowie zostaje. Minęła godzina 19.30. Głos jedyny niepowtarzalny należy do Mariusza Dąbrowskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak mnie pan ululał i upieścił dobrym słowem, że mogę tylko powiedzieć, że każdy, wielki szacun dla każdego, kto otwiera książkę i z tą książką obcuje, bo niestety coraz mniej czytamy, staje się to coraz bardziej powszechne i niestety cierpimy my jako społeczeństwo z tego powodu, że jesteśmy nieoczytani. Autostrada 1 między Kierwałdem a Kopytkowem. Korek spowodowany robotami drogowymi i zdarzeniem drogowym. Kłopoty są na jezdni w kierunku Grudziądza, Torunia i Łodzi. Bardzo szybko służby trasy ekspresowej poradziły sobie na odcinku węzeł Sosnowiec-Jęzor, węzeł Sosnowiec-Porąbka. Na jezdni w kierunku Tychów na 542 kilometrze z autem, które wypadło z drogi. Zablokowany był jeden pas w kierunku Tychów. Służby auto, które wypadło z trasy, sprowadziły na odpowiedni parking i jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów. Autostrada 4, węzeł Rudno, węzeł Balin między Krakowem a Katowicami. Ruch spowolniony najpierw, a potem korek dla jadących w stronę Katowic. Opola, podobna sytuacja w innym miejscu. Dolnośląski odcinek A4. Od węzła Lubiatów po rejon miejscowości Kwiatów. Korek dla jadących w stronę granicy zachodniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Artur Rejek niedawno miał urodziny, więc wszystkiego najlepszego i w związku z tym piosenka też Artura Rejka Bez końca, jedna z moich ulubionych z jego działalności solowej już po odejściu z Mysłowic.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to walczę.

0: popołudniowo-wieczornego na luzie audycji, w której towarzyszymy wam w powrotach z weekendowych wojaży, jeśli takowe miały miejsce. Za 20 minut będzie godzina 20. Teraz temat no, bardzo interesujący i zaskakujący. Młodzież z ośrodka wychowawczego w Witkowie koło Gniezna, czyli tak zwana niełatwa młodzież, ta dzisiejsza młodzież wręcz chciałoby się powiedzieć, ale nie powiem tak, bo przez trwający weekend ci młodzi ludzie odrestaurowywali w Gdańsku jacht Strażnik Poranka. Kiedyś był on własnością pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Pracę o szacowanym koszcie 3 milionów złotych prowadzi fundacja Jack Strong, obecny właściciel jachtu. Na co dzień pracują przy nim głównie wolontariusze i założyciele fundacji, a wczoraj i dziś do akcji włączyła się wspomniana młodzież z Witkowa.
1: Malowałem i szlifowałem też.
2: To ciężka praca?
1: Trochę tak, nie?
3: Podoba mi się to i ten jacht bardzo dobrze jest wykonany. No i chciałbym się przejechać po takim rejsie, posłuchać trochę o historii.
4: Robili, malowali, szlifowali, pomagali. Naprawdę byli bardzo zaangażowani w to i widać, że im się to podobało.
5: Przyjechaliśmy z grupą chłopców, młodzieży, żeby wspomóc, tu włączyć się w akcję odrestaurowywania jachtu Kuklińskiego. Jesteśmy, pracujemy i coś dla nas nowego. A poza tym no, to jest też taka fajna forma i wychowawcza i taka resocjalizacyjna dla nas.
0: Prace nad odbudową historycznego jachtu pułkownika Ryszarda Kuklińskiego trwają już od 2 lat. W czerwcu tego roku jacht zostanie przeniesiony do stoczni imienia Konrada w Gdańsku na kolejny etap prac, już przypuszczalnie z profesjonalistami, z narzędziami w dłoniach. Natomiast fantastycznym pomysłem jest połączenie tej pracy fizycznej z historią. Jak mniemam, wszyscy, którzy pracowali przy odbudowie tego jachtu, dowiedzieli się też tego, co na nim się działo, że to był też część naszej, że to była część naszej historii, że to tam pułkownik Kukliński podejmował między innymi decyzję o wyjeździe tym brawurowym, tej ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Tyle, jeżeli chodzi o te zaskakujące informacje. Kolejne zaskakujące być może za 1,5 godziny. Po godzinie 21 rozpoczyna się ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony na stadionie Camp Nou, bo jeszcze jeden mecz Barcelona rozegra, ale na wyjeździe. Będziemy informować o jego przebiegu aż do 22, bo ten czas spędzamy dzisiaj razem w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Nie zgub mojego numeru, kochanie. Don't you lose my number. Phil Collins. 20 minut do godziny 20. Było 10 minut temu. Jest dokładnie 10 minut do 20. 20 zbliża się wielkimi krokami i miejmy nadzieję, że tak samo wielkimi susami można się po polskich drogach poruszać bez zatrzymań. Dowiemy się, czy rzeczywiście tak jest, od Mariusza Dąbrowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, masz rację. Taka sytuacja panuje na naszych drogach. Ruch niewielki i faktycznie susami można większość tras pokonać. Nie ma jeszcze takiego powrotowego szaleństwa przed dużymi miastami, a więc pełen spokój na polskich drogach. Utrudnienia te, które od kilku godzin funkcjonują, nie zmieniają się. Autostrada 1 między Kierwałdem a Kopytkowem, korek spowodowany i robotami drogowymi, i zdarzeniem drogowym. Kłopoty są na jezdni w kierunku Grudziądza. Na S1 na odcinku węzeł Sosnowiec, Jęzor, węzeł Sosnowiec, Porąbka w pobliżu 542 km na jezdni w kierunku Tychów wypadło auto osobowe z drogi, zablokowany był jeden z pasów ruchu. Służbom udało się ten samochód scholować na odpowiedni parking. Pas w kierunku Tychów przywrócono do ruchu drogowego i jedzie się już bez kłopotów. Autostrada 4, odcinek węzeł Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami. Spowolniony ruch i korek dla jadących w stronę Opola. Podobna sytuacja, spowolnienie, korek na czwórce od węzła Lubiatów po rejon miejscowości Kwiatów. Korek dla jadących w stronę granicy zachodniej. Skończyły się kłopoty na czwórce na odcinku węzeł Chojnów, węzeł Lubiatów w pobliżu 77 kilometra jezdni w kierunku Zgorzelca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Pablo Pavo i Ludziki Karwowski za nami, 20 też za nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja na luzie, niedzielna, wieczorna. Z informacjami pogodowymi teraz spieszę do Was. 19 stopni w Terespolu, nieustająco to jest najcieplejsze miasto w Polsce. Najzimniejsze również już od kilku godzin to Zakopane, 5,3 to teoretyczne wartości odczytywane z termometrów IMGW, a odczuwalna temperatura 17 w Terespolu, 5 w Zakopanem. W najbliższych godzinach możemy spodziewać się tak naprawdę powtórki tego, co było dzisiejszej nocy. W nocy z dziś na jutro na zachodzie oraz krańcach wschodnich zachmurzenie małe i umiarkowane, w kotlinach sudeckich miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże, tylko w centrum większe przejaśnienia. I paradoksalnie przejaśnienia oraz opady deszczu. Na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku miejscami opady o natężeniu umiarkowanym i tam może tego deszczu napadać 10 mm na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 5 stopni na zachodzie w nocy oraz w rejonach podgórskich Karpat do 10-11 na południowym wschodzie i miejscami na wschodzie. Chłodniej tylko na krańcach południowo-zachodnich od 1 do 2 stopni. Co dziwne, zwykle południowy zachód to nasz biegun ciepła. Tam miejscami też spadek temperatury przy gruncie do około minus 1 stopnia. Wiatr będzie słaby na zachodzie i nad morzem z południowego wschodu i ze wschodu, na pozostałym obszarze z północy i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niedzielny wieczór, umiarkowany ruch i oby tak było, oby jak najmniej zdarzeń na drogach. O czym będzie informował Mariusz Dąbrowski dokładnie za 8 minut. Karol Smyk realizuje dzisiejsze na luzie. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Do 22 w tym składzie jedziemy razem. I z wami też. Dziś Światowy Dzień Pieczenia, więc przypominam, że tworzymy ranking ulubionych ciast. Na razie wygrywa sernik, ale coś czuję, że szarlotka ma szansę. Piszcie proszę, albo nagrywajcie się w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Jakie jest wasze ulubione ciasto? Czy to serniczek, czy to szarlotka, czy to makowczyk, czy to może marchewkowe, karpatka, pierniczek? Dajcie znać, stworzymy ranking, dzięki któremu będzie wiadomo, jakich ciast sobie życzyć na imieniny i urodziny.

0: Cisza, ja i czas. Zespół Hej z czasów, kiedy istniał, a nie bywał. 10 minut po godzinie 20. Słuchacie Perka, Polskiego Radia Kierowców, w Światowy Dzień Pieczenia. Gdyby były tylko trzy ciasta na świecie. Sernik, szarlotka, makowiec. Co wybierasz, Mariuszu?
1: Trzy razy sernik.
0: Okej, okay. No i mamy jasność. Jak na razie sernik też króluje w naszym zestawieniu. Ranking się tworzy. Mam nadzieję, że do 22 ustalimy jednego niepodważalnego, zdecydowanego zwycięzcę. Jak wygląda sytuacja na drogach? Czy też można powiedzieć jednoznacznie, jak jest?
1: Można powiedzieć jednoznacznie, jak jest.
0: To nie mów. Będzie suspens. Usłyszymy to w wiadomościach drogowych, które Mariusz Dąbrowski przedstawi teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jednoznacznie o tym, co dzieje się na naszych drogach, można powiedzieć, że jest prawie, że bardzo dobrze. Prawie, że, bo no, trochę tych utrudnień jest, ale niewiele. Ruch niewielki, jak na niedzielne późne popołudnie, niedzielny początek wieczoru. Powinien to być czas powrotów. Być może z racji nocy muzeów większość z nas została w domach, została w swoich miejscowościach. Nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. W każdym razie pogoda, aura sprzyja zmotoryzowanym. Nie było przez cały dzień wielkiego słońca, upałów. Było chłodno, pochmurno, ale deszcz padał tylko od czasu do czasu, więc nawierzchnie dróg zazwyczaj są suche. Apel do zmotoryzowanych naszych słuchaczy o jazdę z odpowiednią prędkością. Od poprzedzającego nas auta musimy zachować odpowiedni odstęp. Ta prędkość ma być bezpieczna. No i oczywiście jazda z włączonymi światłami mijania. Światła dzienne to nie są światła na ten czas. Jeśli chodzi o drogi, kłopoty na autostradzie A1, kończą się kłopoty na S1, są kłopoty na A4, nie ma kłopotów na Krajowej 7 pod Krakowem, ale pod Warszawą już tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak sytuacja zmieni się przez 18 minut, dowiemy się o 20.30 z kolejnego raportu, a ja jeszcze jestem winien jedną aktualizację, bo ekscytowałem się w czasie trwania meczu, a po jego zakończeniu nie podałem wyniku. 2-1 wygrała Legia z Lechią Gdańsk w Gdańsku. W doliczonym czasie padła ta druga bramka dla legionistów, podobno bardzo szczęśliwa, więc cóż, gratulujemy tym, którzy dziś mieli więcej szczęścia. Najbardziej gratuluję tym, którzy za chwilę usłyszą najnowszą propozycję Madony i Sabriny Carpenter. Filmowy hit wspierany hitem radiowym. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love to tytuł nowej piosenki, królowej popu i no, księżniczki, można powiedzieć, o Sabrinie. Ask yourself.

20, prawie 4 minuty po godzinie 20 w PRK. W Polskim Radiu Kierowców trwa niedzielne na luzie. W przerwie od ścigania w Formule 1 i tydzień przed Grand Prix Kanady. W ten weekend wszyscy sympatycy ścigania na torze śledzili 24-godzinny wyścig na Nürburgringu. Klasyk w zielonym piekle wygrał Mercedes, ale nie Mercedes AMG GT3 z numerem 3 zespołu Verstappen Racing, który prowadził jeszcze w końcówce, a Mercedes z numerem 80 obsługiwany przez Winward, którym jechali Maro Engel z Niemiec, Maxim Martin z Belgii, Fabian Schiller, też niemiecki kierowca, i Lukas Stoltz, również z Niemiec. Przejął prowadzenie w tej trzeciej godzinie od końca i dowiózł zwycięstwo do mety. Awaria prawej tylnej półosi odebrała Maxowi Verstappenowi, Danielowi Giuncandelli, Julesowi Junot i Lukasowi Oerowi niemal pewne zwycięstwo. Verstappen Racing, no trzeba powiedzieć, nie dostał prowadzenia w prezencie. Mercedes z numerem 3 startował z czwartego pola, a Giuncandella już na początku przesunął się do przodu, korzystając także z problemów rywali, m.in. Lamborghini. Największy skok nastąpił po pierwszej zmianie kierowców, kiedy to Max Verstappen przejął samochód po około godzinie i szybko wprowadził go do walki o zwycięstwo. Niestety problemy techniczne nie pozwoliły nie tylko zwyciężyć w tym klasyku, ale i dojechać do

mety. Najpierw ABS, potem koniec marzeń. Problem pojawił się mniej więcej 3 godziny przed końcem wyścigu. Mercedes z numerem 80 wygrał ostatecznie z przewagą 1 minuty i 18 sekund nad Lamborghini z numerem 84. Auto zespołu ABT, którym jechali Mirko Bortolotti, Luca Engstler i Patrick Niedenhauser, startowało z pole position i mimo wcześniejszych problemów jednak dojechało, ukończyło rywalizację na drugim miejscu w przeciwieństwie do Mercedesa z numerem 3, który 3 godziny przed końcem wyścigu został w garażu. Podium uzupełnił Aston Martin numer 34 zespołu Walkenhorst. W jego składzie jechali Mattia Drudi, Felipe Fernandez Lasser i Christian Kronies oraz Nick Thiem. W pierwszej dziesiątce znalazły się także samochody BMW, Porsche i Forda. Kolejne emocje wyścigowe, ale już nie z samochodami turystycznymi, a z bolidami Formuły 1, dokładnie za tydzień. Właściwie w piątek zacznie się od treningów i doglądania kolejnych zmian, jakie zaszły w bolidach, bo cały czas zbroją się wszyscy w Formule 1 i próbują odebrać Mercedesowi dominację coraz bliżej, bo no, z George'em Russellem ostatnio nie było tak dobrze jak na samym początku sezonu, więc będzie to bardzo ciekawie wyglądało w Kanadzie. Przypominam, że dzisiaj jest Światowy Dzień Pieczenia, tak z innej beczki, i staramy się ułożyć ranking najbardziej ulubionych ciast słuchaczek, słuchaczy i prowadzących radia kierowców. Na razie sernik wygrywa przed szarlotką. Co z makowcem? Co z marchewkowym? Co z karpatką? Co z piernikiem? Dajcie znać proszę w aplikacji. Można się nagrywać, można pisać. Wszystkie chwyty dozwolone.

0: Realem Betis w pierwszej jedenastce Lewandowski zgodnie z zapewnieniami Hansiego Flicka na szpicy, obok niego Fermin Lopez i Rafinha, Gavi, Bernal i Pedri w drugiej linii, a w obronie Cancelo, Martin, Eric Garcia i Jules Koundé wrócił, Joan Garcia oczywiście na bramce. Za niespełna godzinę, o 21:15 rozpocznie się mecz na stadionie Barcelony, a już teraz zaczynają się powroty do domów po weekendowych, wypoczynkowych jakichś wojażach?
1: Wydaje mi się, że one mogły już się skończyć. Ja mogłem przeoczyć ten moment, w którym było nasilenie powrotów.
0: Sprawdźmy, jaki ruch jest w tej chwili na polskich drogach. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa 7 od Głogoczowa po Mogilany, nie ma już śladu po korku dla jadących w stronę węzła Kraków południe. Krajowa 7 pod Warszawą, niewielki korek w Dziekanowie Leśnym. W Łomiankach, przez Łomianki jedzie się bez jakichkolwiek problemów. Trochę spowolniony ruch od Młocin, czyli od wyjazdu z Łomianek, po most północny w Warszawie. Dla wracających spowolniony ruch. No i Czosnów, czyli to jest taka linia na światłach, gdzie kończy się trasa ekspresowa S7 i na tych światłach, wjeżdżając na Krajową 7, trzeba trochę poczekać, ale ten korek jest niewielki. Moim zdaniem dwie zmiany świateł i się przejeżdża bez jakiegokolwiek problemu. Poza tym utrudnienia, stałe utrudnienia, które są od kilkudziesięciu godzin, od kilku dni. Autostrada 1 między Kierwałdem a Kopytkowem, korek spowodowany i robotami drogowymi, i zdarzeniem drogowym. To korek w stronę Grudziądza, Torunia, Łodzi. Są utrudnienia jeszcze na autostradzie A4. Niewielkie w rejonie Chrzanowa i to są już tylko spowolnienia, nie ma już korka, więc pełen spokój na polskich drogach. Apel tylko do zmotoryzowanych, że skoro mamy tyle miejsca, abyśmy jechali z odpowiednią prędkością. Niech to będzie prędkość bezpieczna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj okazuje się także, że jest Dzień Środków Masowego Przekazu, Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Z tym większą przyjemnością o 20:50 zaprosimy na kolejny raport z dróg w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Gdzie oni są? Zabrakło ich. No na pewno nie możemy tak powiedzieć o drogowcach, którzy uwijają się w różnych miejscach kraju. Na przykład kolejny fragment drogi krajowej nr 91, tak zwanej Gierkówki w województwie śląskim, został kompleksowo przebudowany. Kierowcy mogą już korzystać z prawie 5,5-kilometrowego odcinka tej trasy pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym. Prace obejmowały zarówno jezdnię w stronę Częstochowy, jak i Podwarpia, mówi Radiu Katowice rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
1: Inwestycję zrealizowaliśmy z myślą o poprawie bezpieczeństwa ruchu oraz podniesieniu standardu trasy na sieci TENT. Przebudowaliśmy jezdnię, poprawiliśmy geometrię drogi, rozbudowaliśmy skrzyżowania i wprowadziliśmy dodatkowe pasy do skrętów. Powstały również chodniki, nowe oświetlenie przejść dla pieszych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Kierowcy korzystają dziś z drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku dostosowanej do obciążeń 11,5 tony na oś.
0: Docelowo cały ponad 40-kilometrowy odcinek Gierkówki w województwie śląskim ma zostać zmodernizowany do 2030 roku. A teraz dokładnie 16 minut przed godziną 21 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, najnowsze nagranie zespołu Maroon 5, być może przebój tegorocznego lata.

0: ostatniej płyty Manifesto. Niespełna 10 minut pozostaje do godziny 21, więc sprawdzamy, co na drogach. Mariusz to sprawdza tak naprawdę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Z pewną nutką zadowolenia mogę powiedzieć, że ruch na naszych drogach jest niewielki, zdarzeń niewiele, można powiedzieć, że prawie wcale. Sytuacja wymarzona do tego, żeby zamknąć nasz składzik i zostawić kierowców samopas. Oczywiście tego nie zrobimy, ale niewiele się dzieje na naszych drogach. Warunki do podróżowania są zupełnie dobre. Przejrzystość powietrza w miarę przyzwoita, co prawda zmrok, co prawda jest już ciemno. Oczywiście apel, aby jeździć z włączonymi światłami mijania, a nie na światłach dziennych. Prośba o jazdę z prędkością bezpieczną. Prędkość bezpieczna to taka, która pozwala prowadzącemu pojazd w każdej chwili nim sterować i to taka prędkość, która gwarantuje, że każdy manewr, który kierowca podejmie, bardzo dziękuję, to ten manewr zostanie wykonany. Bezpieczna prędkość, odpowiednie światła, radość z jazdy, życzliwość wobec innych uczestników ruchu drogowego, choć tych jest dziś naprawdę niewiele na naszych drogach. No i zmierzajmy do bazy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Edyta Bartosiewicz cały czas koncertuje, cały czas w świetnej formie, tu z połowy lat 90. z płyty Show, z albumu Shock and Show. Edyta Bartosiewicz wybrzmiała w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jest punktualnie 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A skoro jest punktualnie 21 i słuchacie Polskiego Radia Kierowców, to dowiecie się, w jakich warunkach pogodowych będzie się jechało nam przez najbliższe godziny. W nocy na zachodzie oraz krańcach wschodnich zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w kotlinach

0: sudeckich miejscami mgły będą ograniczały widzialność do ledwie 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże, tylko w centrum większe przejaśnienia i opady deszczu, ale to tam, gdzie zachmurzenie będzie duże. Na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku miejscami opady umiarkowane i w związku z tym przyniosą około 10 mm na metr kwadratowy deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 5 stopni na zachodzie oraz w rejonach podgórskich w Karpatach do 10-11 na południowym wschodzie i miejscami na wschodzie. Natomiast chłodniej będzie na krańcach południowo-zachodnich, czyli m.in. na Dolnym Śląsku, od 1 do 2 stopni z przymrozkami miejscowymi. Spadek temperatury przy gruncie do około minus 1 stopnia, również na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby dzisiejszej nocy, na zachodzie i nad morzem z południowego wschodu zawieje i ze wschodu. Na pozostałym obszarze będzie wiało z północy i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już pojutrze zespół Metallica wystąpi kolejny raz w Polsce, tym razem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na Śląsku zaczęła się w ogóle ich przygoda z polskimi fanami, bo grali w katowickim Spodku po raz pierwszy 40 prawie lat temu. Zapraszam bardzo serdecznie, do 22 jedziemy razem, to na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dzisiaj gramy w składzie Mariusz Dąbrowski, Karol Smyk, realizator, Zbyszek Zegler, to ja jestem. Dziękuję za dotychczasowy udział. Zachęcam do aktywnego uczestniczenia. Dalej aplikacja Polskie Radio Kierowców działa. Numer telefonu 22 513 11 11. Również nie tylko w sprawach motoryzacyjnych i nie tylko w sprawach związanych ze Światowym Dniem Pieczenia, ale ranking na najlepsze ciasta cały czas tworzymy.

0: Bryska, czyli Gabryśka bez polskich znaków i bez ga. Bryska i echo wybrzmiało 10 minut po godzinie 21. Wiecie, co to znaczy, jeśli jesteście stałymi słuchaczkami, słuchaczami Polskiego Radia Kierowców. Zawsze co 20 minut nadajemy wiadomości drogowe, nie inaczej będzie i teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż spowolniony ruch na

0: do Sladzia 1 między Kierwałdem a Kopytkowem. To spowolnienie spowodowane jest zarówno robotami drogowymi, jak i zdarzeniem drogowym, do którego doszło przed kilkoma godzinami. Kłopoty są na jezdni w kierunku Grudziądza. Autostrada A4 od węzła Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami. Spowolniony ruch. Ten ruch spowolniony jest dla tych wszystkich, którzy jadą w stronę Opola. Droga krajowa numer 7 pod Warszawą. Miejsce, w którym S7 przechodzi w krajową 7, czyli światła w Czosnowie. Tam jest niewielki korek, potem Dziekanów Leśny, korek na światłach, niewielki korek również przy wjeździe do Łomianek i od Łomianek po most północny odcinek, na którym jest spowolnienie dla tych, którzy wjeżdżają do stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Primera División, czyli La Liga Sports, ma do rozegrania jeszcze tylko dwie kolejki. Dziś przedostatnia. Barcelona mierzy się na Camp Nou z Realem Betis. Już za 5 minut rozpocznie się spotkanie, które no, może nie będziemy relacjonować, którego nie będziemy relacjonować, ale będziemy informować o tym, co się dzieje w Barcelonie, jeżeli będą padały bramki w ostatnim meczu Roberta Lewandowskiego na tym słynnym stadionie.

0: 19 minut po godzinie 21. Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną. Trwa ostatni mecz naszego zawodnika na stadionie Camp Nou w barwach katalońskiego klubu. Spotkanie z Realem Betis Sevilla rozpoczęło się dosłownie przed chwilą. Polak gra w podstawowym składzie i z kapitańską opaską na ramieniu. Na trybunach jest sporo rodaków Roberta Lewandowskiego, Polaków, którzy niejednokrotnie spontanicznie decydowali o wyjeździe do Hiszpanii na to wydarzenie. Na miejscu jest też nasza specjalna wysłanniczka Agata Król.
1: Już w samolocie nie milkły rozmowy o tym, co wydarzy się dziś na Camp Nou w Barcelonie. Na decyzję nie było dużo czasu, ale dla niektórych kibiców wydarzenie było tak ważne, że przeciwności losu nie stanowiły wyzwania.
2: Zacząłem szukać konkretnych lotów. Powrotny było ciężej znaleźć, więc wracam do Krakowa, nie do Warszawy, ale stwierdziłem, że będzie przygoda.
1: Jakże szczęśliwi byli z kolei ci, którzy od dawna planowali przyjechać do Hiszpanii na mecz z Realem Betis, ale dopiero wczoraj dowiedzieli się, że nie będzie to zwyczajne wydarzenie. O ile wcześniej żałowali, że ominęła ich feta związana z mistrzostwem Hiszpanii, to fortuna kołem albo piłką się toczy i dziś cieszą się ze świętowania sukcesów Lewandowskiego.
3: Mam nadzieję, że całe serce stadionu będzie skierowane w stronę Roberta.
1: Stadion będzie niemal pełny. Pozostały jedynie pojedyncze bilety. W trakcie spotkania szpaler, a więc gest szacunku ze strony piłkarzy, kiedy zawodnicy ustawiają się w dwa rzędy i oklaskują przechodzącego piłkarza. Oklaski będą się niosły szerzej, szeroko na trybunach Camp Nou. Z Barcelony Agata Król, Polskie Radio.
0: Od pierwszej minuty, od początku mocny pressing Barcelony, jak na razie dobre interwencje Natana we własnym polu karnym, czyli bramkarza Realu Betis. Który to Real zajmuje w tej chwili piąte miejsce w tabeli La Liga? No i ma o co grać, więc będziemy się przyglądali temu meczowi. Szpaler był, łzy Roberta Lewandowskiego też.

0: Nasz czas.
1: To nasz czas jest taki, że 21:30 dokładnie w tej chwili w naszej strefie czasowej w meczu Barcelony z Realem Betis Sevilla na razie 0-0. Troszeczkę się uspokoiło. Rafinha najbardziej aktywny. Fermin Lopez też trochę próbował strzelać. Natomiast no Robert Lewandowski dostał jedno podanie, ale nie zdążył dojść do piłki, bo wyręczył go obrońca Realu, więc będziemy się przyglądali dalej temu, co się dzieje, a co się dzieje na polskich drogach, przygląda się i relacjonuje Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I też szukam przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka, tak, na naszych drogach. Ale znalazłem nowe utrudnienie, niestety. Droga krajowa nr 11, Słupia pod Kępnem, w pobliżu miejscowości.

0: miejscowości Klasak. Na 463 kilometrze doszło do zderzenia autoosobowego i ciężarówki. Nikt nie ucierpiał, ale ruch na 11 na 463 kilometrze jest możliwy dla obu kierunków tylko jednym pasem. Poza tym problemy na 1 między Kierwałdem a Kopytkowem dla jadących w stronę Grudziądza, spore spowolnienie. Również problemy niewielkie na drodze ekspresowej S7 i w miejscu, w którym przechodzi ona w Krajową Siódemkę, czyli Światła w Czosnowie. Tam niewielki, malutki korek, no i spowolniony ruch od Łomianek, od wyjazdu z Łomianek po Most Północny w Warszawie dla wracających do stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja mam tylko jedno marzenie, żebyśmy w przyszłą niedzielę mogli sobie z zespołem Supergrass śpiewać, że wszystko jest w porządeczku. Tak jak teraz. All right.

0: Za 21 minut będzie godzina 22. Nieudana kontra Realu. Kapitalna akcja Rafinhi kilka minut temu. Ale Wales znakomicie interweniuje. Mogło być już 1-0 dzisiaj. Wyjątkowo aktywny Rafinha w meczu Barcelony z Realem Betisem. Dzisiaj też kilka takich dni w kalendarzu świąt nietypowych, nad którymi nie warto przechodzić do porządku dziennego. Nie warto ich ignorować. Ciśnienie tętnicze, poziom glukozy i kwasu moczowego oraz EKG można było dzisiaj bezpłatnie zmierzyć na rynku Kościuszki w Białymstoku. To z okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego. Zorganizowano taką akcję profilaktyczną. Ona się nazywała Mierzenie ma znaczenie.
1: Cukier 110, natomiast jeszcze kwas moczowy 4,6, w porządku.
2: Sprawdzić, czy człowiek zdrowy, profilaktyczne. Nie pamiętam, kiedy robiłam. Nie choruję, nie chodzę po lekarzach, także w tamtym roku byłam, jak była ta akcja i w tym roku.
3: EKG. Objawy może być często taki ostry stan, jak udar, jak zawał. To może być nawet pierwszy objaw, dlatego nadciśnienie jest nazywane cichym zabójcą.
4: Kierownik Kliniki Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku Edyta Broch.
3: Ale czasem mogą być pierwsze takie bardzo dyskretne objawy, jak jakieś rozdrażnienie, dekoncentracja, problem z wysiłkiem, bóle głowy.
5: Średnio na bakier. Mogły być lepsze, ale wiem przynajmniej, o co chodzi. Postaram się, żeby to wszystko było ekstra w ordzie.
0: Lekarze przypominają, że nadciśnienie dotyczy nawet co trzeciego dorosłego Polaka i często nie daje objawów, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne. Ta choroba nie boli, więc

0: Sporo pacjentów nawet nie wie, że się z nią zmaga. Szacunki opiewające na 30% mogą być więc jeszcze bardziej negatywne. W Światowym Dniu Nadciśnienia Tętniczego lekarze przypominają o regularnych, domowych pomiarach ciśnienia, ale także o utrzymywaniu prawidłowej wagi, bo świadomość nadciśnienia jest dosyć niska u pacjentów, mówi profesor Maciej Cymerys z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
1: Nadciśnienie jest taką chorobą, której pacjent sobie często nie uświadamia. Nadciśnienie nie boli. Jedynym odchyleniem często są nieprawidłowe pomiary ciśnienia, które też pacjent lekceważy. Czasami też uważa się, że to jest efekt białego fartucha, więc tylko związane jest z pobytem u lekarza.
0: Nadciśnienie tętnicze to choroba cywilizacyjna. Występuje przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych i wiąże się ze złym stylem życia, nadwagą, brakiem ruchu i złą dietą. Nadciśnienie latami niszczy naczynia krwionośne, serce i nerki, nie dając żadnych wyraźnych sygnałów i objawów. Problem staje się widoczny, kiedy u pacjenta dochodzi do zawału czy udaru. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia nadciśnienie tętnicze dotyczy prawie 11 milionów dorosłych Polaków, a wśród seniorów nawet połowy, co drugiego pacjenta. No i mówi się jeszcze, że ciśnienie nam skacze w sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś emocje, więc tym bardziej warto mieć ciśnieniomierz pod ręką i dbać o siebie, bo zdrowie, jak wiemy, jest najważniejsze.

0: Zbliża się 21.50. Od kilku chwil zmiana w meczu, zmiana wyników w meczu Barcelony z Realem Betis. Ten, który tak bardzo aktywny był od samego początku meczu, czyli Rafinha, strzelił na 1-0. Była dobra szansa, wykorzystał ją z rzutu wolnego. Odetchnął Hansi Flick, gol numer 12 Rafinhi w tym sezonie, a Robert Lewandowski, kapitan Barcelony w tym meczu, miejmy nadzieję, że będzie miał okazję podwyższyć na 2-0. Jest w tej chwili dopiero 29, no 32 minuta meczu, więc jeszcze wszystko się może w nim wydarzyć. Tak samo jak śpiewała Anita Lipnicka, wszystko się może zdarzyć, myśląc o polskich drogach, więc sprawdźmy, co się na nich dzieje teraz, co się wydarzyło.
1: A potem dośpiewała, że tak jak w filmie.
0: Byleby to był film drogi, taki spokojny,

0: a nie jakiś sensacyjny z pościgami. Posłuchajmy, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ostatnie utrudnienie, o którym zostaliśmy poinformowani, o którym mówimy Państwu, to droga krajowa numer 11. Słupia pod Kępnem, to ten rejon w pobliżu miejscowości Klasak. Na 463 kilometrze doszło do zdarzenia autoosobowego i ciężarówki. Jak na razie nie mamy informacji, aby ktoś ucierpiał z racji tego zdarzenia, ale najpierw na drodze można było się poruszać, ruch w obu kierunkach możliwy był tylko jednym pasem. Teraz najświeższa informacja jest taka, że 11 na swym 463 kilometrze została zablokowana, więc proszę mieć to na uwadze. Droga krajowa numer 11, rejon Słupi pod Kępnem w pobliżu miejscowości Klasak. 463 kilometr po zdarzeniu ciężarówki auta osobowego. Krajowa 11 jest drogą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: W Polskim Radiu Kierowców, w którym kończy się dzisiejsze Na Luzie, zaglądam do aplikacji po raz ostatni. Fajnie się słuchało dziś audycji, tym co w drodze szerokości, przyczepności i spokojności. Do usłyszenia następnym razem, Antek z Gryfina. No ja jeszcze jestem winien ten ranking w Światowy Dzień Pieczenia, jakie najbardziej ulubione ciasta pojawiły się w waszych wiadomościach. Na miejscu pierwszym sernik z rodzynkami i bez, na drugim placek ze śliwkami, na trzecim szarlotka, czwarte miejsce makowiec, piąte sękacz, piernik na szóstym, babka cytrynowa na siódmym, na ósmym ciasto marchewkowe, na dziewiątym karpatka i kulki mocy na dziesiątym miejscu z jednym głosem, ale zawsze. Dziś słuchaliście Polskiego Radia Kierowców w audycji Na Luzie dzięki Karolowi Smykowi, realizatorowi. Mariusz Dąbrowski raportował z dróg. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę, mam nadzieję, że w naszym towarzystwie Polskiego Radia Kierowców, bo 24 godziny na dobę możecie nas słuchać, dalszej przyjemnej jazdy z muzyką, którą gramy teraz. Spin Doctors na zakończenie. Do usłyszenia.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więcej.

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.